poznasz ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercie. Jak rozpoznać ludzi,

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la

0: Pamiętaj mnie.
1: Reklama.
2: Festiwal Wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W tę środę i czwartek tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz boczki paczkowane Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
3: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
9: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
10: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
15: Mamy czwartek, jest 10 września. Andrzej Pinkowski, witajcie o poranku. Słońce powinno zaraz zacząć wschodzić. No a pogoda zdecydowanie inna niż wczoraj, zwłaszcza jeśli chodzi o temperatury, choć może i pokapać jeszcze z samego rana. W najcieplejszej chwili dnia w Łodzi dziś będzie około 18 stopni. Słońce będzie przebijać się przez chmury, ale uwaga też na mocniejsze podmuchy wiatru, przez co ta odczuwalna temperatura będzie jeszcze niższa.
14: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz, Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.com.pl.
16: Jest 6, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Śledczy ustalają, jak doszło do tragedii pod Radomiem. Na przejeździe w Sokolnikach Suchych ciężarówka zderzyła się z pociągiem Intercity. Jedna osoba zginęła, a 20 zostało rannych. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
17: Pociągiem miało podróżować 114 osób. Przewoźnik nie ma jednak pewności, czy wszystkie osoby, które wykupiły bilet, były na pokładzie. Jak tłumaczy prokurator Robert Czerwiński z prokuratury okręgowej w Radomiu, ze wstępnych ustaleń wynika, że to kierowca ciężarówki spowodował zdarzenie.
0: uderzył w drugi w kolejności wagon, doprowadził do wykolejenia tego pociągu.
17: Zginęła pasażerka pierwszego wagonu, a 7 osób trafiło do szpitali.
1: Całej tej prawej strony pociągu nie było. Wszystko rozprute, nie było szyb, nie było krzeseł.
17: Relacjonowali pasażerowie pociągu. Śledczy sprawdzą też tachograf ciężarówki. Chcą ustalić m.in. prędkość pojazdów i przede wszystkim to, dlaczego kierowca wjechał na przejazd.
16: Po tym wypadku będzie protest maszynistów. Kolejarze domagają się zmian systemowych. Premier zapowiada z kolei zaostrzenie przepisów dla kierowców łamiących zasady na przejazdach kolejowych. Stopy procentowe bez zmian, ale raty mogą wzrosnąć. Rada Polityki Pieniężnej zostawiła główną stopę na poziomie 3,75%. Eksperci ostrzegają przed podwyżkami z powodu ryzyka wzrostu inflacji.
13: To nie tylko efekt danych o inflacji w sierpniu, ale rosną też obawy, że ten szok energetyczny, z którym mamy do czynienia, że on zaczyna coraz szerzej przekładać się na inflację bazową.
16: Mówi Jarosław Sadowski z Rynkomat.pl. A według wyliczeń rata kredytu na 500 000 zł na 30 lat mogłaby wzrosnąć o 194 zł miesięcznie. Ekonomiści nie są jednak zgodni. Część z nich nadal zakłada obniżki stóp w drugiej połowie przyszłego roku. Zakopane stawia na strefę ciszy w miejskich podstawówkach. To specjalne pomieszczenia, które pozwolą uczniom odizolować się od hałasu w czasie przerwy i złapać oddech.
18: Są to przepiękne miejsca, które będą służyć uczniom jako miejsce relaksu, zwiększenia koncentracji i motywacji do nauki.
16: Mówi Iwona Grzebyk-Dulak, wiceburmistrz Zakopanego, a strefy ciszy mają przypominać kontakt z naturą. Uczniowie znajdą tam spokojne miejsce do odpoczynku.
19: SK2 Sport.
16: Faworyci nie zawiedli w Lidze Mistrzów. Barcelona rozbiła Feyenoord 5-1, a PSG wygrało ze Slovanem 6-1. Arsenal pokonał Napoli 1-0, a Liverpool Atletico Madryt 2-1. Zmiana na szczycie kobiecego tenisa. Jelena Rybakina zostanie nową liderką rankingu WTA. Zawodniczka z Kazachstanu zapewniła to sobie awansem do półfinału US Open. Tam zagra z Coco Gauff.
20: No to mamy 2,5 minuty po godzinie 6. Dzień dobry.
21: Dzień dobry.
20: Jak się spało?
21: Oj, krótko.
20: Krótko? Ile?
21: No, 5 godzin, ale to
20: 5
21: jest dla...
20: godzin? Dziewczyno!
21: No właśnie, dlatego chyba pójdę teraz na małą drzemkę, a ty tutaj sobie posiedź.
20: 5 godzin, wiesz co potrafię w 5 godzin zrobić?
21: Nie chcę chyba wiedzieć.
20: Co ci powiem? Nic.

0: Taki fajny kawałek na wybudzenie, bo to jeszcze jest człowiek tak między snem a jawą. Robert Jansson, Kuba Badach w Radiu SK 2 na 10 minut po godzinie 6. Sprawne ucho pewnie naszego słuchacza zauważyło, że Wajdy cały czas ze mną nie ma, ale jest piękniejsza strona radia razem z nami, Antonina Fantesa. Ale dzień dobry,
1: no, dzień
0: kochani,
1: dobry,
0: jeszcze raz.
1: Dobry.
0: I powiedz mi, bo wczoraj przedstawiłaś się słuchaczom.
1: No przedstawiłam się.
0: Oni cię już znają.
1: Tak.
0: Oni cię już polubili.
1: My już się dobrze znamy.
0: Oczywiście, że tak, ale powiem ci, czego ty nie wiesz.
1: No dawaj.
0: Nie wiesz, kto jest po drugiej stronie. Nie wiesz, co to za słuchacze. Ja ich już znam. Niektórzy dzwonią do nas po kilka razy dziennie. Ja ich poznaję po głosie.
1: Taki jesteś, dobry.
0: Tak jestem,
1: po jednej nutce.
0: Dlatego, moi drodzy, dzisiaj ja bym chciał, żebyście się odezwali na 726-826-826 albo na Messengerze. No i powiedzieli, bo to też jest bardzo ciekawe, jakie zawody nas słuchają. Kto już nie śpi? Jestem bardzo ciekawy, kto już nie śpi? Kto musi o godzinie niestworzonej, bo 6.11 jechać do pracy? Dajcie znać 726-826-826 albo Messenger, pochwalcie się. Jesteś ciekawa, kto nas słucha?
1: Jestem. I kto ma małe szczęście o tej godzinie?
0: Albo duże szczęście, bo ma robotę.
2: SK2
0: 726-826-826 albo Messenger, ja odbieram telefony.

0: Duży odzew, nie?
1: Ja jestem po prostu w szoku, ale...
0: Ile osób już nie śpi o tej porze?
1: No nie, ja nie wiem. Ludzie, cały kraj.
0: Dobra,
1: co
0: dzwonimy. Dzwonimy pod ten numer na przykład. Halo, halo, kto po drugiej stronie?
2: Halo.
3: Justyna.
0: Justyna, dzień dobry, Justynko. No to dobra.
3: Dzień dobry.
0: Padło na ciebie w takim razie, moja droga. Sporo tych telefonów dzisiaj przyszło, padło na ciebie. Powiedz ty mi, co ty teraz robisz?
3: No w tej chwili jestem w pracy, dokładnie w szatni.
0: Dopiero zaczynasz, tak?
3: No, dopiero zaczynam gdzieś z małym opóźnieniem troszeczkę.
0: Małe to znaczy jakie?
3: No takie, no, powinnam o 6 już być.
0: No to spoko, to jest, wiesz, 18 minut, to jest taki kwadrans akademicki, prawda? To się można spokojnie spóźnić, tak? A chcesz się pochwalić się, co robisz?
3: Tak, ja pracuję przy produkcji wędlin.
0: Aha,
1: a my jeszcze przed śniadaniem.
0: No. Widzisz?
3: No
0: i dlatego, że się Justyna spóźniła, to my będziemy na to śniadanie czekali dłużej.
1: Justyna!
0: No.
3: Nie, no nie będzie tak źle.
0: Nie będzie tak źle? Znajdzie się jakaś podwawelska, to jest kiełbasa. A ten, a co tam produkujecie ciekawego?
3: No, wszystko. Szynki, schaby, kiełbaski, kabanosy.
1: Ja już się obśliniłam, także
0: wychodzę. O, mów mi tak jeszcze. Wiesz, jak rozpieścić mnie z samego rana. Dobra, Justyna, w takim razie rozumiem, że się pewnie spieszysz. Czy się nie spieszysz?
3: No
0: co, to jest tylko 19 minut opóźnienia, prawda?
3: Jeszcze no, znalazła, jest tak źle.
0: Jeszcze znalazła czas, żeby
3: tak
0: z radiem porozmawiać.
3: No oczywiście, że tak.
0: Justynko, do ciebie...
3: Zawsze rano jak jadę do pracy, to was słucham, także to... cieszę się, że mogłam się chociaż raz do was dodzwonić.
0: To zrobimy w ten sposób, w takim razie,
3: tak,
0: że ja ci wysyłam coś ekstra, czyli prezencik dla ciebie i prezencik dla szefa, żebyś go udobruchała, prawda? Za to, że się tam, powiedzmy, nas spóźniłaś, nie?
3: Nie narzekam na szefa, także nie.
0: A, to
3: nie
0: dobra, to dla niego nie. To dla ciebie dwa prezenty w takim razie lecą. Justynko, bardzo ci dziękuję. 726-826-826 albo Messenger. Dajcie znać, kto nas słucha od tak nieludzkiej porze jak 6:20.
1: Czekamy.
0: Kto tam się na Messengerze odzywa?
1: Kierowcy zawodowi.
0: Pozdrawiamy kierowców zawodowych. Nie macie łatwego życia. Coraz droższa benzyna, coraz dłuższe trasy. Na szczęście drogi coraz lepsze.
1: Ale my jesteśmy z wami.
0: Oczywiście. SK2. 100% polskich hitów od nas dla was. Lambery już teraz w Radiu SK2.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc

0: kolorowa prasa musi wyjechać z samego rana, bo trzeba wiedzieć, co też się na świecie dzieje, no to przeglądamy dla was, co tam się ciekawego wydarzyło ostatnio.
1: Masz wyczytałam, proszę, tak, że były premier Kazimierz Marcinkiewicz wyskoczył sobie nad morze do Sopotu.
0: Ładnie.
1: No pięknie. I trzyma formę, dlatego że pije wodę. Pije wodę, tak.
0: O, wodę, jasne.
1: Były polityk spędził niemal 3 godziny w sopockiej centrali rybnej i pił wodę.
0: Tak, i to pożyje, proszę. A to ja się nie dziwię wcale, skoro w centrali rybnej był, to musiał pić, prawda? Bo wiadomo, że rybka lubi pływać.
2: SK2.
0: Wodę musiał pić oczywiście.
2: SK2. 100% Polska.

0: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to z kartą moje Intermarché. Polędwica Sopocka Mazury, kilogram za pół ceny. A od piątku masło łaciate 200 gramów. Tylko 2,99 przy zakupie trzech.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Kaufland jest też.
3: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki opakowanie 5 kg tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
6: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
11: Pogoda w Łodzi dzisiaj nie będzie rozpieszczać, zwłaszcza o poranku, natomiast w ciągu dnia niewielkie przejaśnienia wchodzą w grę. Wiatr będzie dawał się we znaki. Przed nami także chłodne noce, zaledwie 7 stopni, ale w ciągu dnia jutro ma być tylko 16. W prognozach na razie nie widać takich wyższych temperatur jak choćby wczoraj. No, tak około 19-21 to najwyższe wyniki w tym tygodniu. A na łódzkich ulicach o tej porze jeszcze bez dużych korków.
10: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.com.pl.
12: Zbliża się 6.30. Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Alert RCB dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. To reakcja na kolejny rosyjski atak powietrzny na Ukrainę. Służby monitorują sytuację. W polskiej przestrzeni działa lotnictwo, a to kolejny taki alert w tym tygodniu. Trump obiecuje Amerykanom po 5000 dolarów. Prezydent USA zapowiedział wypłaty, jeśli republikanie utrzymają kontrolę nad kongresem. Podczas konwencji w Dallas ostro zaatakował demokratów i zapowiedział walkę z komunizmem w USA. Polscy siatkarze zaczynają walkę o obronę tytułu Mistrzów Europy. Na początek biało-czerwoni zagrają z Portugalią. Mecz w Sofii o 15, a Polacy są zdecydowanymi faworytami tego spotkania.

0: Nie wiem, jak to się dzieje. Człowiek codziennie rano sprząta. Codziennie rano sprząta i codziennie sprzątać musi. Cały czas kącik odkurzający musi się pojawić na antenie Radia SK2 i dzisiaj pierwszy kącik odkurzający pojawia się na 21 minut do godziny 7. Cofamy się do roku 2006.
1: No i co tam się działo?
0: No właśnie,
1: prezydent Francji Jacques Chirac, który w przeszłości naraził się Finom złośliwymi i pogardliwymi uwagami na ich temat, no najwyraźniej postanowił zatrzeć złe wrażenie, mówiąc, jak bardzo, uważaj, seksowny jest premier Finlandii. Pisała o tym agencja Reutera 10 września 2006 roku.
0: O, jakie to brzydkie słowo, żeby premier Finlandii seksowny? Ha! Chyba trochę za dużo było tej Finlandii u prezydenta.

0: może nie po małżeńsku, ale pewnie szef dzisiaj ciebie zapyta. Czy ta pani chce tego pana codziennie na poranku?
1: Oczywiście, o, odpowiedź jest jedyna słuszna.
0: Tak. No właśnie. Poznajmy się, moi drodzy. Poznaliście wczoraj Antoninę, no to dzisiaj Antonina poznaje was. Jakie zawody już nie śpią? Kto jest z nami? Halo!

0: Z Gorzelca.
1: Z Gorzelca. Pozdrawiamy w takim razie Dobrusię i Marka ze Zgorzelca, obecnie ze Zgorzelca, bo już niedługo z Niemiec. Właśnie, widzisz, kierowcy nie śpią. Dużo kierowców
2: ale
1: nie
2: widzę
1: śpi.
2: Też na Messengerze, że dużo pielęgniarek, także już od rana kuju.
1: Dużo pielęgniarek i dużo kierowców. Znaczy, nie wiem, co ma radiowiec z pielęgniarką wspólnego. Wiem natomiast, co ma z kierowcą, bo kierowca zawodowy kieruje. My też kierujemy was na najlepsze polskie hity.
3: SK2.
1: O, już wiem, co mamy wspólnego z pielęgniarkami.
2: Dawaj.
1: My też apikujemy najlepsze polskie hity, widzisz?
2: Już teraz Dartykowski.

0: Artur?
1: Aha.
0: To był Ladypunk Tacy Sami. A wiesz, że my od dwóch dni jesteśmy tacy sami?
1: Niemożliwe.
0: A wiesz jacy?
1: Jacy?
0: Niewyspani.
1: Ładnie z tego wybrnęłaś. Elegancko. 3 minuty do godziny 7, punktualnie o 7 newsy w Radiu SK2.
2: SK2. Wszystkie polskie hity.

0: waszym domu widać kobiecą rękę?
1: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
2: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
3: Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Brico Marche zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy wełnę Roxlab Plus 50 mm jedynie 12,99 za metr kwadratowy oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
5: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
6: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
13: Wjeżdżamy znowu na drogi w Łodzi, gdzie niestety samochodów jest coraz więcej. Zwalniamy na Alei Palki, a także na Zachodniej za Lutomierską w kierunku centrum Łodzi. Przypominam o trwających remontach, spore utrudnienia na Bałutach, tam m.in. remont Franciszkańskiej, no ale także bliżej centrum Wigury w remoncie pomiędzy Kilińskiego a Sienkiewicza, tam tylko jedną stroną. Dziś w Łodzi w granicach do 18 stopni, znacznie chłodniej, no i możliwy mocny wiatr.
12: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.com.pl.
14: Minęła siódma, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Koniec alertu RCB na wschodzie Polski. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało, że atak na Ukrainę się zakończył i nie ma zagrożenia dla kraju. Alert wysłano rano po alarmie powietrznym w graniczącym z Polską obwodzie wołyńskim. W nocy śledczy zakończyli wczoraj oględziny na miejscu katastrofy kolejowej w Sokolnikach Suchych na Mazowszu, w której, przypomnijmy, zginęła jedna osoba, a około 20 zostało rannych. Na miejscu zabezpieczono m.in. rejestrator z kabiny maszynisty. Nowe informacje na ten temat zbiera o poranku nasz reporter Mateusz Chłystun. Co jeszcze robili na miejscu śledczy?
15: Między innymi sfotografowali miejsce wypadku z użyciem drona. Zebrany w ten sposób materiał będzie kolejnym dowodem, który pozwoli odtworzyć przebieg tego zdarzenia. Kolejarze nie informują na razie, kiedy przywrócą ruch na tej trasie. Skala zniszczeń jest tak duża, że naprawy mogą potrwać jeszcze wiele godzin. Do zdarzenia pociągu relacji Lublin-Szczecin z ciężarówką doszło w środę około południa. Ze wstępnych ustaleń wynika, że jej kierowca wjechał na przejazd mimo czerwonego światła. W wyniku zdarzenia wykoleiła się lokomotywa i dwa pierwsze wagony. Jedna z pasażerek pociągu zmarła w szpitalu, a cztery osoby są w stanie ciężkim. Wśród nich maszynista i kierowca ciężarówki.
14: Dziękujemy, to był Mateusz Chłystun. Ropa drożeje, ale benzyna nie powinna przebić 10 zł. Cena baryłki przekroczyła 100 dolarów. Ministerstwo Energii uspokaja kierowców. Obecnie za litr benzyny 95 płacimy prawie 8 zł, a diesel zbliża się do 8,90.
16: SK2 Sport.
14: 6 goli PSG i cenne zwycięstwa angielskich drużyn w środowych meczach Ligi Mistrzów. Paryżanie 6-1 wygrali ze Slovanem Bratysława, Liverpool 2-1 z Atletico, a Arsenal 1-0 z Napoli. Dziś kolejnych 6 spotkań. Ruszyły Mistrzostwa Europy Siatkarzy. Współgospodarze turnieju Bułgarzy 3-0 wygrali z Macedonią Północną, a z kolei Łotwa 3-1 wygrała z Rumunią. Dziś Polacy w swoim pierwszym meczu zagrają z Portugalią.
11: No i mamy prawie 3 minuty po godzinie 7. I jak się czujemy? Jak się czujemy z rana?
17: Wybornie.
11: Wybornie. Pierwsze koty za płoty, nie? Pierwsze śliwki, robaczywki, można powiedzieć. Nie wiem, co jeszcze może być pierwsze? Nie wiem, no. Pierwsze.
17: Artur.
11: Pierwsze, no.
17: Na pewno nie ty.
16: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2.
11: Mistrzyni żartu Antonina Van Dezel, dziękuję ci bardzo, moja droga. Ja chcę tylko się wytłumaczyć, ja się nie ścigam. Ja nie muszę być pierwszy, ja się nie ścigam. Ja powoli dochodzę do celu.

0: Nic nie jest dane na zawsze. A absolutnie nie. I wiedzą to doskonale ci, którzy byli u nas na miejscu pierwszym polskiej gorącej dwudziestki, a później wyskoczyli z tej listy. No, nasza lista zmienia się jak w kalejdoskopie. Dzięki słuchaczom, dzięki wam, moi drodzy. I to jest ten czas, kiedy no, chcemy was zachęcić do tego, żebyście jednak weszli na tą sk2.pl i zagłosowali. Zagłosowałaś już dzisiaj?
1: Właśnie będę głosować, dlatego że Zalia, Tylko kochaj mnie, to jest numer, który tylko powinien wygrywać, jest taki piękny.
0: Tak, uważasz, ten kawałek, który wam zagraliśmy, ten numer 3 na razie zaliczył spadek.
1: No właśnie, dlatego klikamy, ja już klik.
0: Klik? Na ten, zdradziłaś, na co klikasz. Ja ci nie zdradzam, na co kliknę. Ci, którzy słuchają poranka, to wiedzą, na co kliknę. Proszę bardzo, kliknąłem. I teraz tak, posłuchajcie, to jest bardzo proste. Ja to zrobiłem. Jeżeli ja to zrobiłem, to każdy to zrobi tak naprawdę. SK2.pl, wchodzicie, głosujecie. Plus, jeżeli wam się jakiś kawałek podoba. Minus, jeżeli wam się nie podoba. A później słuchamy radia. Kiedy?
1: W piątek po godzinie 18 notowanie gorącej polskiej 20 Łukasza
0: Zdunczyka. Wtedy Łukasz Zdunczyk będzie wam prezentował to, jak to wszystko wygląda. Łukasz to jest pracowity człowiek, on lubi pracę.
1: I fajny ziomo.
0: Fajny ziomo, oczywiście, więc jeżeli on jest takim pracowitym człowiekiem i tak bardzo lubi swoją pracę, to dorzućcie mu trochę tej pracy. No, niech sobie trochę chłopak policzy, prawda? Po co ma wracać do domu, no? 10, już 11, po 7 i teraz kombi. Avignon w Radiu SK2.

0: Lud się domaga. Lud się domaga, to proszę bardzo, lud ma więcej Antoniny. Proszę bardzo.
1: A ja teraz zamilknę właśnie. I co?
0: Nie ma, że zamilknę, tylko proszę mi tutaj powiedzieć, która jest godzina na przykład.
1: 7:17, dokładnie.
0: Pięknie, mogłabyś robić za zegarkę. 10
1: września.
0: Było kiedyś coś takiego, pamiętacie, jak się dzwoniło? Nie pamiętam tylko numeru do zegarynki i dzwoniło się tymi takimi telefonami. Pamiętasz te telefony takie na kabel jeszcze?
1: Tak, coś mi śpi.
0: Nie wyglądasz na taką, która by to pamiętała, więc coś czuję, że ściemniesz, no ale dobra, może zdemotywuję. Co tak się na mnie spojrzałaś?
1: No, co nie wyglądam, po prostu mam dobre geny, już to ustaliliśmy.
0: Ja ci tutaj komplementem sypię, a ty takim spojrzeniem, no dobra. Posłuchajcie, dobrze, to zostawiamy zegarynkę na bok, odbieramy kolejne telefony 726-826-826, bo jesteśmy bardzo ciekawi, kto o tej sporze już nie śpi, jakie zawody nas słuchają, proszę bardzo.
2: Dzień dobry. Ja w związku z tym, co robimy o tej porze, więc ja właśnie weszłam na kuchnię, gdzie gotuję obiadek dla 150 dzieci.
0: Ładnie, 150 dzieci wykarmić, to tak jak jednego jarząbka można powiedzieć, no, takie rzeczy się dzieją. Odbieramy jeszcze jeden telefon, halo, kto nas słucha?
3: Z tej strony Marek się kłania, ja wstaję od przeszło półtora roku za 24 rano. Aha. I mam po prostu przerąbane.
0: A, Marek, drwal, rozumiem, tak?
4: SK2.

0: No to jeszcze raz, moi drodzy, 34 minuty zostały do godziny 8, czyli 25. Po 7 już jest. Teraz trochę taki kącik nie odkurzający, ale kącik edukacyjny, kącik środowiskowy w Radiu SK2, no bo takie rzeczy też dzieją się na świecie.
1: O, dzieją się, bo wyglądają jak plastikowe śmieci. Na brytyjskich plażach pojawiły się, słuchaj, niezwykłe stworzenia. Mhm. Takie małe żyjątka, które nazywają się żeglarz wieczny, czyli nie potrafię tego przeczytać.
0: A chodzi ci, ja wiem, o co ci chodzi, bo ja akurat łacinę studiowałem, to jest tak zwane velela, takie zwierzątka, które mają niebieski kolor i łatwo je pomylić z kawałkami plastiku.
1: I zazwyczaj trafiają na brzeg jesienią, czyli niedługo.
0: No właśnie,
1: niedługo,
0: tak jest. Niestety. Czyli proszę bardzo, natura nam pokazuje, że pod wodą też mają swoje influencery.

0: Reklama. Living Next Door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź.
1: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września. Rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Letnia energia, wrześniowe korzyści. W salonach grupy Krotoski czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, pakiet przeglądów lub promocyjną polisę. Oferta ważna do końca września lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonu Audi w Łodzi przy ulicy Bartoszewskiego 13 oraz salonów Audi, Volkswagen, Volkswagen Samochody Dostawcze przy Niciarnianej 51 przez 53. Grupa Krotoski. Zbudowani na zaufaniu.
8: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Marvel, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Łodzi.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Jaszpol, autoryzowany partner Dacia. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. ZGSZ Łódzka 28.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
14: Nie ma lekko na uskich ulicach, zwalniamy w paru miejscach, zachodnia się przytyka za Lutomierską, także już spory ruch na wysokości parku Źródliska, przypominam o remontach, choćby na Franciszkańskiej. Dzisiaj w Łódź będzie wietrznie z przejaśnieniami, a na zewnątrz maksymalnie 18 stopni po południu. Temperatury poszły w dół, a wiatr ma też dawać się we znaki, odczuwalna może być jeszcze niższa. Noce również chłodne, dzisiaj ma być zaledwie 7 stopni. Bliżej weekendu 19-21 stopni.
13: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.com.pl.
15: Minęła 7.30. Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. 5 osób nie żyje, a ponad 20 zostało rannych. To po rosyjskich atakach na obwód sumski. Rosjanie uderzyli m.in. w centrum handlowe w Sumach. W nocy zaatakowali też Charków i Krzywy Róg. Czekają nas droższe rachunki za ogrzewanie. Mocno podrożały pelet, węgiel i gaz. Pelet kosztuje średnio około 2000 zł. Węgiel przekroczył 1500 zł za tonę. Na niektórych składach kosztuje już 1800. Lewandowski kontra Messi i remis Chicago. Inter Miami zremisowało z drużyną Polaka 1-1. Robert Lewandowski strzelił swojego 6. gola w sezonie.

0: ależ ta gitarka wymiata, ależ ta gitarka wymiata. A jeżeli o wymiataniu mowa, to...
1: Oho.
0: Kącik odkurzający musi wjechać oczywiście. No to wjeżdża w takim razie. Czyli odkurzamy stare newsy, które wydarzyły się tego dnia, ale nie tego roku. Tym razem zapraszamy w podróż do roku 2003. A w roku 2003 pisano tak. Podsumowanie pierwszego półrocza wykonania budżetu zostało przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz radnym. Z bilansu wynika, że miasto Bydgoszcz zarobiło i wydało mniej niż zakładano, pisała Gazeta Pomorska 10 września 2003 roku.
1: No to w takim razie od dziś mówcie mi Bydgoszcz. Ja też zarabiam i wydaję mniej niż zakładałam.

0: dzień mamy 12 minut po godzinie. 12 minut po godzinie. 12 minut do godziny 8. Widzisz, o tej porze to nawet ja się mogę pomylić.
1: A już nie jest tak wcześnie wcale, nie gadaj.
0: No ale wiem, im później jest, tym gorzej, bo tym bardziej człowiekowi się chce spać. I około 12 już taka człowieka nachodzi ochota, wiesz, żeby sobie chrapnąć, nie? No.
1: I mam teraz coś bardzo przyjemnego. Pogoda za oknem jest niefajna, ale ja przeniosę nas do Australii.
0: Ja tym myślałam, że ty mnie jakoś pobudzisz, a ty masz coś dla mnie przyjemnego. Ty chcesz, żebym ja tobie zasnął? Dobra, wal tym przyjemnym.
1: Słuchaj,
0: wal między oczy.
1: Czy słyszałeś, że w Australii jest ponad 12 tysięcy plaż?
0: 12 tysięcy, czyli 12 i 3 zera.
1: Dokładnie tak. I to oznacza, że gdybyśmy codziennie wybierali inną, to moglibyśmy robić to przez 32 lata.
0: 32 lata, żeby zwiedzić wszystkie plaże. No osobiście, okej, dobra, niech będzie 12 tysięcy plaż. To już wiem, że ja na przykład nie czułbym się tam jak w domu, absolutnie.
1: Bo?
0: 12 tysięcy plaż i ani jednego parawanu.
2: SK2.
0: Gdzie plaża bez parawanu? Kto to widział, moi drodzy? Kto to widział?

0: Wspaniały utwór, wspaniały utwór od Igo. Uwielbiam go po prostu, tym bardziej, że jak wyczytałem, Igo napisał go dla swojej córki, która miała się urodzić. Mamy 5,5 minuty. Do godziny 8, po godzinie 8, moi drodzy, dzieje się magia, dzieje się coś tak? Pięknego. No.
1: A kojarzę, bo wczoraj byłam tu.
0: No byłam. To dobrze, że kojarzy. No to w takim razie co skojarzyłaś? Co się dzieje po godzinie 8?
1: Słuchaj, będzie odpowiedź 10 na 10. Państwa miasta!
0: Państwa miasta, oczywiście, że tak. A magia jest taka, że rozdajemy prezenty od Radia SK2 i prezent marzeń o wartości 500 zł. I już po godzinie 8 będzie można wziąć udział w
1: ale
0: naszej zabawie
1: tak państwowej.
0: No, dla niektórych to jest łatwo, dla niektórych to jest trudno. Zobaczymy, jaka literka wypadnie. W tym momencie można się już zgłaszać. Zapraszamy. 726-826-826. Pod ten numer wysyłacie SMS-y. Można zgłaszać się poprzez też...
1: Messengera.
0: No pięknie. A na Messengerze co trzeba zrobić? Zostawić swój numer, żebyśmy mogli oddzwonić, bo na Messengerze nie ma oczywiście. O, Antośka, trzeba
1: jeszcze
0: ci to wszystko rozrysować.
1: Trochę.
0: Oczywiście, że tak. Ale
1: ja mogę pytanie mieć.
0: Tak, bo masz pytanie, którym się dzisiaj zgłaszamy do państw miast.
1: Tak, słuchajcie, jeżeli chcecie wziąć udział, to dawajcie znać. Gdyby wasze życie miało dzisiaj tytuł filmu, no to jaki to byłby tytuł?
0: W czwartek? To nie wiem, nie lubię poniedziałku.
2: SK2.

0: imponujący i komfortowy SUV stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
2: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl. Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
5: Gotowi na dawkę adrenaliny? Cupra Performance Days już 11 i 12 września w Cupra Zimne Auto przy Brzesińskiej 17. Poznaj wyjątkowe modele Cupry i przetestuj nową, w pełni elektryczną Cupra Raval. Czekają na Ciebie auta dostępne od ręki w limitowanych ofertach. Formentor Terra Mari Leon z rabatami aż do 31 tysięcy złotych oraz wygodnym kredytem 3 razy 0%. Szczegóły u naszych doradców handlowych. Dobra muzyka, poczęstunek i atrakcje dla dzieci czekają na miejscu. Widzimy się przy Brzesińskiej 17. Dowiedz się więcej na www.zimneauto.pl.
6: Odśwież mieszkanie z Jysk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
9: To ja też chcę.
8: 24, 30.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
13: Drogo na drogach w Łodzi. Chodzi oczywiście o paliwo, a stojąc spalamy go sporo. Między innymi zator na Alei Palki jadąc w stronę Ronda Solidarności. Od strony Widzewa także ciasno, między innymi przy Nieciarnianej, ale także na Polesiu, Konstantynowska i Legionów. Dzisiaj w Łodzi, moi, zdecydowanie odpoczywamy od tych wysokich wakacyjnych temperatur. Będzie około 18 stopni w najcieplejszej chwili dnia, a wiatr ma dawać się we znaki, więc pogoda średnio przyjemna.
12: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz, Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.com.pl.
14: Minęła 8, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Protest maszynistów i ostrzejsze przepisy po tragedii pod Radomiem. To reakcja na katastrofę w Sokolnikach Suchych. Ciężarówka uderzyła tam w pociąg Intercity. Zginęła jedna osoba, a 20 zostało rannych. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
15: Premier Donald Tusk zapowiada, że dotychczasowe kary i apele nie wystarczają, dlatego nowe przepisy mają być, jak określił, bardzo twarde.
16: To się musi skończyć. Ani złe zdarzenia, ani perswazja nie pomagały, więc musimy zaostrzyć przepisy dla tych, którzy to łamią.
15: Na problemy z bezpieczeństwem, chcą też zwrócić uwagę maszyniści, którzy niedługo ogłoszą szczegóły protestu. Nadbrygadier Ryszard Grosset, były zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, przypomina z kolei, że procedura w przypadku utknięcia na przejeździe jest prosta.
9: Trzeba po prostu wyłamać tę rogatkę, no pomijając już fakt, trzeba 10 razy spojrzeć, zanim się na nią wjedzie.
15: Tylko w tym roku doszło do 130 wypadków na przejazdach kolejowych, w których zginęły 34 osoby.
14: Według ustaleń służb ciężarówka uderzyła w pierwszy wagon pociągu w Sokolnikach Suchych. Skład się wykoleił, a lokomotywa została poważnie uszkodzona. Przejazd nie ma zapór, ale jest wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową. PKO zapewnia, że pieniędzy na najbliższe imprezy sportowe nie zabraknie. Przeciwnicy władz twierdzą jednak, że kasa komitetu świeci pustkami. W poniedziałek zarząd wybierze prezesa, który dokończy kadencję Radosława Piesiewicza, a Piesiewicz, przypomnijmy, przebywa w areszcie. Usłyszał m.in. zarzut płatnej protekcji w sprawie zonda krypto. Z Orlika prosto na stadion. W Gdańsku rozpoczęła się trzecia edycja ogólnopolskich rozgrywek dla dzieci i młodzieży. Zainteresowanie jest rekordowe. Zgłoszono ponad 15 tysięcy drużyn z całej Polski.
11: Na początku są etapy gminne, no powiatowe, gdzie praktycznie w każdym powiecie mamy zarejestrowaną drużynę. Nawet więcej niż jedną drużynę. To jest kilkadziesiąt drużyn w zależności od powiatu. Potem mamy etapy wojewódzkie. No i na samym końcu najlepsze 96 drużyn z kategorii U13, U14, U15 chłopców i dziewczynek przyjeżdżają tutaj do Gdańska i walczą o to, żeby zrealizować swoje marzenia, podnieść puchar.
14: Mówi Jakub Rutnicki, minister sportu i turystyki. Na boiskach zagrają drużyny ze szkół podstawowych, akademii i szkółek piłkarskich, a w tym roku będzie też znacznie więcej dziewcząt. Ich udział będzie prawie dwa razy większy niż przed rokiem.
17: SK2 Sport.
14: Portugalia pierwszym rywalem Polaków w drodze po obronę tytułu Mistrzów Europy. Podopieczni trenera Nicole Ingrbicia to jeden z głównych faworytów turnieju. Biało-czerwoni fazę grupową i pucharową do ćwierćfinałów będą rozgrywać w Sofii, a początek meczu o 15. Wyjątkowo w czwartek zaplanowano kolejne mecze pierwszej kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów. Dziś może bez wielkich szlagierów, ale ciekawie może być się na przykład w Monachium, gdzie Bayern sprawdzi formę rewelacji poprzedniego sezonu, czyli Bodo Glimt.
18: A na zegarach mamy już 3 minuty po godzinie 8. Patrzymy sobie w kalendarz, bo tego jeszcze dzisiaj nie robiliśmy. I obchodzimy dzisiaj Dzień Piłkarza. Dzisiaj świętują piłkarze, moi drodzy, to są ci panowie, gdybyście nie wiedzieli, którzy biegają za tym wypchanym flakiem dookoła. Ja też kiedyś mogłem zostać piłkarzem. Moją karierę piłkarską pokrzyżowały mi w ogóle parówki, chciałem powiedzieć. O, tylko tyle. No,
19: ale niestety. W tym Dniu Piłkarza wiesz, co jest najlepsze?
18: Co jest najlepsze?
19: Że przez całe życie można trenować, zostać mistrzem świata, a wystarczy jedna rozmowa z żoną. Kochanie, wynieś śmieci i nagle każdy facet jest kontuzjowany.
17: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2,
18: SK2. Bo to wiesz...
19: No nie wiem.
18: No już, wynieś śmieci. To nie piłkarz się tym zajmuje.
19: No.
18: No, tylko koszykarz. No.
19: Wiesz co? Dla mnie masz styla.
18: Dziękuję bardzo. Antonina Fantezel w roli Dawida Wajdy. Pozdrawiamy i słuchamy.

0: To jest bardzo miłe. Włączyć sobie Radio SK2 z samego rana i słuchać 100% najlepszych polskich hitów. 11 po 8. 11 po 8 to jest dobry czas, żeby zrobić sobie taką małą podróż po Polsce, prawda?
1: I teraz będzie historia prosto ze Śląska, a konkretnie z Bytomia. Policja zatrzymała tam pijanego kierowcę,
0: proszę,
1: który
0: bardzo
1: wcześniej sam się zatrzymał między budynkiem a barierkami.
0: Tak jest, 74-latek, wyobraźcie sobie, jechał po chodniku samochodem i w pewnym momencie wjechał między elewację budynku a barierki oddzielające chodnik od ulicy i się zaklinował. Nie mógł wyjechać, ani w bok wyjść, ani no nie wiedział jak po prostu i czekał grzecznie na policję.
1: Ale miał wytłumaczenie, bo policjantom tłumaczył, że no jechał do sklepu po piwo. Tylko dlaczego chodnikiem?
0: No dlaczego chodnikiem? No. Pijany był, prawda? Nie, pewnie nie chciał jechać po ulicy, to niebezpieczne.

0: lato stygnie, bo ta wstrętna jesienio-zima, która przed nami pewnie...
1: Myślałam, że o mnie mówisz.
0: Nie, jesienio-zima, która pewnie przed nami przyszła i wzięła nachuchała do miseczki, no.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta
2: w Radiu SK2.
0: My chuchamy i dmuchamy na naszych słuchaczy, żeby się nie stresowali, albo nie stresowały, tak jak to dzisiaj będzie miało miejsce. Klaudia i Zosia z nami. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Mamy dwie dziewczyny dzisiaj. Drogie panie, zmierzycie się ze sobą w grze o nazwie Państwa Miasta, kultowa gra Radia SK2. I przypominam zasady. Zasady są takie, że losujemy dla każdej z was po literce z naszego koła, a później wy podajecie hasła, które, uwaga, muszą się zaczynać na tę literę w danej kategorii. Ważne, nie można pominąć żadnej kategorii. Nie mówimy dalej, nie zmyślamy, odpowiadamy poprawnie, bo jak się okaże, że hasło na daną literę nie istnieje albo jest niepoprawne, to nie zaliczamy tej odpowiedzi i każdej kolejnej, nawet jeżeli te kolejne byłyby już poprawne. Osoba, która w 20 sekund odpowie na więcej takich zadań, pytań, wygrywa prezent marzeń o wartości 500 zł. Osoba, która odpowie na mniej, wygrywa prezenty od Radia SK2. Są też jokery na kole. Jeżeli któraś z was wylosuje sobie jokera, to będzie mogła wybrać dla siebie literkę sama. Czy wszystko jasne?
4: Jasne.
0: Dobrze. To Antonina będzie kręciła teraz dla Klaudii. Proszę bardzo, w prawo czy w lewo?
4: Może być w prawo.
1: Zaczynam. Ale zakręciłam. Uwaga.
0: Wczoraj po prostu.
1: Bez śniadania. No to wypadło nam.
0: No to wypadła literka R. Moja droga Klaudio, literka R. Czy wszystko jasne?
4: Jasne.
0: Dobra, to uwaga, jak wszystko jasne, to...
1: Zaczynamy. Państwo.
4: Rosja.
1: Miasto.
4: Radom.
1: Znana postać.
4: Ronaldo.
1: Roślina.
4: Róża.
1: Kolor.
4: Różowy.
1: Zawód.
4: Ratownik.
1: Samochód.
4: Renault.
1: Imię żeńskie lub męskie.
4: Radosław.
1: Przedmiot.
4: Rower.
1: Rzeka.
4: Raba.
0: Co to się stanęło? Co to się stanęło? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Prawie byśmy skończyli wszystkie kategorie, Klaudio. No dobra, 10 punktów dla ciebie. No to był taki strzał w dychę. Jakieś obiekcje, bo Kasia Grodzka z nami jest, nie? Nie, nie ma żadnych.
1: Komisja się zgadza z nami.
0: Komisja Kontroli Gier i Zakładów się zgodziła. Zosiu, 10 punktów do pobicia. Jest na to szansa, moja droga. Zobaczymy, czy się uda.
5: Próbujemy.
0: No to próbujemy. W prawo czy w lewo kręcimy?
5: Też w prawo.
1: Dobra, to uwaga, zaczynam.
0: Ty jedz więcej, moja droga, bo nie dość, że ty szczupła jesteś, to jeszcze koło się kręcić nie chcę.
1: Zakręciłam.
0: Było ry, to dla ciebie jest, Zosiu, l. L. Jak takie, wiesz, można sobie podśpiewywać, idąc przez las z koszyczkiem do babci. La, la, la, la, la. Czy wszystko jasne?
5: Tak.
0: Dobra, to uwaga. Moja droga, zaczynamy. Państwo na l.
5: Libia.
0: Miasto.
5: Lublin.
0: Tytuł filmu, serialu.
5: La La Land.
0: Imię.
5: Lolek.
0: Roślina.
5: Lilia.
0: Potrawa. No, ale powiem ci szczerze, że w którymś momencie pomyślałem sobie, będzie ciekawie, bo szłaś, moja droga, jak burza.
1: Dobrze.
0: Ale uwaga, 1, 2, 3, 4, 5, połowa tego, co zdobyła Klaudia, 10, Zosia, 5, prezent marzeń dzisiaj wędruje w ręce Klaudii.
4: Super, dzięki wielkie.
1: Brawo.
0: Brawo, brawo, oczywiście, że brawo. Wielkie brawa dla Klaudii, wielkie brawa dla Zosi, bo do Zosi też lecą prezenty od Radia SK2, a kolejne Państwa Miasta jutro po 8.
2: Państwa Miasta w Radiu SK2. Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.

0: A my wiemy, dla kogo bije serce Macieja Zakościelnego i powiemy wam o tym na 33 minuty do godziny 9, bo pisze o tym dzisiejsza kolorowa prasa.
1: Ja nie jestem zadowolona. Zakościelny jest już po ślubie. Maciej i Sara poznali się w tańcu z gwiazdami.
0: Proszę bardzo. Czyli na weselichu przynajmniej o ten pierwszy taniec nie musieli się martwić. SK2.

0: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
1: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
2: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Szturmem zdobywają listy przebojów. Hity mieszkaniowe Archicom. Już 12 i 13 września w Łodzi ogólnopolskie dni otwarte Archicom w symetrii z Business Park. 40 hitów z okazji 40-lecia Archicom. Fuzja od 9900 zł za metr. Flow od 10200 zł. Zenit od 7990 zł. W promocji wykończenie mieszkań, wyposażenie kuchni, harmonogramy płatności. Zapraszamy!
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Living Next Door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź.
6: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze?
7: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
11: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
12: Mhm. I składają się na 3 sposoby.
13: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
14: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
15: To będzie dla mnie zaszczyt.
16: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: 18,47, 12.
19: Co liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
19: To ja też chcę.
18: 24, 30.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki. Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
21: I wyjeżdżamy teraz na łódzkie ulice, które niestety się korkują. Jana Pawła w kierunku Pabianic przed Obywatelską. Tutaj po wypadku zator również sama Obywatelska się przytyka. Ciasno między innymi na wysokości Parku Źródliska od Kilińskiego w kierunku Widzewa. Dziś w Łodzi na zewnątrz około 18 stopni w najcieplejszej chwili dnia. Czuć już trochę jesień w powietrzu. Wiatr też będzie dawał się mocno we znaki, a ciśnienie ono odbija, idzie w górę. A jutro jeszcze chłodniej.
20: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz, Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.com.pl.
22: Minęła 8.30. Paulina Horwatowska, to są newsy Eski 2. Uwaga kierowcy, zablokowane jest przejście graniczne w Chyżnem. Ciężarówka uderzyła tam w bramkownicę Etol i przewróciła się w poprzek drogi. Jedna osoba została ranna. Utrudnienia mogą potrwać do 11, a kierowcy mogą skorzystać z przejazdu przez Lipnicę Wielką. Dwie kobiety zatrzymane po incydencie na targach Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Kobiety miały związek z rozlaniem kwasu masłowego w jednej z hal. Do zatrzymań doszło na Mazowszu i w Kujawsko-Pomorskim. Pomorskie. Światowej sławy brytyjski rysownik Mike Perkins, który tworzył komiksy o Batmanie i Kapitanie Ameryce, odwiedzi Bełchatów.
0: Będzie na żywo rysował, będzie można obserwować, jak taki proces twórczy powstaje.
22: Mówi Kryspina Rogowska, rzecznik magistratu, a spotkanie z mieszkańcami zaplanowano na 19 września. To w ramach Festiwalu Sztuki Jabłka.
10: Ach, Bełchatów, to miasto pachnie jak Gotham.

0: bez końca.
1: Oj, chciałbym bez końca słuchać Oskara Cymca. Gdybym był kobietą, to bym był jego fanką. A że jestem mężczyzną, to jestem tylko jego fanem. Dobra, nie rozmawiajmy o moich ujorojeniach.
2: No właśnie, tak słucham, no.
1: Tylko porozmawiajmy
2: o konkretach.
1: O konkretach, które się wydarzyły, które już minęły, ale my do nich wracamy. Kącik odkurzający. O złych ludziach też trzeba czasami coś powiedzieć, prawda? No to proszę bardzo. Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział w sobotę na spotkaniu z zagranicznymi ekspertami, że odejdzie w 2008 roku, kiedy wygaśnie jego druga kadencja. Pisała o tym agencja Reutera 10 września 2006 roku.
2: Widzicie, 20 lat minęło, a świat cały czas czeka na 2008.

0: To jest taki hymn ludzi starej daty. Pamiętacie kiedyś?
1: To nie mój.
0: No oczywiście, że nie twój, ale za to mój. Ja pamiętam, jak u babci na przykład się chwytało dzień, brało się kalendarz taki ze zrywanymi karteczkami i się zrywało kolejną karteczkę każdego dnia, a teraz smartfony kalendarze wyparły. No to w ogóle duszy nie ma w tym wszystkim, moi drodzy. 12 minut zostało do godziny 9.
1: A w sieci pojawił się kolejny spot polskiej organizacji turystycznej.
0: Czekaliśmy na to wszyscy.
1: Czekałeś, tak?
0: No oczywiście.
1: No to słuchaj, ten spot miał promować Polskę za granicą i podobnie jak pierwszy spotkał się z szeroką krytyką.
0: Oczywiście, że tak, ja już go widziałem nawet. Niestety, go widziałem. Tym razem oprócz Roberta Lewandowskiego i pana Eisenberga, słynnego aktora z USA, pojawił się też Lech Wałęsa, a nawet sam Mikołaj Kopernik, albo na odwrót, Mikołaj Kopernik i sam Lech Wałęsa.
1: I co się zobaczyło, to się nie odzobaczy. 7 milionów na to poszło, a całość no rzeczywiście nie powala.
0: Tak jest. Spot miał promować Polskę, a wyszedł z tego spotu.

0: Pani Margaret, kończy nam godzinę 8. 5 minut zostało do godziny 9. Kasia Grodzka już z nami w studiu. Dzień dobry, Kasiu.
1: Cześć.
2: Ja tutaj przybierzam do mikrofonu.
0: Przybierzeli do mikrofonu. Grodzki.
2: Kasia, że...
1: nie wychodzi wam to śpiewanie.
0: Nie, absolutnie. Zamykamy się w takim razie.
1: Więc lepiej powiem o kimś, kto potrafi śpiewać. O innej prima balerinie polskiej sceny muzycznej. Słuchajcie, Sarah James zamiast kolejnego koncertu pojechała do Portugalii. I
0: tak,
1: na mediach społecznościowych wstawia te gorące kadry. I tak człowiek patrzy... No i smutno się robi.
0: Tak, bo kolejne wakacje za ile? 200 coś tam dni, nie?
2: Ale niech odpoczywa sobie poczekać. Wiecie,
0: no właśnie,
1: Żałujemy.
0: A propos odpoczywania.
1: No.
0: A propos odpoczywania. Antonina Van Dezel była z nami.
1: Dezel, no. Tak, byłam.
0: Dezel, przez 2S. No tak powiedziałam przecież. Była z nami przez ostatnie 2 dni. I jak się tobie tutaj było?
1: Bardzo mi było dobrze, bardzo.
0: Bardzo ci było dobrze?
1: Tak.
0: I mi też było bardzo dobrze w takim razie. Zasługujesz na order uśmiechu.
1: Kasia,
0: proszę bardzo.
1: Dobrze?
2: Bardzo dobrze.
0: Właśnie.
2: Wszystkim, dobrze się was słucha.
0: Wszystkim
2: naprawdę.
0: Jest bardzo dobrze, dziękujemy wam bardzo. Test się udał, w takim razie zasługujesz na order.

0: co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w supercenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl. Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w supercenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%. 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Gotowi na dawkę adrenaliny? Cupra Performance Days już 11 i 12 września w Cupra Zimne Auto przy Przesińskiej 17. Poznaj wyjątkowe modele Cupry i przetestuj nową, w pełni elektryczną Cupra Raval. Czekają na Ciebie auta dostępne od ręki w limitowanych ofertach. Formentor Terra Mari Leon z rabatami aż do 31 tysięcy złotych oraz wygodnym kredytem 3 razy 0%. Szczegóły u naszych doradców handlowych. Dobra muzyka, poczęstunek i atrakcje dla dzieci czekają na miejscu. Widzimy się przy Przesińskiej 17. Dowiedz się więcej na www.zimneauto.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
14: I wjeżdżamy teraz na Łódzkie ulice. Możliwe utrudnienia na Chojnach. Tam dzisiaj od 10 uroczystości z udziałem prezydenta RP. Chodzi konkretnie o kościół pod wezwaniem świętego Wojciecha przy ulicy Żgowskiej 242. Mogą tworzyć się korki w tym miejscu. Dzisiaj w Łodzi w granicach do 18 stopni. Z rozpogodzeniami, choć chmury krążą nad miastem. No i wiatr, on jest coraz mocniejszy. Padać już dzisiaj w ciągu dnia nie powinno.
13: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz, Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.com.pl.
15: Minęła 9, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Nie będziemy czekać na kolejne ofiary, grzmią maszyniści. Po tragedii pod Radomiem zapowiadają protest i żądają zmian systemowych. W Sokolnikach Suchych ciężarówka uderzyła w pociąg Intercity. Zginęła jedna osoba, a 20 zostało rannych. 3 są w ciężkim stanie. Szczegóły protestu mają być znane dzisiaj.
16: Coraz częściej między rogatkami lądują nam tiry z zawodowymi kierowcami, którzy naprawdę powinni wiedzieć, jak się w takim przypadku zachować. Głupieją. Głupieją i nie wiedzą, jak sobie poradzić.
15: Tak zdarzenie komentuje Ryszard Grosset, były zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej do spraw operacyjnych. Relacje pasażerów po katastrofie pod Radomiem są wstrząsające.
17: Uderzenie, podskok, spadły nam wszystkie walizki w przedziale i zobaczyliśmy dym, ogień na zboczu, bo tam zapaliło się coś, także uciekliśmy z tego pociągu i zaczęliśmy pomagać, tak.
18: No na pewno strach, niepewność, bo nie wiadomo, co się dzieje tak naprawdę. Byliśmy gdzieś na końcu pociągu, także nie wiedzieliśmy, co się wydarzyło.
15: Poszkodowanych zabrano do kilku szpitali. 3 ranne osoby są w placówce w Opocznie Włódzkiem. Amerykańska baza wojskowa w Polsce coraz bliżej. Dziś i jutro odbędą się ważne rozmowy w tej sprawie. Do Polski przyjedzie amerykańska delegacja resortu obrony. Te informacje zbiera nasz reporter Michał Rawa.
12: Zgadza się, dzień dobry. Amerykańska delegacja odwiedzi lokalizacje wskazane przez polski rząd, gdzie mogłaby powstać stała baza wojsk USA w naszym kraju. To rekonesans, który ma zapoczątkować poważne rozmowy w tej sprawie.
19: Dzisiaj w grę wchodzi Polska Zachodnia i to jest też jasny warunek ze strony amerykańskiej, który my oczywiście rozumiemy. Te najbliższe 48 godzin w tych relacjach polsko-amerykańskich jest kluczowe.
12: Podkreśla wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Jednym z członków amerykańskiej delegacji będzie m.in. podsekretarz stanu USA do spraw kontroli zbrojeń Thomas DiNano. Przypomnijmy, wcześniejsze doniesienia z polskiego rządu wskazywały, że ostateczna decyzja w sprawie stałej bazy zostanie podjęta na jesieni.
15: Nowe skarby z dna Zatoki Gdańskiej. Nurkowie odkrywają kolejne tajemnice 19-wiecznego żaglowca leżącego przy wejściu do portu Gdańsk. Tym razem znaleziono m.in. fragmenty obuwia i szelek.
20: Z pewnością jest to pozostałość po jednostce handlowej, która zatonęła przy wejściu do Gdańska. Znamy kilkanaście takich jednostek.
15: Dalej jednak nie udało się ustalić dokładnego pochodzenia żaglowca.
21: K2 News Łódź.
22: Andrzej Pinkowski, zapraszam. Łódź przygotowała kartę praw osób doświadczających bezdomności. W dokumencie zapisano ich 16. To m.in. prawo do szacunku, ochrony zdrowia, prywatności czy korzystania z przestrzeni publicznej.
23: Karta, którą przygotowaliśmy, jest potwierdzeniem, że osoby, których dotyczy kryzys bezdomności, mają absolutnie te same prawa jak wszyscy łodzianie, wszyscy mieszkańcy naszego miasta.
22: Mówi wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek. O przyjęciu karty radni zdecydują 16 września.
24: 4 minuty po 9. Dzień piłkarza w kalendarzu, więc ja wystawiam wam naszą, no może nie jednastkę, ale za to dziesiątkę marzeń bez reklam. Przed nami 100% polskiej muzyki, Dawid Podsiadło, Zalia i Sylwia Grzeszczak. Ich usłyszycie za chwilę. Kasia Grodzka, dzień dobry.
25: No to gramy.

0: To nie Santana, Jugopolis i Maleńczuk. Gdzie są przyjaciele moi? W Radiu SK 2 gramy wam 100% polskich hitów. Mam nadzieję, że słynnej gwieździe filmów sensacyjnych i filmów akcji Nicolasowi Cage'owi nie zabraknie przyjaciół do sprzątania pod domem, bo tak się okazuje, że tuż pod jego willą w luksusowej dzielnicy Malibu w Kalifornii zapadła się ziemia i to bardzo, bardzo mocno się zapadła, bo dziura ma prawie 9 metrów. Teraz eksperci sprawdzają, czy w ogóle można tam mieszkać i czy willa warta 10 milionów dolarów w ogóle przetrwa. A co na to pan Nicolas? No cóż, grał w tylu absurdalnych filmach akcji, że na pewno dokładnie sprawdził, czy przypadkiem w zapalisku nie czają się kosmici. Więc pod tym względem my, Ziemianie, jesteśmy bezpieczni.
1: SK2

0: pospane, no, to można powoli się wybudzać. Ona jest ze snu, Artur Gadowski w Radiu SK2. A jak gdzieś tam jednak planowaliście popołudniową drzemkę, no to polecam nieco ją przełożyć, bo nasi grają, słuchajcie, o 15:00. Pierwszy grupowy mecz naszych siatkarzy na Mistrzostwach Europy, przepraszam, tak. Gramy sobie z Portugalią, trzymamy kciuki oczywiście, no i znając naszych siatkarzy i to, jakie dreszczowce potrafią rozgrywać, to ja polecam jednak drzemkę przed meczem zaliczyć, bo po to człowiek już nie zaśnie do rana.
1: SK2. Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Szturmem zdobywają listy przebojów. Hity mieszkaniowe Archicom. Już 12 i 13 września w Łodzi ogólnopolskie dni otwarte Archicom w symetrii z Business Park. 40 hitów z okazji 40-lecia Archicom. Fuzja od 9900 zł za metr. Flow od 10200 zł. Zenit od 7990 zł. W promocji wykończenie mieszkań, wyposażenie kuchni, harmonogramy płatności. Zapraszamy!
6: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
7: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
8: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Thai Bali Spa. Masaż tajski i balijski. Pabianicka 75. Opolczyka 17. Drewnowska 43. Thai Bali Spa. Masaże Twoich marzeń.
15: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
16: Jaszpol, autoryzowany partner Dacia. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
17: Gotowi na dawkę adrenaliny? Cupra Performance Days już 11 i 12 września w Cupra Zimne Auto przy Przesińskiej 17. Poznaj wyjątkowe modele Cupry i przetestuj nową, w pełni elektryczną Cupra Raval. Czekają na Ciebie auta dostępne od ręki w limitowanych ofertach. Formentor Terra Mari Leon z rabatami aż do 31 tysięcy złotych oraz wygodnym kredytem 3 razy 0%. Szczegóły u naszych doradców handlowych. Dobra muzyka, poczęstunek i atrakcje dla dzieci czekają na miejscu. Widzimy się przy Przesińskiej 17. Dowiedz się więcej na www.zimneauto.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
20: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
21: I po reklamie.

0: A wpadłam na coś. Jak weźmiecie sobie jakikolwiek tytuł piosenki albo też refren i przetłumaczycie go na łacinę, to brzmi to tak jak bardzo mądra sentencja do zastosowania na całe życie. Spontanea mihi placent, czyli lubię spontan. Taką sentencję daje nam Michał Szczygieł w tej dziesiątce hitów Radia SK2. Gramy wam 100% polskich hitów, to wiadomo, a łacina to tylko czasem sobie wleci. Raczej tak grzeczna. Zbliża się dziesiąta, przed nami newsy.
1: Reklama. Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
5: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. Biedronka.
7: Letnia energia, wrześniowe korzyści. W salonach grupy Krotowski czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki może

0: otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, pakiet przeglądów lub promocyjną polisę. Oferta ważna do końca września lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonu Audi w Łodzi przy ulicy Bartoszewskiego 13 oraz salonów Audi, Volkswagen, Volkswagen Samochody Dostawcze przy Niciarnianej 51/53. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
1: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Marvel, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Łodzi.
2: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Gotowi na dawkę adrenaliny? Cupra Performance Days już 11 i 12 września w Cupra Zimne Auto przy Brzesińskiej 17. Poznaj wyjątkowe modele Cupry i przetestuj nową w pełni elektryczną Cupra Raval. Czekają na Ciebie auta dostępne od ręki w limitowanych ofertach. Formentor Terra Marie Leon z rabatami aż do 31 tysięcy złotych oraz wygodnym kredytem 3 razy 0%. Szczegóły u naszych doradców handlowych. Dobra muzyka, poczęstunek i atrakcje dla dzieci czekają na miejscu. Widzimy się przy Brzesińskiej 17. Dowiedz się więcej na www.zimneauto.pl.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
7: Żgowska, Paderewskiego, Broniewskiego. Tutaj możliwe utrudnienia na łódzkich ulicach. Także zwalniamy na styku Obywatelska Jana Pawła. Dzisiaj w Łodzi w granicach do 18 stopni z rozpogodzeniami, no ale momentami mocniejsze podmuchy wiatru. Ciśnienie rośnie. Jutro jeszcze trochę chłodniej, no i pojawią się chmury, a z nich ma coś tam spaść. Delikatne opady deszczu są w prognozach. Ma być 16 stopni. Weekend w kratkę pogodowo.
6: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz, Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.com.pl.
8: Minęła 10. Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Maszyniści zaostrzają protest po katastrofie na Mazowszu. Jutro w całej Polsce będą zwalniać pociągi do minimalnej prędkości na przejazdach kolejowych. Kolejarze domagają się pilnych zmian w prawie, zapowiada szef Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych Leszek Miętek.
9: Będą jutro opóźnienia pociągów, pewnie nawet i duże.
8: Te opóźnienia w rozkładach będą, przyznają kolejarze i tłumaczą, że to dramatyczny apel o zmianę prawa w kontekście bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych.
9: Wczoraj słyszałem pana premiera, jak mówił, że pilnie trzeba zmienić ustawę, zwiększając kary dla kierowców, którzy łamią przepisy ruchu drogowego na przejazdach. No dobrze, że pan premier to zauważył. Mam nadzieję, że skoro to powiedział, to będzie zrealizowane. Problem tylko polega na tym, że musiało dojść do takiej poważnej katastrofy kolejowej, gdzie zginął człowiek.
8: Według słów ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka, projektowane właśnie przepisy zakładają, że za złamanie prawa i wjazd na przejazd kolejowy ma być od razu zabierane prawo jazdy na 3 miesiące. 30 lat więzienia za zabójstwo w noc wigilijną. Gabriel A. zaatakował 47-latka, który szedł na pasterkę, a następnie utopił go w stawie. O warunkowe zwolnienie będzie mógł starać się po 25 latach. Ma też zapłacić rodzinie ofiary 300 tysięcy złotych.
10: Wyrok co do zasady nas jako oskarżycieli publicznych satysfakcjonuje. Była to druga najwyższa możliwa do orzeczenia w obecnym stanie prawnym kara. Cieszymy się, że jest też to ograniczenie co do warunkowego, przedterminowego zwolnienia oskarżonego. Społeczna sprawiedliwość bardziej by odniosła korzyść, gdyby to było dożywotnie pozbawienie wolności.
8: Zaznaczał prokurator Robert Piwnicki. Sąd zdecydował, że ze względu na zaburzenia osobowości oraz uzależnienie od alkoholu i substancji psychoaktywnych, Gabriel A. ma odbywać wyrok w zakładzie karnym, w którym prowadzone są zajęcia terapeutyczne. Wyrok olsztyńskiego sądu nie jest prawomocny. Zakopane stawia na strefę ciszy w miejskich podstawówkach. To specjalne pomieszczenia, które pozwolą uczniom odizolować się od hałasu w czasie przerwy i złapać oddech.
11: Są to przepiękne miejsca, które będą służyć uczniom jako miejsce relaksu, zwiększenia koncentracji i motywacji do nauki.
8: Mówi Iwona Grzebek-Dulak, wiceburmistrz Zakopanego. Strefy ciszy mają przypominać kontakt z naturą. Uczniowie znajdą tam spokojne miejsca do odpoczynku.
12: SK
5: K2 News Łódź.
7: Andrzej Pinkowski, zapraszam. W szpitalu w Opocznie Włódzkiem są 3 osoby ranne w wypadku na Mazowszu. Pociąg Intercity zderzył się tam z ciężarówką. Jedna osoba zginęła, 20 zostało rannych. Życiu hospitalizowanych nic nie zagraża. Trzeba było obezwładnić uzbrojonego i agresywnego pasażera pociągu. Do akcji wkroczyły policyjne psy. Taki był scenariusz ćwiczeń policji i służby ochrony kolei na dworcu Łódź Kaliska.
12: Połóżcie! Odrzuć pałkę!
7: Psy szukały również materiałów wybuchowych i narkotyków.
13: 3 minuty po godzinie 10. Jeśli dbacie o swój uśmiech sami, to świetnie, a jeśli ktoś wam w tym dbaniu trochę pomaga, to ja w tej godzinie będę miała dla was historię w kół przestrodze. Tu Radio SK2, gramy wam 100% polskich hitów. Kasia Grodzka, dzień dobry. Pani Sanach, na taki głębszy oddech przy czwartku, na początek tej godziny.

0: мелодія, той нутик таємче собі, ке мелодія.
1: СК2 Луч.

Każdy ten tytuł rozumie po swojemu. Ja tam mam w głowie wypłatę. Modlitwa o złoty deszcz i klasyk od zespołu Baim. A ja, no szczerze powiem, odebrało mi wczoraj mowę. I robię tutaj takie ostrzeżenie. Teraz będzie autentyczna historia o tym, jak się absolutnie nie rozstawać. W internecie trafiłam na post z jednej z facebookowych grup dotyczących leczenia zgryzu nakładkami. Wiecie, taki system. Dostajecie kilkadziesiąt nakładek, nosicie je codziennie przez kilka lat i te zęby się prostują. I uwaga, pewna pani napisała, że rozstała się ze swoim partnerem i on w ramach zemsty zabrał jej kilkanaście nakładek i nie może dokończyć tego leczenia. Wyobrażacie sobie taką zemstę? No ale z drugiej strony okazało się, że to on za to leczenie płacił, więc sprawa nieco się komplikuje. Ta historia to jasny dowód na to, że wróżka, zębuszka nie zawsze jest postacią pozytywną.

0: czasu.
1: Teraz zrobi się romantycznie, choć połączenie artystów będzie mocno nieoczywiste. Pod koniec lat 70. Anna Jantar uparła się, że nagra romantyczną balladę ze zbuntowanym rockmanem, Zbigniewem Hołdysem. Namawiała go tak długo, aż się w końcu zgodził. Tak doszło do nagrania hitu Ktoś między nami. Co ciekawe, podczas wykonywania go na żywo, pan Zbigniew na scenie był bardzo mocno skupiony, a znana ze swojego poczucia humoru Jantar często stroiła do niego miny, żeby muzyka rozśmieszyć. Czy to się pani Annie udało, tego nie wiem, ale za to utwór wyszedł im naprawdę piękny. Ktoś między nami, Anna Jantar i Zbigniew Hołdys, już teraz przed nami w Radiu SK2.

0: Czujecie to włoskie słońce? Nie? O to dziwne, bo pan Artur zabrał nas przecież do Włoch. To nowość w Radiu SK2, czyli Mira Fiori. Kawałek ten oczywiście znajdziemy na nowej płycie pana Artura Rojka. Premiera Chciałbym urodzić się, żeby latałem, już w przyszły piątek, czyli 18 września. A do tego czasu na ten kawałek możecie zagłosować w zestawieniu Gorącej Polskiej Dwudziestki. Uczynicie to oczywiście na sk2.pl. Kolejne notowanie już jutro po 18.
1: SK2. Reklama.
2: Szturmem zdobywają listy przebojów. Hity mieszkaniowe Archicom. Już 12 i 13 września w Łodzi ogólnopolskie dni otwarte Archicom w Symetris Business Park. 40 hitów z okazji 40-lecia Archicom. Fuzja od 9900 zł za metr. Flow od 10200 zł. Zenit od 7990 zł. W promocji wykończenie mieszkań, wyposażenie kuchni, harmonogramy płatności. Zapraszamy!
3: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey live in Łódź.
4: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze?
5: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
6: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
7: Thai Bali Spa. Masaż tajski i balijski. Fabianicka 75. Opolczyka 17. Drewnowska 43. Thai Bali Spa. Masaże twoich marzeń.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii dobry plan wystarczy.
8: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Gotowi na dawkę adrenaliny? Cupra Performance Days już 11 i 12 września w Cupra Zimne Auto przy Brzesińskiej 17. Poznaj wyjątkowe modele Cupry i przetestuj nową, w pełni elektryczną Cuprę Raval. Czekają na ciebie auta dostępne od ręki w limitowanych ofertach. Formentor Terra Marie Leon z rabatami aż do 31 tysięcy złotych oraz wygodnym kredytem 3 razy 0%. Szczegóły u naszych doradców handlowych. Dobra muzyka, poczęstunek i atrakcje dla dzieci czekają na miejscu. Widzimy się przy Brzesińskiej 17. Dowiedz się więcej na www.zimneauto.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: I po reklamie.

0: No, może być ciężko z tym dobudzeniem się. Choć oddział zamknięty jest dość przekonywujący. Tu w Radio SK2 u nas 100% polskich hitów. Tej sennej atmosferze na pewno sprzyja zmiana w pogodzie. Zrobiło się chłodno, jest też deszczowa aura w części Polski. To na dobudzenie i doinformowanie news Radia SK2 punktualnie o 11.
1: Reklama.
2: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
3: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play. Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
5: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W Silvercrest. Teraz z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 1599 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Od czwartku. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt z kuponem Lidl Plus aż 60% taniej. A od piątku. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przy

0: Niżką 18,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Jaszpol, autoryzowany partner Dacia. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. ZGSZ Łódzka 28.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Gotowi na dawkę adrenaliny? Cupra Performance Days już 11 i 12 września w Cupra Zimne Auto przy Brzezińskiej 17. Poznaj wyjątkowe modele Cupry i przetestuj nową w pełni elektryczną Cuprę Raval. Czekają na Ciebie auta dostępne od ręki w limitowanych ofertach. Formentor Terra Marie Leon z rabatami aż do 31 tysięcy złotych oraz wygodnym kredytem 3 razy 0%. Szczegóły u naszych doradców handlowych. Dobra muzyka, poczęstunek i atrakcje dla dzieci czekają na miejscu. Widzimy się przy Brzezińskiej 17. Dowiedz się więcej na www.zimneauto.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
8: Na zewnątrz w Łodzi 16 stopni, dzisiaj w najcieplejszej chwili będzie około 18, natomiast wiatr momentami daje się we znaki, ta odczuwalna temperatura może być nieco niższa. W nocy będzie chłodno, 7 stopni prognozują synoptycy. Ciśnienie odbija się od dna i rośnie, natomiast jest obniżone. Jeśli chodzi o kolejne dni, no to temperatury tak 16-18 kresek, w weekend nieco cieplej, zwłaszcza w niedzielę, wtedy 20 stopni.
7: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.com.pl.
9: Jest 11. Paulina Chorpatowska, to są News Eski 2. Ciężki sprzęt rusza do akcji po katastrofie pod Radomiem. W Sokolnikach Suchych rozpocznie się podnoszenie wykolejonych wagonów i lokomotywy. Ruch na trasie jest wstrzymany. Przywrócenie przejazdu jednym torem może potrwać co najmniej kilkadziesiąt godzin, mówi Włodzimierz Kiełczyński z Biura Bezpieczeństwa PKP PLK.
10: Rozpoczęliśmy naprawę toru numer 1. Zostały zdemontowane szyny, zostały zdemontowane uszkodzone podkłady. Jak tylko będzie możliwość usunięcia tego wagonu, który stoi w poprzek, zostanie on usunięty. Nastąpi dalsza naprawa toru numer 1. Będziemy próbowali w dniu jutrzejszym, w godzinach późno popołudniowych, przywrócić ruch pociągów po jednym torze.
9: A za chwilę do akcji ma wkroczyć ciężki sprzęt.
10: Podniesienie lokomotywy trwa, końcowa faza przygotowania dźwigów. Jeszcze muszą być przywiezione odciążniki, które będą ten dźwig zabezpieczały przed przewróceniem. Planujemy około godziny, pomiędzy godziną 12 a 13 podnieść lokomotywę, a następnie te pierwsze dwa wagony.
9: Śledztwo w sprawie wypadku nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Radomiu. Zatrzymanie po incydencie na targach Kielce. Dwie młode kobiety miały rozlać drażniącą ciecz w dwóch miejscach podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Policjanci wykryli substancję podczas patrolowania hal. Kobiety zatrzymano na Mazowszu i w Kujawsko-Pomorskiem.
11: W wieku 20 i 22 lat na dziś zaplanowane są czynności z ich udziałem. Wartość strat powstałych w wyniku tego zdarzenia została wstępnie oszacowana na kwotę 2,5 tysiąca złotych.
9: Mówi Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji. To nie jedyny incydent na targach w Kielcach. Wczoraj przed wizytą szefa MON zatrzymano 44-latka z Ukrainy. Mężczyzna próbował wnieść na teren targów ostrą amunicję. Rekordowo gorący sierpień na świecie. Według Kopernikusa średnia temperatura była o 1,65 stopnia wyższa niż w epoce przedprzemysłowej. To najcieplejszy sierpień w historii pomiarów i poziom równy rekordowi z lipca 2023 roku.
6: SK2 News Łódź.
8: Andrzej Pinkowski, zapraszam. Suli mąka zamiast zamówionych produktów. W śledztwie łódzkiej prokuratury zatrzymano 7 kolejnych osób podejrzanych o pranie pieniędzy z internetowych oszustw.
12: Zamawiającym po przelaniu pieniędzy wysyłały paczki z zawartością jedynie kilogramowego opakowania soli lub mąki. 30-latek nabył nie mniej niż 1048 kg soli i mąki.
8: Mówi prokurator Krzysztof Kopania. W całej sprawie podejrzanych jest 35 osób. Najnowsze zarzuty dotyczą udostępniania przestępstw kont bankowych do prowadzenia nielegalnej działalności.
13: Niby jeden stopień, a jaką różnicę robi? Proszę bardzo. To zawsze o ten jeden stopień jest cała awantura przy klimatyzacji w każdym biurze. Nie da się zadowolić wszystkich, no chyba, że słuchacie 100% polskich hitów w Radiu SK2. Kasia Grodzka, dzień dobry. Ania Dąbrowska, muzycznie. Na początek tej godziny mamy 2 minuty po godzinie 11.
14: Bez reklam. Jeden po drugim.
6: Teraz gra!

0: To chyba najkrótszy tytuł w historii polskiej muzyki. Tylko trzy litery. Ten od Brodki gramy wam w Radiu SK2. Za to całkiem długo, bo przez 2 lata pewna szajka oszukiwała ludzi w internecie. Właśnie czytam, że w województwie łódzkim zatrzymano 7 osób, które wystawiały na portalach aukcyjnych telefony czy tam sprzęt AGD, a zamiast zamówionych rzeczy wysyłały kilogram soli albo kilogram mąki. I tak właśnie oszukali kilkadziesiąt osób. Teraz grozi im więzienie, no i coś mi mówi, że przez tą sól i przez tą mąkę to w więzieniu ich szajkę będą nazywali gangiem pierogasów.
1: SK2.

0: Po to jesteś na świecie. Zespół Manam i wielki klasyk w Radiu SK 2. A po co na świecie jest pan kominiarz? A po to, żeby człowiek miał drożne przewody kominowe. No, to jak już to sobie wyjaśniliśmy, to ja tylko daję znać, że właśnie zaczął się sezon przeglądów i kominiarze będą chodzili z kontrolami. Kto pana kominiarza nie wpuści, temu grozi mandat do 500 zł. Więc albo wpuszczamy pana kominiarza i na jego widok łapiemy się za guzik, albo nie wpuszczamy i łapiemy się za głowę na widok mandatu. No, wybór chyba prosty.
1: SK2. Reklama.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
3: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. 4 na osobę. Kaufland.
4: Szturmem zdobywają listy przebojów. Hity mieszkaniowe Archicom. Już 12 i 13 września w Łodzi ogólnopolskie dni otwarte Archicom w symetrii z Business Park. 40 hitów z okazji 40-lecia Archicom. Fuzja od 9900 zł za metr. Flow od 10200 zł. Zenit od 7990 zł. W promocji wykończenie mieszkań, wyposażenie kuchni, harmonogramy płatności. Zapraszamy!
5: Thai Bali Spa. Masaż tajski i balijski. Abianicka 75. Opolczyka 17. Drewnowska 43. Thai Bali Spa. Masaże twoich marzeń.
6: Już dziś w Lidlu. Wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów. 1+1 za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
9: Gotowi na dawkę adrenaliny? Cupra Performance Days już 11 i 12 września w Cupra Zimne Auto przy Brzesińskiej 17. Poznaj wyjątkowe modele Cupry i przetestuj nową, w pełni elektryczną Cuprę Raval. Czekają na Ciebie auta dostępne od ręki w limitowanych ofertach. Formentor Terra Mari Leon z rabatami aż do 31 tysięcy złotych oraz wygodnym kredytem 3 razy 0%. Szczegóły u naszych doradców handlowych. Dobra muzyka, poczęstunek i atrakcje dla dzieci czekają na miejscu. Widzimy się przy Brzesińskiej 17. Dowiedz się więcej na www.zimneauto.pl.
10: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: I po reklamie.

0: Projekt zwany Słuchowisko X zapowiedziała na swoich socjalach Daria Zawiałow, co oznacza, że będzie coś, co umili fanom czas oczekiwania. Na majowy powrót na scenę i koncert Darki na Stołecznym Torwarze. Powrót oczywiście z nowym albumem. Czekamy na te wszystkie nowości z Tobą na chacie, za nami w Radiu SK2, a na newsy czekać długo nie musicie, te punktualnie o 12.
1: Reklama.
2: Letnia energia, wrześniowe korzyści. W salonach grupy Krotowski czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, pakiet przeglądów lub promocyjną polisę. Oferta ważna do końca września lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonu Audi w Łodzi przy ulicy Bartoszewskiego 13 oraz salonów Audi, Volkswagen, Volkswagen Samochody Dostawcze przy Niciarnianej 51/53. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
3: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Marvel, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Łodzi.
7: Thai Bali Spa. Masaż tajski i balijski. Pabianicka 75. Opolczyka 17. Drewnowska 43. Thai Bali Spa. Masaże twoich marzeń.
8: Gotowi na dawkę adrenaliny? Cupra Performance Days już 11 i 12 września w Cupra Zimne Auto przy Przesińskiej 17. Poznaj wyjątkowe modele Cupry i przetestuj nową, w pełni elektryczną Cupra Raval. Czekają na ciebie auta dostępne od ręki w limitowanych ofertach. Formentor Terra Mari Leon z rabatami aż do 31 tysięcy złotych oraz wygodnym kredytem 3 razy 0%. Szczegóły u naszych doradców handlowych. Dobra muzyka, poczęstunek i atrakcje dla dzieci czekają na miejscu. Widzimy się przy Brzesińskiej 17. Dowiedz się więcej na www.zimnyauto.pl.
9: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych.

0: jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt, 70% taniej.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
5: Wjeżdżamy na Łódzkie ulice, Żgowska, okolice Broniewskiego. Tutaj możliwe utrudnienia. Zwalniamy również na Pojezierskiej, a także na Alei Palki. W Łodzi dziś w najcieplejszej chwili około 18 stopni, wiecznie, natomiast bez opadów deszczu. Jutro może pokropić. Ciśnienie idzie do góry. No a jeśli chodzi o kolejne dni, no to jutro będzie chłodniej, 16 stopni, w sobotę 18 kresek z przejaśnieniami, a w niedzielę nawet 20 stopni. Wtedy więcej chmur nad miastem.
4: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz, Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.com.pl.
6: Jest 12. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. W akcji służby i ciężki sprzęt. Cel: podnieść kolejne wagony i wykolejone wagony i lokomotywę. To w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. Po wczorajszym uderzeniu ciężarówki w pociąg jedna osoba zginęła, a 20 zostało poszkodowanych. Na miejscu katastrofy jest Sandra Białek-Pawłowska. Co tam się teraz dzieje?
7: Stoję w tej chwili przy torowisku. Zniszczenia są ogromne. Uszkodzony jest nie tylko sam tabor, ale też infrastruktura. Jak wyjaśnia Włodzimierz Kiewlicki, dyrektor Biura Bezpieczeństwa w PKP Polskich Liniach Kolejowych, sytuacja na torach wymaga użycia specjalistycznego sprzętu o ogromnym udźwigu.
8: Jeszcze muszą być przywiezione odciążniki, które będą ten dźwig zabezpieczały przed przewróceniem. Planujemy pomiędzy godziną 12 a 13 podnieść lokomotywę, a następnie te pierwsze dwa wagony.
7: Dźwigi są już stabilizowane, czekają na dociążenie. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, jeszcze dziś po południu ruszy naprawa pierwszego z torów, a ruch pociągu przynajmniej jednotorowo ma zostać przywrócony jutro w godzinach późno popołudniowych.
6: A przypomnijmy, że po tym wypadku na jutro związkowcy zapowiedzieli protest. Będą zwalniać na przejazdach kolejowo-drogowych. Pociągi w całej Polsce mogą być opóźnione. Ważny wyrok TSUE dla frankowiczów. Chodzi o sposób rozliczania nieważnych umów frankowych i tak zwaną teorię salda. Jak stwierdził unijny trybunał, prawo wspólnoty nie zabrania, by po unieważnieniu umów frankowych sąd rozliczył wzajemne należności banku i konsumenta i zasądził jedynie różnice między nimi. Nie chcą żyć w sąsiedztwie ogromnej chlewni. Mieszkańcy Gomulina koło Piotrkowa Trybunalskiego sprzeciwiają się budowie takiego obiektu.
9: Zależy na tym, żeby nie było takiego odoru.
10: Mieszkańcy się boją głównie zapachu.
9: Transportu dużego, wywozu gnojowicy.
11: A w jakiej odległości od na przykład budynków mieszkalnych ta chlewnia miałaby powstać?
9: Powiedzmy 200 metrów.
12: Zobaczymy stanowisko wójta.
13: Każdy głos jest bardzo ważny. Wójt gminy Wola Krzysztof Polska, Roman Drozdek. Będziemy brać pod uwagę uwagi konstruktywne.
6: W Gomulinie był nasz reporter Rafał Różecki. Obecnie inwestycja jest na etapie wydawania decyzji środowiskowej.
14: SK2 News Łódź.
5: Andrzej Pinkowski, zapraszam. 6 premier na nowy sezon w Teatrze Jaracza w Łodzi. Między innymi spektakl Bardzo krótkie wakacje, gdzie główną rolę zagra Agnieszka Więdłucha.
15: Bardzo się cieszę, że ten teatr znowu żyje i że dzieją się tutaj tak fantastyczne rzeczy i że kolejne niezwykłe premiery przed nami.
5: Premiera 12 grudnia. Łowicki Tracker King, czyli zjazd starych ciężarówek już wkrótce w Łowiczu w Łódzkie.
16: To są sesje spoterskie. Jest mega dużo ludzi zakręconych i młodzieży i starszych z aparatami, z kamerami.
5: Mówi organizatorce Zary Mardofel, to 18 i 19 września.
17: I mamy południe. Hej now, hey now wybrzmiał, koziołki już się stuknęły, a my tutaj gramy po polsku i tak, żeby noga sama wystukiwała odpowiedni rytm. Do 10 hitów polskich, które dla Was przygotowałem i proszę bardzo. Sporo Amek, sporo Dawidów. Ania Karwan, Ania Wyszkoni, Dawid Kwiatkowski, Dawid Podsiadło. To co, ruszamy dalej z tym pięknym bałaganem, który nazywa się życie?
1: No to gramy.
14: 10 hitów.
1: Najlepszych polskich hitów.
17: SK2. Ruszamy w dobrą stronę, Kowalski, witajcie. No.

0: Za dwa miesiące skończy 63 lata, no i impreza pewnie będzie w Warszawie. Muniek Staszczyk, T-Lab, West 2, 100% najlepszej polskiej tylko muzy u nas. A teraz brawa. Brawa dla 12-letniej Laury z Lublina. Czytam tutaj w gazecie świeżej, ponieważ dziewczyna po lekcjach wracała do domu i znalazła na chodniku portfel. Podniosła go, a tam mnóstwo kasy, wypchany kartami kredytowymi. I co zrobiła dziewczyna? 12-latka poszła od razu na policję i powiedziała: proszę oddać to temu panu. Słuchajcie, normalnie jestem pełen podziwu, dumny jestem, że są również wśród nas takie osoby. Ja też miałem kiedyś taki przypadek, że zgubiłem portfel. Naprawdę, zdarzyło się, bo każdemu może się zdarzyć. I dwóch fajnych panów znalazło mój portfel. Idę do nich i mówię: panowie, należy się wam znaleźne, to wam dam. Mówcie ile. A oni mówią: nie, żadnych pieniędzy nie chcemy, nic, zero. Ja mówię: panowie, naprawdę, no mówcie, co, nic nie trzeba. To wręczyłem im prezent, bo miałem i akurat jeszcze dodałem, wiem, że w 100% to was nie zadowoli, ale w 40 na pewno. SK2.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: To teraz tymi ścieżkami będziemy w tych latach się cofać.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: W wehikule dzisiaj postać odpowiedzialna za takie hity jak Papierowy Księżyc czy Serca Gwiazd. No, już kojarzycie, Halina Frąckowiak. Na dużej scenie zadebiutowała jak miała 16 lat, bardzo młoda, ale jak rozkręcała się jej kariera od samego początku, to nie było tak kolorowo. Na występy, jak wspomina, jeździła w dziurawych butach, spała na zsuniętych fotelach, skąd ja to znam, ale wierzyła, że jej amerykański sen się spełni, sen, który spełniła w tym utworze.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Tin Pan Alley, historyczne miejsce na Manhattanie w Nowym Jorku, to jest tak zwana ulica muzyki. Tam mieszkali tekściarze, kompozytorzy, i do których Halina Frąckowiak też miała u nas szczęście. Autorem tego tekstu w tym numerze jest Janusz Kondratowicz, muzykę skomponował Jarosław Kukulski, Halina Frąckowiak śpiewa w SC2.

0: piękne, naturalne, nie sztuczne. Dawid Kwiatkowski, Margaret w swojej tegorocznej letniej nowości. Później ci opowiem w SC2. A propos, czy sztuczna inteligencja unicestwi ludzkość? Taki artykuł mi wyskoczył. I według pewnego badacza z Anthropic możliwe, że w ciągu 10 lat sztuczna inteligencja przejmie nad nami kontrolę.
1: SK2.
0: Czyli, że AI będzie karmić ludziomix.
1: Reklama.
2: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź.
3: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią ci o dreszcze?
4: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
9: Dobry dzień! Zaczyna się od śniadaniowej, a najlepsze kawałki? Palma. Przepis na sukces.
10: Bakerville. Bagietki, rogaliki i nowość. Bułki hamburgerowe high protein. Bakerville. Tak tworzy się smak.

0: 1,69 zł przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. A do środy jogurt Danon Fantazja 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach centrum. Milk Patrol!
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
2: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
3: Thai Bali Spa. Masaż tajski i balijski. Awianicka 75. Opolczyka 17. Drewnowska 43. Thai Bali Spa. Masaże Twoich marzeń.
4: 18, 47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
5: To ja też chcę.
4: 24, 30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.

0: Na wyjazdach szkolnych najfajniej zawsze miał gitarzysta i to przy ognisku. Każdy chciał mu zrobić kiełbaskę. Kiedy on grał ten numer, to dziewczyny były rozmarzone. W SC2, gdziekolwiek teraz jesteście, w robocie, w domu albo między jednym, muszę lub zaraz to zrobię, zaraz będę dalej grał najlepsze polskie hity po 13, o której najważniejsze newsy.
1: Reklama.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Dużo dobrego.
7: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite. Tylko 7,49 za 2 litry. A polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99. Aż o 64% taniej. Netto. Dużo dobrego.
8: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
9: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
10: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
11: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
12: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
13: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
14: To będzie dla mnie zaszczyt.
15: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
16: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3 plus 1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
17: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
18: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
19: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 2 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie 2 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
20: Doskonale, kupujemy.
19: Sposób na twój dobry dzień?
18: Mamy to w Lewiatanie.
19: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
21: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
22: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
23: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
22: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
24: Taj Bali Spa. Masaż tajski i balijski. Pabianicka 75. Opolczyka 17. Drewnowska 43. Taj Bali Spa. Masaże twoich marzeń.
25: To będzie ostatnia reklama.
26: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
27: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
28: Lidl, to się opłaca.

0: po reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
2: I wjeżdżamy teraz na drogi w Łodzi. Remont, kolejny remont na Bałutach, na ulicy Mokrej. Prace się właśnie rozpoczynają. Chodzi o fragment między Krotoszyńską a Szamotulską. To pierwszy etap zrywania nawierzchni, no ale ma być w pełni wyremontowana ulica Mokra. Dzisiaj w Łodzi w granicach do 18 stopni z przejaśnieniami. Wietrznie, ciśnienie jest obniżone, ale rośnie. Jutro ochłodzenie 16 stopni może pokropić.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz, Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.com.pl.
3: Jest 13. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. 8 osób nadal przebywa w szpitalach po katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych. Ofiarą śmiertelną zdarzenia ciężarówki i pociągu jest 39-latka z okolic Lublina. W poważnym stanie są kierowca i maszynista, a to ich przesłuchanie będzie kluczowe.
4: Stan zdrowia nie pozwala na wykonanie czynności. Jeśli tylko ten stan zdrowia ulegnie poprawie, to prokurator te czynności wykona.
3: Informuje Aneta Guść z prokuratury okręgowej w Radomiu. Na miejscu katastrofy cały czas pracują śledczy. Teraz czekają, aż wykolejona lokomotywa i wagon zostaną postawione przez dźwig.
5: Wejdziemy do środka, wykonamy oględziny, zabierzemy bagaże.
3: Zapowiada Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji. Zabezpieczono już m.in. rejestrator z kabiny maszynisty. Na monitoring w lokomotywie pozwoli na jednoznaczne i bezsporne ustalenie wielu istotnych okoliczności wypadku. Sejm wybrał i czeka na ślubowanie, a Karol Nawrocki pyta i ma wątpliwości. Kancelaria prezydenta żąda formalnych wyjaśnień w sprawie procedowania kandydatury Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi między innymi o wymagany staż radcy prawnego. O tym Mateusz Chłystun. O jakie jeszcze wątpliwości chodzi?
6: Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki mówi o gigantycznych wątpliwościach i domaga się informacji o dokumentach przedstawionych przez Berka oraz sposobie ich sprawdzenia. Chodzi m.in. o zaświadczenie z Okręgowej Izby Radców Prawnych, według którego Maciej Berek od 24 lat ma uprawnienia do wykonywania zawodu. To zdaniem Pałacu jednak za mało. Do tych wątpliwości Kancelarii Prezydenta odniósł się również minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
7: Bardzo mnie dziwi to postępowanie Kancelarii Prezydenta, ale proszę zwrócić uwagę, że to jest taka metodologia działania.
6: O czym ma świadczyć wytykanie błędów rządowi wokół sprawy Trybunału Konstytucyjnego nie po raz pierwszy, mówił minister sprawiedliwości. Przypomnę, Maciej Berek, były bliski współpracownik Donalda Tuska, został wybrany na sędziego przez Sejm w ubiegły piątek. By móc pełnić swoją funkcję, musi jeszcze złożyć ślubowanie przed prezydentem.
3: Polska zaczyna rozgrywkę w Mistrzostwach Europy Siatkarzy. W fazie grupowej biało-czerwoni podejmą dziś reprezentację Portugalii. Mecz w Sofii rusza już o 15.
0: SK2 News Łódź.
2: Andrzej Pinkowski, zapraszam. Łódź przygotowała kartę praw osób doświadczających bezdomności. W dokumencie zapisano ich 16. To m.in. prawo do szacunku, ochrony zdrowia, prywatności czy korzystania z przestrzeni publicznej.
8: Karta, którą przygotowaliśmy, jest potwierdzeniem, że osoby, których dotyczy kryzys bezdomności, mają absolutnie te same prawa jak wszyscy łodzianie, wszyscy mieszkańcy naszego miasta.
2: Mówi wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek. O przyjęciu karty radni zdecydują 16 września.
9: Sierpnia. Kto dzisiaj ma imieniny? Sprawdzałeś kalendarz czy nie? Co ja mówię? Września, jeszcze wakacjami żyje, jeszcze nie mi żyje. 10 września, okej. Okay. Kto ma dzisiaj imieniny? Sprawdzałeś czy nie?
10: Nie
9: dobra,
10: znam.
9: Dobra, to poczekaj, je zobaczę. Łukasz, Sebastian i Mikołaj. Czego panom życzymy?
10: Wakacji, jak już tak,
9: tak
10: się... To...
9: Tak, ale też mamy prezencik.
0: 10 najlepszych polskich hitów.
11: Jeden po drugim. SK.
9: I życzymy też jak najmniej pożyczek, cytując klasyka, wiecie jak to jest z pożyczkami. Bocian przynosi kasę, a zabiera ją kruk, bohema zabiera nas w niezłe tango. Wilki w SC2 na dzień dobry, Kowalski, witajcie w SC2.

0: Jak on wkręca, to nikt nie może spać spokojnie. Fachowiec w swoim zawodzie. Etatowy krętacz teraz, Kamil Nosel w ST2.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Tak, dzień dobry, słucham.
3: Was tuś Waldemar po tej stronie telefonuje w sprawie tej pańskiej faktury i chcę rozmawiać z panem tu lokalu mieszkalnego 47A.
2: 47A, tak.
3: To pan.
2: Tak.
3: W sprawie tej faktury, proszę pana, bo tam byli fachowcy u państwa, żeby zobaczyć ten wyciek wody, to zalanie, tak to pan?
2: Tak, rozumiem, no.
3: No i pisał pan reklamację do tej faktury. Co tam się dzieje? Co tam się dzieje, pan mi powiedz.
2: Proszę pana, sprawa jest tego typu, że ta faktura jest jakoś dużo za duża. I ze względu na to, że takie sprawdzenie, to nawet jeżeli ci fachowcy, którzy byli...
3: A moment, był Andrzej i Marian, czy kto u państwa?
2: Nie umiem powiedzieć kto, bo nie znam, nie pamiętam, nie znam. No, także byli tylko, weszli, popatrzyli, powiedzieli, że to jest wyciek i poszli.
3: Moment, to jeszcze inaczej mi pan powiesz. Czy oni robotogodziny odbębnili u pana?
2: Oni byli tam, ja nie wiem, 5 minut, panie.
3: No to nie zrobili robotogodzin, to mi mów pan od razu.
2: W ogóle.
3: Czyli machnęli panu fakturę za dniówkę, ale nie zrobili robotogodzin.
2: W ogóle, weszli, popatrzyli, nawet ja nie wiem, w jaki sposób oni stwierdzili.
3: To tak trzeba było od początku,
2: nie mieli
3: dobra.
2: Nawet sprzętu.
3: Dobra, proszę
2: nic
3: pana.
2: Kompletnie.
3: Bo ta faktura już jest na księgowości, ja jej nie cofnę. Powiedz mi pan, ja bym mógł odbębnić u jednego 4 godziny, u drugiego też 4 godziny, to by było to 8 godzin dniówki. Tylko powiedz mi, kiedy będzie pasowało, żeby tam oni na lokal przyszli do pana.
2: No ale co mają, po co mają przychodzić?
3: No żeby dniówkę odbili za te 400 zł, proszę pana, czyli jeden 4 godziny, drugi też 4 godziny.
2: Ale co mają, po co mają przychodzić? Nie rozumiem.
3: Bo moment, wystawili panu fakturę, proszę pana, na zabycie 10 minut u pana na 400 zł. Ale, proszę pana, dniówkę to oni mają inną.
2: Ale chwileczkę, niech mi pan powie, po jaką cholerę mają przychodzić i co, mają siedzieć na kanapie i kawę jeszcze pić?
3: Nie wiem, jak im pan jakąś robotę znajdzie, żeby coś sprawdzili, to co zrobią, bo to jest w zakresie ich kompetencji.
2: No proszę pana, ale ja nie mam nic do roboty, co ja mam im dać? Świadki przycinać, kurna, czy co?
3: Nie, oni do tego też chyba kompetencji nie mają. Tylko proszę pana, faktura poszła dalej. Ja jej nie cofnę, żeby panu reklamować tę fakturę. Dlatego ja muszę wysłać chłopaków na robotogodziny.
2: Ja oddaję tą sprawę do sądu i w dupie to mam. Ja nie będę, proszę pana, robił im jakiejś sztucznej roboty, żeby się
3: dzielić. Proszę pana, chwileczkę, oni nie muszą nic robić.
2: Czy pan jest nienormalny, czy co? Co mają u mnie robić?
3: To ja może zapytam Huberta.
4: No cześć, tato, zostałeś wkręcony w Radio SK.
2: No super, no dałem się wkręcić, no ale to miło mi przynajmniej, że tak to poszło, no.
1: Nosel wkręca.

0: Agnieszka Chylińska, jej bardzo dobre rokowe czasy w ONA drzwi w SC2 za 20 minut, 14. Jeszcze pierwsze zdanie z internetowej czołówki. No właśnie, co czwarty Polak bez żadnych oszczędności napisali. A, bez oszczędności, ale przynajmniej spokojny. Wie, że nikt nic nie ukradnie, bo nic nie ma.
1: SK2. Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
7: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy Prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99, a 20 jaj bio wysoka grzęda 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce. Już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
12: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
13: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
12: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
14: Skoda. Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
15: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
16: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
17: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
18: O nie! Gdzie moja kasa?
17: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
19: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
20: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
21: Play. To będzie ostatnia reklama.
22: Wszystko, czego dziś chcę.
23: To hit okazje z Intermarché. Jak kawa mielona Prima Finezja 500 gramów, tylko 22,99. A Pepsi 1,5 litra 4,99. Kupując dwie.
24: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
25: I po reklamie.

0: nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
3: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
4: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow!
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
9: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
10: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Doskonale. Kupujemy.
11: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
13: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
14: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Queen 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 opakowania. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
15: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
20: Bez rewelacji, jeśli chodzi o pogodę w Łodzi w ciągu najbliższych dni, do soboty właśnie raczej zachmurzenie umiarkowane, jakieś tam niewielkie przejaśnienia, ale bez szału, na termometrach w okolicach do 18 stopni, więcej raczej nie będzie, więc no, cieplejsza kurtka już się przyda. A co na łódzkich drogach? Ciasno m.in. na skrzyżowaniu Marszałków, ścisłe centrum miasta, szczególnie trasa WZ Piłsudskiego, szczególnie od Kilińskiego w kierunku Widzewa, nie najlepiej też na Pabianickiej, Bodruckiej do ronda lotników, to oczywiście roboty drogowe.
19: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz, Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.com.pl.

0: Jest 14. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Związkowcy gotowi do protestu, sztab kryzysowy w PKP Intercity i rozmowy z ministrem. Właśnie rusza spotkanie szefa resortu infrastruktury z maszynistami. Ci zapowiedzieli na jutro ogólnopolski protest. Pociągi w całej Polsce mogą być opóźnione. To reakcja na tragiczny wypadek w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. Ciężarówka uderzyła na przejeździe w pociąg Intercity. Jedna osoba zginęła, a 8 wciąż jest w szpitalach. Więcej Krzysztof Płowiecki.
1: Pasażerowie będą musieli uzbroić się w cierpliwość, bo jak mówi Leszek Miętek, przewodniczący Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce, jutro przez całą dobę pociągi na przejazdach kolejowych pojadą wolniej.
2: Z prędkością bezpieczną na poziomie 20 km na godzinę.
1: Maszyniści apelują też o zmiany przepisów tak, aby zwiększały bezpieczeństwo na przejazdach.
2: Łamanie przepisów na przejazdach kolejowo-drogowych to jest bardzo poważne wykroczenie.
1: Po wypadku w Sokolnikach Suchych minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział wprowadzenie przepisów umożliwiających zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące każdemu kierowcy, który na czerwonym świetle wjedzie na przejazd kolejowy.
0: Krzysztof Płowecki, dziękuję. Śledztwo w sprawie uderzenia rakiety w dom w Wyrykach umorzone. Decyzję podjęła prokuratura okręgowa w Lublinie. W nocy z 9 na 10 września ubiegłego roku rosyjskie drony wdarły się do Polski w czasie neutralizacji 3 bezzałogowców. Rakieta wystrzelona przez pilota myśliwca F-35 uderzyła w dach budynku mieszkalnego.
3: Podstawą prawną decyzji jest stwierdzenie braku znamion przestępstwa ze względu na działanie wojska w granicach przysługujących uprawnień i obowiązków.
0: Wyjaśnia rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak. Wciąż trwa jednak śledztwo w sprawie kilkunastu rosyjskich dronów, które rok temu naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Droższa benzyna i olej napędowy to nie tylko wyższe wydatki kierowców, mówią ekonomiści. 9 zł za litr oleju napędowego to już poważny problem, ocenia profesor Małgorzata Kierzel z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
4: Paliwo, którym napędzane są samochody dostawcze, maszyny rolnicze, no będzie to mogło wpływać na cenę dostaw, a z czasem cenę usług, produktów.
0: W sytuacji na rynku paliw wiele zależy od trwającego na Bliskim Wschodzie konfliktu.
5: SK2 News Łódź.
6: Łukasz Bogdan, zapraszam. Sól i mąka zamiast zamówionych produktów. W śledztwie łódzkiej prokuratury zatrzymano 7 kolejnych osób podejrzanych o pranie pieniędzy z internetowych oszustw.
7: Zamawiającym po przelaniu pieniędzy wysyłały paczki z zawartością jedynie kilogramowego opakowania soli lub mąki. 30-latek nabył nie mniej niż 1048 kg soli i mąki.
6: Mówi prokurator Krzysztof Kopania. W całej sprawie podejrzane jest 35 osób. Najnowsze zarzuty dotyczą udostępniania przestępcom kont bankowych do prowadzenia nielegalnych działalności.
8: Każda godzina rządzi się swoimi prawami. Teraz mamy którą godzinę?
0: 14.
8: Nawet 3. 3 minutki po. Są tacy, którzy właśnie teraz skończyli pracę, ale to nie znaczy, że oni mają. No ale to nie znaczy, że mają luz, bo słuchaj, to jest godzina wielu dylematów. Robić zakupy czy nie robić? Odebrać dzieci z przedszkola czy ich nie odbierać? Jeść na mieście czy może zjeść w domu? Jakąkolwiek decyzję teraz podejmiecie, będzie ona bardzo dobra, tym bardziej, że mam dla was bardzo przyjemne.
5: 10. Najlepszych polskich hitów.
8: Jeden po drugim. Oskar Cym z Mrozu, Dawid Kwiatkowski, Ależ Towarzystwo i Sara James na Dzień Dobry, która zacznie po angielsku, ale potem już po polsku będzie śpiewać. Kowalski, witajcie.

0: Ale ona jest super. Anna Maria Jopek w SC2, kwadrans po 14. Super jest również młody biznesmen z Podlasia. Czytam, 17-letni Franciszek razem z ojcem zrobili tak zwany kartoflomat. To jest porządny wózek na dwóch kołach od WS-ki z daszkiem i skrzynką na pieniądze. No i na tym sprzęcie są worki z ziemniakami. Po prostu podjeżdżasz, wrzucasz kasę do skrzyneczki albo płacisz blikiem na telefon i masz worek ziemniaków, a chłopak ma worek pieniędzy.
1: SK

0: Miejsce dla typa niepokornego też znajdzie się w naszym wehikule w SK2 już teraz.
1: SK2, wehikuł czasu,
0: w którym wygrzebałem dla was hit Maryli Rodowicz, który jak ćwiczyła w domu na gitarze, to mąż zapytał ją, o jakim poprzednim mężczyźnie Maryla śpiewasz? A ona mówiła, że to jest tekst o Polakach na emigracji. Bo to były lata 80., czyli lata, kiedy przez naprawdę katastrofalną sytuację polityczną i ekonomiczną w naszym kraju wielu Polaków emigrowało za ocean. A zadzwonić z Polski do Stanów to nie było tak łatwo jak dzisiaj. Nie było telefonów komórkowych. Trzeba było iść do głównego urzędu pocztowo-telekomunikacyjnego. Tam zamawiało się rozmowę, trzeba opłacić jeszcze zaliczkę i potem czekać na korytarzu lub poczekalni, aż speaker wywoła Kowalski i wskaże numer kabiny 14. I do takiej właśnie kabiny wchodzi teraz dla was Maryla Rodowicz, która wykona rozmowę przez ocean w SC2.

0: Jest na 10. miejscu, ale jutro może dostać od was muzycznego Nobla. Za pierwsze miejsce w gorącej polskiej 20 Ski 2 z numerem Poza Tobą Nic, Liwka. Na ten numer głosujecie na sk2.pl jutro o 18. Kolejne notowanie. I zanotowałem jeszcze taką informację. Ignoble 2026 przyznane. To są takie humorystyczne nagrody dla naukowców za to, co najpierw nas śmieszy, a potem dopiero każe myśleć. I wśród nagrodzonych jest polski zespół naukowy, który otrzymał Ignobla w dziedzinie węchowej, proszę państwa. A dokładnie za badanie, które tutaj wskazuje, że niemowlęta pachną wspaniale dla swoich rodziców, ale nastolatkowie już nie. No i coś w tym jest.
1: SK2.
0: Z tym zapachem, zwłaszcza jak nastolatkowie wrócą z dyskoteki.
2: Reklama. 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
3: To ja też chcę.
2: 24, 30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
6: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
11: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź.
12: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze?
13: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
14: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Letnia energia, wrześniowe korzyści. W salonach grupy Krotoski czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, pakiet przeglądów lub promocyjną polisę. Oferta ważna do końca września lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonu Audi w Łodzi przy ulicy Bartoszewskiego 13 oraz salonów Audi, Volkswagen, Volkswagen Samochody Dostawcze przy Niciarnianej 51/53. Grupa Krotoski. Zbudowani na zaufaniu.
17: Thai Bali Spa. Masaż tajski i balijski. Pabianicka 75. Opolczyka 17. Drewnowska 43. Thai Bali Spa. Masaże twoich marzeń.
18: Castorama.
19: Teoria
18: i praktyka.
19: W teorii dobry plan wystarczy.
18: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
21: Jaszpol, autoryzowany partner Dacia. Łódź Przybyszewskiego 176 i Prukowa 2. ZGSZ Łódzka 28.
1: To będzie ostatnia reklama.
3: Gotowi na dawkę adrenaliny? Cupra Performance Days już 11 i 12 września w Cupra Zimne Auto przy Przesińskiej 17. Poznaj wyjątkowe modele Cupry i przetestuj nową, w pełni elektryczną Cuprę Raval. Czekają na Ciebie auta dostępne od ręki w limitowanych ofertach. Formentor Terra Mari Leon z rabatami aż do 31 tysięcy złotych oraz wygodnym kredytem 3 razy 0%. Szczegóły u naszych doradców handlowych. Dobra muzyka, poczęstunek i atrakcje dla dzieci czekają na miejscu. Widzimy się przy Przesińskiej 17. Dowiedz się więcej na www.zimneauto.pl.
22: I po reklamie.

0: Same miedziaki w portfelu, a tak naprawdę ostatni grosz i budka suflera w Radiu SK2, a walka nie będzie toczyć się o grosze. Już za chwilę punktualnie o 15 newsy, ale również startują Mistrzostwa Europy w siatkówkę. Faceci zaczną grać z Portugalią, a po 15 Kinga Baryga przejmie stery i będzie dla Was grać najlepsze polskie hity. Kowalski, bawcie się dobrze z SK2.
1: Reklama.
2: Gotowi na dawkę adrenaliny? Cupra Performance Days już 11 i 12 września w Cupra Zimne Auto przy Brzesińskiej 17. Poznaj wyjątkowe modele Cupry i przetestuj nową w pełni elektryczną.

0: specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP.me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to z kartą moje Intermarché. Polędwica Sopocka Mazury, kilogram za pół ceny. A od piątku masło łaciate 200 gramów. Tylko 2,99 przy zakupie 3.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na Pepco.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Świetne okazje czekają. W Bricomarsze zakupy się opłacają. Do 19 września polecamy. Gres szkliwiony Taigo jedynie 35,99 za metr kwadratowy. Oraz klej do siatki Baumit 25 kg tylko 26,99. Sprawdź więcej super okazji na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
9: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm. Dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: Szturmem zdobywają listy przebojów. Hity mieszkaniowe Archicom. Już 12 i 13 września w Łodzi ogólnopolskie dni otwarte Archicom w symetrii z Business Park. 40 hitów z okazji 40-lecia Archicom. Fuzja od 9900 zł za metr. Flow od 10200 zł. Zenit od 7990 zł. W promocji wykończenie mieszkań, wyposażenie kuchni, harmonogramy płatności. Zapraszamy!
14: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W Silvercrest. Teraz z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 1599 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
20: Troszkę popadało, no i niestety tak to będzie wyglądać. Jeszcze dzisiaj przelotnie może pokropić. Na termometrach niecałe 18 stopni i w ciągu najbliższych dni do soboty raczej więcej nie będzie. Na te promienie słoneczne też za mocno bym się nie nastawiał. A co na łódzkich drogach? Ciasno na Pawienickiej, rzecz jasna, bo tutaj remonty już od Rudzkiej w kierunku ronda lotników lwowskich. Omijajcie również Piłsudskiego od Chylińskiego w kierunku Widzewa. No i rzecz jasna rondo Solidarności.
19: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.com.pl.
21: Jest 15. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Na początek alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Rosyjski atak powietrzny na Ukrainę. W polskiej przestrzeni powietrznej operuje polskie lotnictwo. Komunikat takiej treści trafił do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Trwają rozmowy maszynistów z ministrem infrastruktury. Spotkanie to reakcja na zapowiedź protestu po tragicznym wypadku w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. Maszyniści chcą zmiany w sprawach bezpieczeństwa, które ich zdaniem były zaniedbywane przez lata. Jeśli do nich

0: Nie dojdzie, zapowiadają, że jutro wszystkie pociągi zwolnią na przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę. Pod siedzibą spółki PKP SA, gdzie trwa spotkanie, jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
1: Tak, jestem, dzień dobry.
0: Mateuszu, rozmawiałeś z ministrem infrastruktury Dariuszem Klimczakiem przed wejściem na rozmowy. Jaki jest plan resortu infrastruktury?
1: Minister nie chciał zdradzić, co zaproponuje związkowcom, by do protestu nie doszło, ale podkreślał, że rząd przygotowuje się również na najgorszy ze swojego punktu widzenia scenariusz, czyli ogólnopolski protest w pełnym wymiarze.
2: My już od rana organizujemy komunikację zastępczą, więc przygotowani jesteśmy na najgorszy scenariusz, ale mam nadzieję, że dzisiaj przemówię do rozsądku związkowcom i złagodzą swoją formę protestu.
1: Maszyniści przekonują, że bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych to tylko wierzchołek góry lodowej.
0: Związkowcy twierdzą, że o tych problemach wielokrotnie informowali resort. Teraz liczą na konkretne rozwiązania. Jeśli ich nie będzie, zapowiadają akcję protestacyjną. Polscy siatkarze rozpoczęli walkę w Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni grają swój pierwszy mecz turnieju. Ich rywalem jest dużo niżej notowana Portugalia. Nasi kibice o wynik są spokojni.
3: Jestem przekonany, że Polacy zdobędą dzisiaj pierwsze punkty.
4: Problemów nie będzie?
3: Nie będzie, na pewno. Musimy rozpocząć tylko dobrze te mistrzostwa.
5: Będzie od początku dominacja. Wierzę, że dopracowali te wszystkie mankamenty.
0: A strefę kibica w Bełchatowie odwiedził Rafał Różycki. Polscy siatkarze na Mistrzostwach Europy trafili do grupy B, w której zmierzą się jeszcze z Izraelem, Macedonią Północną, Ukrainą oraz Bułgarią.
6: SK2 News Łódź.
7: Łukasz Bogdan, zapraszam. Paliwo coraz droższe, kierowcy wódzkiem płacą coraz więcej.
8: Cena jest wysoka, no i co, na razie się to chyba nie zmieni.
9: Wydaje mi się, że będzie drożej, do dychy dojdzie.
10: Kiedyś za 200 zł to mi starczało na ilość kilometrów, to teraz to jest tak na tydzień czasu maksymalnie.
7: Ekonomiści ostrzegają, jeśli sytuacja w Zatoce Perskiej się zaostrzy, litr paliwa może kosztować nawet 9 zł. Część mieszkańców Gomulina koło Piotrkowa Trybunalskiego sprzeciwia się budowie w sąsiedztwie domów ogromnej chlewni na blisko 2000 świń.
11: Mieszkańcy się boją głównie zapachu.
7: W sprawie inwestycji w Gomulinie trwa obecnie postępowanie środowiskowe.
12: Blisko 3 minuty po godzinie 15. Mamy czwartek. Czwartek to taki mały piątek, szczególnie jeśli już jest 15. No bo 15 to oznacza co, Kubo? Za chwilę koniec?
0: Koniec pracy. Niektórzy pracy. Pewnie już skończyli, tak także...
12: Ale są tacy, którzy jeszcze w tej pracy zostają i no, słyszymy jeszcze, się za pół godziny, prawda?
0: No to się zgadza.
12: I gramy najlepsze polskie hity dla wszystkich, niezależnie od tego, gdzie jesteście, co robicie. Kinga Baryga, witam. Dzień dobry. Eska.

0: Sylwia Grzeszczak i Mango. Tak wam gramy w Radio SK2. 17 minut po godzinie 15. To jest najnowszy numer od tej artystki, ale my na razie odchodzimy od tematów muzycznych, a wracamy do tematu sportowego, bo tak jak już mogliście u nas usłyszeć, trwają Mistrzostwa Europy 2026 mężczyzn w siatkówkę i trwa właśnie pierwszy set. Polacy, nasi wspaniali, najprzystojniejsi, najzdolniejsi mierzą się aktualnie z Portugalią. No pierwszy set wygrywamy jak na razie. 20-11. Taki jest wynik. Moi drodzy, trzymamy mocno kciuki. Ja wam tutaj będę na bieżąco aktualizować, jak wygląda sytuacja, ale będę też grać najlepsze polskie hity. Już teraz Jan Borysewicz i Paweł Kukiz. Jeśli tylko chcesz. No właśnie, jeśli tylko chcecie, panowie, możecie to wygrać.
1: SK2.

0: Jak oni to robią. Kuba i Kuba z najnowszym numerem Chłopaki. Tak wam gramy w Radiu SK2, to są najlepsze polskie hity. Ale jako, że 15.30 to czas na skrót najnowszych informacji z kraju i ze świata, te przedstawi wam Jakub Konieczkowicz.
1: Będzie protest na kolei. Na znak dobrej woli może zakończyć się jednak w południe, a nie o północy, przekazał Leszek Miętek, szef Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych. To pierwsze głosy po zakończonych rozmowach związkowców z ministrem infrastruktury. A przypomnę, ogólnopolski protest to reakcja na tragiczny wypadek w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. Do tematu wrócimy w kolejnych newsach. Podpalacz nie trafi do więzienia, a na leczenie psychiatryczne. Jest decyzja sądu w sprawie zabójstwa 31-latka w Boguchwale na Podkarpaciu. Rok temu mężczyzna schował się przed agresywnym znajomym w drewnianym budynku. Łukasz R. próbował sforsować drzwi, a potem podpalił składowane obok siano. Po ugaszeniu pożaru w środku znaleziono ciało 31-latka. Po opinii biegłych śledczy złożyli wniosek o umorzenie sprawy i umieszczenie podejrzanego w zakładzie psychiatrycznym. Sąd w tej sprawie wydał zgodę. Biało-czerwoni z mocnym startem na Mistrzostwach Europy Siatkarze. W Sofii trwa mecz Polska-Portugalia. Pierwszy set zdominowali nasi siatkarze, wygrywając go 25-12. Trwa drugi set spotkania.

0: wcześniej, daj mi znać.
1: 18 minut zostało do godziny 16. Oskar Cyms i Daj mi znać, a ja daję wam znać już teraz. Sekundka jeszcze tylko. Szybkie odświeżenie strony. Tak jest, moi drodzy. Po pierwszym wygranym secie dla nas wygrywamy także drugi. 17 do 15. Miejmy nadzieję, że tutaj nic się nie zmieni, bo przypominam, że trwają Mistrzostwa Europy mężczyzn w siatkówce. Polska kontra Portugalia. Na razie 1-0 w setach, drugi set trwa. No i na razie też tutaj prowadzimy. Miejmy nadzieję, że nic się nie zmieni. Ja będę wam aktualizowała te informacje i wrzucała tutaj i mówiła tutaj o wyniku. I będę też dalej grała kolejne najlepsze polskie hity, bo tak się składa, że jeszcze do 16 trochę ich usłyszycie. Roxy i Faust już za chwilę na szeroką wodę.
2: SK2. Reklama. Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
4: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Marvel, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Łodzi.
10: Thai Bali Spa. Masaż tajski i balijski. Fabianicka 75. Opolczyka 17. Drewnowska 43. Thai Bali Spa. Masaże twoich marzeń.
11: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii. Pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra. Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
12: 18,47, 12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
13: To ja też chcę!
12: 24, 30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
16: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
17: I po reklamie.

0: Przykład Gips i Igo z numerem Ostatni Dzień Lata, ale będzie też Ewa Farna z numerem Znak. Więc zostańcie z nami, bo warto nas słuchać. Będzie też Jarząbek, który prawdę nam wszystkim powie.
1: Reklama.
2: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Kaufland jest fresh, fresh. Kauflandzie.
4: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta, jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta, 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Pan Rębiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
7: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki, bo szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę również 5,99 za kilogram. Tak, winogrona jasne 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
12: Szturmem zdobywają listy przebojów. Hity mieszkaniowe Archicom. Już 12 i 13 września w Łodzi ogólnopolskie dni otwarte Archicom w symetrii z Business Park. 40 hitów z okazji 40-lecia Archicom. Fuzja od 9900 zł za metr. Flow od 10200 zł. Zenit od 7990 zł. W promocji wykończenie mieszkań, wyposażenie kuchni, harmonogramy płatności. Zapraszamy!
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
15: Jaszpol, autoryzowany partner Dacia. Łódź Przybyszewskiego 176 i Prukowa 2. ZGSZ Łódzka 28.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
18: No to kierowcy wyjeżdżają na łódzkie drogi. Niestety ciasno na skrzyżowaniu Marszałków, podobnie w okolicach Ronda Solidarności. Rondo Lotników, no bo roboty też na Pawienickiej już od Rudzkiej w kierunku właśnie Ronda. Omijajcie Żeromskiego, okolice Sienkiewicza, nawrot ścisłe centrum miasta. Nie najlepiej na Przędzalnianej oraz na Piłsudskiego, w okolicach Kilińskiego oraz w okolicach Nieciarnianej. Co z pogodą? No 18 stopni więcej. W ciągu najbliższych dni raczej nie będzie. Przelotnie też w ciągu tych najbliższych dni może w Łodzi popadać deszcz.
17: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.com.pl.
19: Jest 16. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Rozmowy maszynistów z ministrem infrastruktury były konstruktywne, ale porozumienia brak. Maszyniści podtrzymują zapowiedziany na jutro protest. My od razu łączymy się z naszym reporterem, który śledził to spotkanie. Mateusz Gołębiewski na linii. Mateuszu, co ustalono?
20: Protest będzie, ale maszyniści w geście dobrej woli chcą go ograniczyć do godziny 12.
21: Zaapelujemy do Rady Krajowej o podjęcie uchwały, żeby ten protest zakończyć nie o północy, a o godzinie 12.
20: Mówi Leszek Miętek, prezydent Związku Zawodowego Maszynistów. Minister Klimczak z kolei mówi, że jego resort chce problem rozwiązać wielotorowo. Chce m.in. skuteczniej karać za nielegalny wjazd na przejazd.
22: Chcemy być skuteczni, w automatyczny sposób wychwytywać i karać tych, którzy narażają na niebezpieczeństwo, utratę zdrowia i życia innych uczestników ruchu.
20: Ostateczną decyzję o ograniczeniu protestu musi jeszcze zatwierdzić Zarząd Krajowy Związku Zawodowego Maszynistów, ale to już raczej tylko formalność.
19: Nielegalne posiadanie 7 sztuk amunicji pistoletowej. Taki zarzut usłyszał 43-letni obywatel Ukrainy. Przypomnę, mężczyzna chciał wnieść amunicję na teren trwającego w Kielcach między

0: Narodowego Salonu Przemysłu Obronnego.
1: Mężczyzna przyznał się do stawianego mu zarzutu, złożył także wyjaśnienia. Prokurator zastosował wobec niego wolnościowe środki zapobiegawcze.
0: To dozór policji, poręczenie majątkowe i zakaz opuszczania kraju, wyjaśnia Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach. 43-latkowi grozi do 8 lat więzienia. Benzyna średnio za 7,90 za litr, a diesel aż 8,75. Co więcej, baryłka ropy kosztuje już ponad $100. Łódcy kierowcy nie kryją obaw.
2: Duża różnica. Boję się tego, że będzie faktycznie jeszcze gorzej.
3: Benzyna jest na takim poziomie niedopuszczalnym wręcz.
4: Jakie są prognozy?
5: Jeżeli nie dojdzie do wzmocnienia działań wojennych w Zatoce Perskiej, to ceny paliw nie powinny już rosnąć. Piotr Krajewski, ekonomista, Uniwersytet Łódzki. Też nie możemy wykluczyć tego, że dojdzie do bardziej napiętej sytuacji. Wtedy niestety może się okazać, że ceny przekroczą barierę 9 zł.
0: A tematem zajął się Daniel Tekliński.
6: SK2 News Łódź.
7: Łukasz Bogdan, zapraszam. Piłkarskie marzenia zaczynają się na Orliku. Rusza trzecia edycja turnieju z Orlika na stadion dla dziewcząt i chłopców z całej Polski, także z Łodzi, Bełchatowa czy Skierniewic.
8: W tym roku 15 tysięcy drużyn. To jest imponująca liczba, jest coraz więcej dziewczyn. Cała Polska bardzo mocno się angażuje w to, żeby na końcu 13 listopada, aby zagrać wielki finał i spełnić swoje marzenia na tym przepięknym stadionie.
7: Mówi Jakub Rutnicki, minister sportu i turystyki. Najlepsze drużyny zagrają w finale i pojadą na zagraniczny obóz piłkarski.
9: Blisko 3 minuty po godzinie 16 i zaczynamy tę godzinę od bardzo dobrych informacji. 2-0 w setach, mamy to!
10: To jest
9: Polacy
10: super.
9: Wygrywają z Portugalią. Mistrzostwa Europy mężczyzn w siatkówce trwają i oby tak dalej. Patrzę, trzeci set 10-7.
10: No bez kozery powiem, że będzie 3-0.
9: Myślisz? No dobra, pogadamy za godzinę, a tymczasem gramy najlepsze polskie hity. Kinga Baryga, witam.

0: Mecz siatkówki trwa w najlepsze. Polacy walczą z Portugalią 2-0 w setach, 18-13 w trzecim secie. Bardzo dobrze im to idzie, ale już teraz przechodzimy do Jarząbka, który prawdę nam wszystkim powie, a o czym? O specjalnej stronie rządowej. Posłuchajcie.
1: Jarząbek prawdę ci powie.
2: Mam ważny komunikat. Dla niemal co drugiego Polaka ruszyła specjalna strona rządowa bezpiecznedane.gov.pl. Warto na nią zajrzeć jak najszybciej. A to dlatego, że w wielkim cyberataku na medyczny system mogły wyciec dane aż 19 milionów z nas. Mowa tu o numerach PESEL, a nawet informacjach o lekach czy receptach z przychodni i gabinetów lekarskich. Służby uspokajają, że na razie te dane nie krążą bezkarnie po sieci, ale ministerstwo woli dmuchać na zimne. Co trzeba zrobić? No, trzeba wejść na portal bezpiecznedane.gov.pl, zalogować się przez profil zaufany lub przez mObywatela, no i od razu wtedy widzicie, czy wasz PESEL jest na liście. Powiem szczerze, mój jest. Niezależnie od wyniku eksperci radzą jedno, po prostu zastrzeżcie swój numer PESEL w aplikacji mObywatel. To jest darmowe, szybkie i odetnie oszustą drogę do brania kredytów na wasze konto.

0: Margaretti, prima balerina. 20 minut zostało do godziny 17, a to oznacza, że jeszcze trochę najlepszych polskich hitów usłyszycie. Swoją drogą, dzisiaj mamy czwartek. Przypominam, że jutro o godzinie 18 najnowsze notowanie gorącej polskiej dwudziestki i wy możecie jeszcze głosować na swoje ulubione numery, tam w propozycjach m.in. Cichosza od Sanach, ale także Chłopaki od naszych Kubusiów, czyli od Kuby i Kuby. Oj, za tym latem to wszyscy będziemy bardzo, ale to bardzo tęsknić. Formacja Nieżywych Schabów i Lato, tak kończymy godzinę 16, a po 17 w naszym studiu Radia SK2 gość specjalny. Kaira zajrzy do nas z nowym numerem. Jakim? Tego na razie zdradzać nie będę, po prostu słuchajcie nas po 17.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub

0: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
6: Jetur Days. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
7: Thai Bali Spa. Masaż tajski i balijski. Abianicka 75. Opolczyka 17. Drewnowska 43. Thai Bali Spa. Masaże twoich marzeń.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
12: Bez rewelacji, jeśli chodzi o pogodę w Łodzi w ciągu najbliższych dni, do soboty właśnie raczej zachmurzenie umiarkowane, jakieś tam niewielkie przejaśnienia, ale bez szału, na termometrach w okolicach do 18 stopni, więcej raczej nie będzie, więc no, cieplejsza kurtka już się przyda. A co na łódzkich drogach? Ciasno m.in. na skrzyżowaniu Marszałków, ścisłe centrum miasta, szczególnie trasa WZ Piłsudskiego, szczególnie od Kilińskiego w kierunku Widzewa, nie najlepiej też na Pabianickiej, Bodruckiej do Ronda Lotników, to oczywiście roboty drogowe.
11: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz, Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.com.pl.
13: Jest 17. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. 19 lat więzienia, dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz 500 000 złotych zadośćuczynienia dla osieroconej dziewczynki. Taki wyrok usłyszał sprawca tragicznego wypadku w Międzyzdrojach Patryk F. Sąd odrzucił wersję oskarżonego o rzekomej próbie samobójczej. Czyn został zakwalifikowany jako śmiertelny wypadek drogowy.
14: Nie wiem, czy to zdarzenie spędza panu sens powiek. Natomiast jedno jest pewne, że czeka pana długa droga i ciężka praca nad samym sobą, aby w przyszłości mógł pan sobie odpowiedzieć na pytanie, czy zasłużył pan na życie wśród ludzi, którzy ponad wszystko cenią sobie życie.
13: Mówił po wyroku sędzia Michał Krzywulski. W grudniu 2023 roku, dzień przed Wigilią, Patryk F. wjechał samochodem w rodzinę. Na miejscu zginęły 3 osoby. Przeżyła tylko 13-letnia dziewczynka.
15: Żaden wyrok mnie nie ukoi bólu. Nawet nie wiem, jaki wyrok. To dla mnie to jest po prostu ból. Zostaję z tym grobem, zostaję z odebraną Olą.
13: Mówi Małgorzata Smoch-Woźniak, matka ofiary. Wyrok jest nieprawomocny. Na 3 miliony złotych oszacowano straty po wczorajszym wypadku w Sokolnikach Suchych. Do naprawy jest ponad kilometr sieci trakcyjnej oraz 400 metrów torowiska. Przypomnę, w zdarzeniu ciężarówki i pociągu jedna osoba zginęła, a 20 zostało poszkodowanych. Wykolejoną lokomotywę postawiono już na torach. Do pojazdu może teraz wejść policja. A kolejarze zapowiadają, że naprawa pierwszego toru potrwa do jutrzejszego popołudnia. Jutro też, przypomnijmy, protest maszynistów ma potrwać od północy do południa. Pociągi zwolnią na przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę. Pewne zwycięstwo biało-czerwonych na początek Mistrzostw Europy. Polscy siatkarze pokonali 3-0 Portugalię.
16: Polska! Przewaga ogromna.

0: potrzebne, aby tak dalej.
1: Było lekko, łatwo i przyjemnie.
2: Łatwo, na pewno przyjemnie.
3: Byliśmy trochę lepsi.
4: Dużo lepsi.
3: Dużo, dużo.
4: Dobry rozruch, piękny, zrobiony wstęp.
5: W strefie kibica w Bełchatowie był Rafał Różycki. Kolejny mecz Polaków już w sobotę. Zagrają z Izraelem.
6: SK2 News Łódź.
7: Łukasz Bogdan, zapraszam. Waży ponad 145 ton. Będzie transportowana nocą. W ciągu najbliższych dni dotrze do Łodzi ze Szczecina. Tarcza tnąca do drążania tunelu dużych prędkości.
8: Spodziewamy się na dniach tak naprawdę środka tarczy tnącej.
7: Mówi Dagmara Zalewska, rzecznik budowy tunelu KDP w Łodzi. A tunel w Łodzi to pierwszy odcinek sieci szybkich pociągów w Polsce. Zmiana trenera w Widzewie Łódź. Aleksander Wukowicz został odsunięty od prowadzenia zespołu. Serb pomógł drużynie utrzymać się w ekstraklasie, ale klub zdecydował o rozstaniu. Nazwisko następcy nie jest jeszcze znane.
9: 3 minuty po godzinie 17:00, ale się u nas pięknie zrobiło. Kaira do nas zajrzała. Dzień dobry, witaj.
10: Witam serdecznie.
9: Przychodzisz do nas dzisiaj ze swoim nowym numerem, Na moje nieszczęście, i o tym sobie za chwilę porozmawiamy, ale najpierw gramy najlepsze polskie hity już teraz 18L i Jak zapomnieć. Kinga Baryga, witam i zapraszam. SK

0: cię tu.
1: Igo, Bruce, 13 minut po godzinie 17. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity, a w naszym studiu jest już nasza kochana Kaira. Cześć, dzień dobry.
2: Cześć.
1: Witamy serdecznie. Przychodzisz do nas dzisiaj ze swoim nowym numerem Na moje nieszczęście.
2: Tak.
1: Na swoich mediach społecznościowych podkreśliłaś, że ten numer powstał nieco inaczej niż te wszystkie dotychczasowe. Co
2: tak.
1: to oznacza?
2: Tak, no byłam w takim no, słabym punkcie w moim życiu, gdzie po prostu jedyna taka rzecz, co mi sprawiła, że wyszłam z łóżka, że chciało mi się coś robić, to było to, że były ustawione sesje różne. I normalnie jak idę na sesję, to myślę po prostu, jak zrobić największego hita. I tak to była moja taka główna motywacja, a tutaj to po prostu szłam to jak taka terapię. I miałam bardzo dużo żeby inspiracji różnej, żeby pisać różne piosenki i no tak troszkę inaczej podeszłam do tego. Nie myślałam o radiu, nie myślałam o wytwórni, może, przepraszam, ale no tak było. No ale jednak wyszły takie piosenki, z których jestem bardzo dumna i bardzo, no boję się wydawać te piosenki, ale też wiem, że no są potrzebne.
1: No właśnie, ty wspomniałaś o złamanym sercu i o tym, że rozstanie potrafi być skomplikowane, ale ja mam wrażenie, że ty tym numerem trochę próbujesz skleić serca wszystkich tych, którzy właśnie zostali skrzywdzeni przez drugą połówkę.
2: No myślę, że tak. Myślę, że każda taka relacja cię czegoś uczy. Ja tak miałam i to było interesujące, bo też jak piszesz to, widzisz jak przechodzisz to wszystko i ja mam naprawdę dużo piosenek, jak przechodziłam to rozstanie i fajnie patrzeć, jak te takie etapy różne przechodziłam przez to rozstanie. No i to była taka na środku, dlatego też ją chcieliśmy pierwszą wydać, bo myślę, że tak fajnie to wszystko encapsulates everything, że słychać, to było tak in the middle of everything.
1: Tak, to prawda. Rzeczywiście ten numer robi wrażenie, no ale też mam wrażenie, że patrząc na ciebie i na to, że ten numer już zostaje wydany, no rzeczywiście to serce jest posklejane.
2: No teraz jest lepiej, to już oczywiście jak słucham tej piosenki, to wracają trochę te emocje, że myślę o tym, jak wtedy się czułam i jak wtedy się czułam, jak to pisałam, no ale teraz jest o wiele lepiej i cieszę się, że już jestem w ogóle na innym etapie.
1: No dobrze, Kaira, to przyszedł ten moment, żebyś ty sama zapowiedziała w Radiu SK2 ten numer, więc proszę bardzo, antena jest twoja.
2: Dobrze, cześć, tu Kaira i to jest mój najnowszy singiel Na moje nieszczęście.
1: To gramy.
3: SK2.

Dwie niezwykłe, utalentowane polskie artystki, Sanach i Daria Zawiałow z numerem Eldorado, tak wam gramy w Radiu SK2, to są najlepsze polskie hity. A jak się okazuje, ponad 60% Polaków jest przewlekle odwodnionych, tak mówią badania. Okazuje się, że wielu z nas wypija mniej niż litr wody dziennie. Ja wiem, moi drodzy, wiem, robi się coraz chłodniej, ochota na wodę nam maleje zdecydowanie, ale pijmy. Chociażby mówią eksperci, że powinniśmy pić nawet przygotowaną, ciepłą, z cytryną. Ona też bardzo dobrze nawadnia i działa, bo jak sprawdzić, czy my w ogóle jesteśmy odwodnieni? Jeżeli jesteście na co dzień zmęczeni, macie suchość w ustach, bóle, zawroty głowy, no to wszystko wskazuje na to, że jesteście odwodnieni. Więc zanim jednak sięgniecie po kolejną kawę, no to zastanówcie się, ile wody właściwie dzisiaj wypiliście. Więc proszę bardzo, wyjdziecie po szklaneczkę wody, a ja wam gram kolejne najlepsze polskie hity już teraz, Bro i Wychowane w Polsce. SK

0: Małgorzata Ostrowska i Meluzyna. Tak, wam gramy 20 minut przed godziną 18. To są najlepsze polskie hity, to jest Radio SK2. Gdybyście na przykład teraz wracając do domu, zastanawiali się, czy jednak iść na tą siłownię, czy zrobić coś ponad swoje siły, czy też nie, no to ja wam dam taki argument, który pokazuje, że w każdym wieku wszystko jest możliwe. Bo słuchajcie, pewien Sobiesław Zasada, którego możecie kojarzyć, bo on 6 dekad temu zwyciężył w Gran Premio Argentino, stwierdził, że ponownie chce wziąć udział w tym rajdzie. W wieku 96 lat zamierza ponownie wziąć udział w Gran Premio Argentino. Tak jest, absolutnie nic się nie przesłyszeliście. Polski biznesmen weźmie udział w tym rajdzie jako gość specjalny, co prawda, ale i tak, panie Sobiesławie, wielki szacun. Można brać z pana przykład, oczywiście, i można grać dalej kolejne najlepsze polskie hity, tak jak robi to Radio SK2. Już za chwilę Sylwia Grzeszczak i o nich, o tobie.
1: SK2. Reklama.
2: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
8: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Marvel, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Łodzi.
9: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Jaszpol, autoryzowany partner Dacia. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. ZGSZ Łódzka 28.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
13: I po reklamie.

0: Dzisiaj Kinga Baryga, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Szturmem zdobywają listy przebojów. Hity mieszkaniowe Archicom. Już 12 i 13 września w Łodzi ogólnopolskie dni otwarte Archicom w symetrii z Business Park. 40 hitów z okazji 40-lecia Archicom. Fuzja od 9900 zł za metr. Flow od 10200 zł. Zenit od 7990 zł. W promocji wykończenie mieszkań, wyposażenie kuchni, harmonogramy płatności. Zapraszamy!
3: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Koket czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
6: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
9: I po reklamie.
10: Jest 18. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Polska musi być gotowa na prowokacje na granicy i akty sabotażu, ostrzega premier Donald Tusk i ujawnia, że otrzymał od szefa CIA raport dotyczący możliwych zagrożeń w najbliższych miesiącach.
11: I Polska i cała Europa musi być przygotowana na różne scenariusze, także na wschodniej flance Unii Europejskiej.
10: Premier ujawnił też, że ostatniej nocy dzięki współpracy polskich i ukraińskich służb udało się uniknąć bezpośredniego zagrożenia na jednym z przejść granicznych. PKP Intercity nie planuje odwoływania połączeń, ale opóźnienia pociągów mogą być duże. Jutrzejszy protest maszynistów pierwotnie miał trwać całą dobę. Po rozmowach z ministrem infrastruktury związkowcy zgodzili się, by protest zakończył się w południe. Pociągi mają zwolnić na przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę. Do końca roku nie ma co liczyć na kolejną obniżkę stóp procentowych. To słowa prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego. Powodem jest obecny poziom inflacji.
12: A ja mam wielką nadzieję, że wy za chwilę wasze stopy uwolnicie z butów i po prostu wejdziecie do domu i będziemy razem odpoczywać. Już minuta po godzinie 18, czyli słuchajcie, jeśli dobrze liczę, czekajcie. To jest 5 godzin, jakieś 59 minut i piątek będzie. Ostatnia prosta. Łukasz Zduńczyk, cześć.

to Monika Brodka w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów i odliczamy czas do piątku, bo już jutro po godzinie 18 gram wam gorącą polską dwudziestkę. To jest wasza lista hitów, to wy tę playlistę układacie, dlatego teraz polecam wpaść na sk2.pl. Tam macie całą waszą listę hitów. Możecie klikać plusy, klikać minusy. Na szczycie jest teraz Oskar Sims, ale słuchajcie, w propozycjach też się ciekawe rzeczy dzieją. Bardzo mocna współpraca. Mrozu i bracia Kacperczyk nagrali wspólny numer. To kawałek Wszystko, czego chciałem. Taki będzie też tytuł nowej płyty Mroza. Premiera już za nieco ponad tydzień, 18 września. A potem pan Mrozu rusza w trasę koncertową. Start 2 października w Łódzkiej Atlas Arenie.

0: to kombi. To jest SK2. Tu się gra 100% polskich hitów, a stara miłość nie rdzewieje przetrwała 20 lat, bo oni do siebie wrócili. Rozstali się w 2005, a w 2026 znowu są razem. Michał Wiśniewski i Mandaryna. Są razem nie tylko prywatnie, ale też muzycznie. Nagrali wspólną piosenkę Będzie Było. I słuchajcie, teraz oglądam właśnie z wami teledysk do tego numeru. No i w komentarzach widzę, że fani są zachwyceni. No bo piszą, że są zakochani, że przepiękna para. No bo faktycznie, słuchajcie, oni się uśmiechają, przytulają, całują, jeżdżą razem kabrioletem i fani piszą tak: przepiękny klip, dobra piosenka, ale najbardziej mi się podoba jeden komentarz, słuchajcie, bo tutaj jeden ze słuchaczy sugeruje, że Michał Wiśniewski i Mandaryna powinni nawiązać współpracę reklamową z producentem soków, żeby stworzył smak mandarynka i wiśnia. Słuchajcie, na razie zostajmy przy muzycznych połączeniach. Michał Wiśniewski i Mandaryna, Będzie Było, już teraz w Radiu SK2. Głosujcie na ten numer w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki.
1: Pytasz,

0: to ona, jedyna w swoim rodzaju, królowa polskiej muzyki, Maryla Rodowicz w Radiu SK2. Ona cały czas jest w formie, słuchajcie, cały czas intensywnie koncertuje i ja wiem, słuchajcie, gdzie będzie można zobaczyć ją na żywo. I to za darmo. W najbliższą sobotę Maryla Rodowicz zagra na SK Music Tour w Wałbrzychu. W sobotę oprócz Maryli na scenie zespół Lemon, a w niedzielę też niezły skład. Zalia, Krzysiek Zalewski i Warius Manks z Kasią Stankiewicz. I te wszystkie koncerty są darmowe. A u nas w Radiu SK2 za chwilę kolejna legenda polskiej muzyki z nowością. Artur Rojek i jego wakacyjne Mirafiori.
1: SK2. Reklama.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
7: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
8: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
9: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
10: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Edusho Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
12: Letnia energia, wrześniowe korzyści. W salonach grupy Krotoski czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, pakiet przeglądów lub promocyjną polisę. Oferta ważna do końca września lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonu Audi w Łodzi przy ulicy Bartoszewskiego 13 oraz salonów Audi, Volkswagen, Volkswagen Samochody Dostawcze przy Niciarnianej 51 przez 53. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: W waszym domu widać kobiecą rękę?
15: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
16: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.

0: Nie wiem, czy ktoś też tak ma, ale zawsze jak słyszę ten numer, to nie mogę się doczekać, kiedy będziemy słuchać kolęd w wykonaniu zespołu Demono. Oni to potrafią zrobić świąteczną atmosferę. Tak mi się jakoś przypomniało. Na razie mamy 10 września, do świąt jeszcze kawałek nam został. W najbliższej perspektywie mamy piątek. Odliczamy godziny. Za chwilę będzie 19, no a po 19 oczywiście zagram wam. Dobrze zagram. Zalia się pojawi między innymi.
1: Reklama.
2: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
3: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
2: Znaczy Frosta kupiłeś?
3: Proszę, się nie da.
4: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów. A za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pośpiesz się. Taka okazja tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
5: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
10: może trafić do Ciebie.

0: Agricol Bank Polska S.A.
1: Mój tani weekend, moje Biedronce.
0: W ten piątek i sobotę polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram. Do tego wszystkie chipsy Lay's. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Oraz szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
8: Co? Gdzie? Kiedy?
9: Łukasz Bogdan, witajcie. To będzie kulinarna podróż z Łodzi za ocean. W piątek rusza 10. edycja Jemy w Łodzi Food Fest.
10: Mamy prawie 30 dań inspirowanych kuchnią amerykańską.
9: Mówi organizatorka festiwalu Iza Borowska. Będą amerykańskie dania w nowej odsłonie, desery lodowe i na słodkości. Zaplanowano jedzeniowe quizy i konkursy z nagrodami. Będą też pikniki na zakończenie lata i wystawa starych amerykańskich samochodów. Festiwal potrwa do 20 września. Szczegóły na Jemy w Łodzi.
7: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
11: I już punktualnie godzina 19, coraz bliżej piątek, coraz bliżej piątek. Naprawdę jesteśmy coraz bliżej, już teraz na 100% uda nam się dotrwać. To słuchajcie, umówmy się tak, że ja wam będę grał najlepsze polskie nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki, a wy mi nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia SK2. Jakie jeszcze zadania do wykonania na ten wieczór wam zostały? Nagrywajcie się, Messenger Radia SK2. Łukasz Zduńczyk, cześć!

Maryla to królowa. No to jest król. Krzysztof Krawczyk w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów. Bartek daje znać na Messengerze SK2, że właśnie szykuje kolację dla żony, która za chwilę wróci z pracy. W takim razie, Bartek, mocno trzymamy kciuki, żeby żona wróciła w dobrym humorze. Chociaż jak będzie w złym, to i taki humor jakoś tam poprawisz. Dobrego wieczoru wam życzymy. Wy też dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK2. Co macie dzisiaj do zrobienia na ostatniej prostej przed piątkiem w ten czwartkowy wieczór? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK2. A dla tych wszystkich, którzy teraz razem spędzają wieczór w domu, mam idealny numer właśnie o byciu z kimś wieczorową porą. Krakowski raper Kosa na koniec dnia prosto z propozycji do gorącej polskiej

A te stare spotkania klasowe. Kasa w Radiu SK2, gramy 100% polskich hitów. A przed wami teraz młody talent. Chłopak, który ma dopiero 19 lat, a już naprawdę sporo osiągnął. Zdobył szczyt gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2 hitem Gotham i nagrał też kawałek do filmu Pieprzyć Mickiewicza 3. To oczywiście Messner i teraz gram wam jego nowość Kim Jestem. Takie nowości mamy dla was w Radiu SK2. Odkrywamy razem świeże polskie numery. A po jeszcze więcej nowości odpalajcie Radio SK2 jutro po 18:00. Nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki. W kieszeni.

0: Język lata jak łopata. No mi właśnie lata, bo ja gram wam 100% polskich hitów w Radiu SK2, a Kaja śpiewa o plotkowaniu. No słuchajcie, to tak jest, że dzisiaj przez cały dzień poplotkowaliśmy sobie trochę w pracy, a teraz to trzeba wszystko opowiedzieć drugiej połówce w domu. Taka kolej rzeczy, prawda? Za 25 minut będzie godzina 20. Po krótkiej przerwie zagram wam numer, który staje się coraz większym hitem, bo to będzie nowość. W SK2 jest różnorodnie, są i starsze, i nowsze numery. Będzie Wiktoria Kida z hitem Co mi tam, aktualny numer 9 gorącej polskiej dwudziestki. Zachęcam, wpadajcie na sk2.pl i głosujcie na wasze ulubione nowe hity. I jutro gram wam nowe notowanie po godzinie 18 tylko w Radiu SK2.
1: SK2. Reklama. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na

0: 4,99 kilo. Cena przed obniżką 5,99. W delikatesach Centrum.
1: Sądni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Od czwartku. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt z kuponem Lidl Plus, aż 60% taniej. A od piątku. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Thai Bali Spa. Masaż tajski i balijski. Pabianicka 75. Opolczyka 17. Drewnowska 43. Thai Bali Spa. Masaże twoich marzeń.
5: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii. Pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Szturmem zdobywają listy przebojów. Hity mieszkaniowe Archicom. Już 12 i 13 września w Łodzi ogólnopolskie dni otwarte Archicom w symetrii z Business Park. 40 hitów z okazji 40-lecia Archicom. Fuzja od 9900 zł za metr. Flow od 10200 zł. Zenit od 7990 zł. W promocji wykończenie mieszkań, wyposażenie kuchni, harmonogramy płatności. Zapraszamy!
8: I po reklamie.

0: To jest taka pora, na chwilę przed piątkiem, że już można mieć wszystko w tyle, z czystym sumieniem. Odpoczywamy, bo za chwilę będzie godzina 20, a to były elektryczne gitary na antenie Radia SK2, a po 20 gram wasz ulubiony hit poprzedniego tygodnia, Oskar Cyms, prosto z miejsca pierwszego gorącej polskiej dwudziestki, bez końca.
1: Reklama.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18.

0: 1200 zł. Zenit od 7990 zł. W promocji wykończenie mieszkań, wyposażenie kuchni, harmonogramy płatności. Zapraszamy!
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra, Polscy terroryści i zamachowcy, od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
3: Co? Gdzie? Kiedy?
5: Łukasz Bogdan, witajcie. Dom Kultury Ariadna przy Niciarnianej w Łodzi przeszedł kompleksowy remont. Po prawie 2-letniej przerwie wznawia działalność w swojej siedzibie. Wielkie otwarcie zaplanowano w niedzielę. Od 14 września można poznać ofertę zajęć dla wszystkich grup wiekowych.
6: Będzie można przyjść, zobaczyć te warsztaty, zobaczyć prowadzącego, porozmawiać o tym, jak te zajęcia będą wyglądały, zapisać się na nie.
5: Mówi Przemysław Bogusławski z MSK Niciarniana. W ofercie m.in. zajęcia taneczne, ceramiczne, modelarskie, a także joga.
4: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
7: Punktualnie godzina 20, razem odliczamy czas do piątku i się odświeżamy wieczorową porą, bo w Radiu SK2 jak zawsze wieczorem podrzucam wam najlepsze muzyczne nowości. W tej godzinie obiecuję będzie nówka sztuka od Sanach, kawałek, który wydała na chwilę przed stadionowym koncertem. A teraz przypominamy sobie czasy, kiedy Roxy Węgiel była małą dziewczynką. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
3: 100% polskich hitów.
8: SK2.
7: To był rok 2018, Roxy miała 13 lat i tym numerem wygrała Eurowizję Junior.

Alkoholik Slajner. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo, więc taka skryta, nie, jest, więc proszę ciebie, proszę ciebie.

ten numer ma już 23 lata. Mezo i Liber na antenie Radia SK2. Słuchajcie, to teraz tak dla odmiany mam nowość, która ma no ledwo tydzień. Stanach wydała nowy numer w dniu ostatniego finałowego koncertu swojej stadionowej trasy koncertowej przed występem na PGE Narodowym w Warszawie. W teledysku do tego numeru występuje Maciej Musiał. No i słuchajcie, niektórzy twierdzą, że kawałek Cichosza to jest otwarcie nowego rozdziału w karierze Stanach. Na razie szczegółów nie znamy, nie wiadomo czy będzie płyta, nie wiadomo co dalej. Na razie to niech Stanach sobie odpocznie po tej stadionowej trasie koncertowej i niech powydaje trochę pieniędzy, które na tej trasie zarobiła, prawda? Kiedyś to zrobić trzeba. Chociaż Stanach pewnie ma pomysły, ona tam męża pewnie na zakupy wyciągnie. Cichosza, prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki. Już jutro nowe notowanie.

Kasia Kowalska w Radiu SK2, a ja powiem wam, że o piątku już myślę, o gorącej polskiej dwudziestce, bo to będzie wyjątkowe notowanie. Jutro po 18 nie będę w studiu sam, będę miał wyjątkowego gościa. Słuchajcie, SK2 jutro po godzinie 18, bo przyjdzie artystka przez wielkie A i aktorka przez wielkie A. Do Radia SK2 wpadnie Julia Wieniawa ze swoim nowym numerem. Julia już zdradziła tytuł tego kawałka, 27 do gwiazd. 27 to chyba chodzi o wiek, bo Julia ma 27 lat. Także słuchajcie, SK2 jutro po godzinie 18, Julia Wieniawa w gorącej polskiej dwudziestce. Premierowo z nowiutkim numerem, razem go posłuchamy. A teraz gram wam kawałek, który wskoczył tydzień temu na miejsce 15. Prosto z propozycji to Marisa i jej nowy hit Będzie Pięknie. Będzie pięknie, bo weekend przed nami. To jest Radio SK2.

0: Kobra Nocka. Gramy nowości, gramy też starsze numery. To jest po prostu Radio SK2. Tu jest 100% polskich hitów. I tak się kołyszemy razem wieczorową porą. Za 22 minuty będzie godzina 21. Ale przepiękną kołysankę dla was mam. Jeden z waszych ulubionych hitów tegorocznych wakacji. Dawid Kwiatkowski, Margaret, później ci opowiem. Co ciekawe, ten duet już od wielu lat próbował coś razem wydać, ale nigdy się nie udawało.
1: To nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że to albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że...
2: Da się to zgrać, że ten numer jest tak mocny, że, jednak, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
0: No ten numer jest naprawdę mocny, aktualnie na miejscu 8 gorącej polskiej dwudziestki. Jak będzie jutro? Wszystko w waszych rękach. Cały czas listę hitów gorącą polską dwudziestkę układacie na sk2.pl. Jeśli kawałek później ci opowiem wam się podoba, no to wpadajcie i głosujcie. I za chwilę ten numer na antenie SK2 się pojawi.
3: SK2. Reklama.
4: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
3: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: I po reklamie.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tak.

0: Wojtka Suflera w Radiu SK2. No nasi siatkarze dzisiaj wrzucili piąty bieg. Może i szósty, albo i siódmy, zależy jaka skrzynia biegów. Rozpoczęli Mistrzostwa Europy i to w najlepszym możliwym stylu. 3-0 wygraliśmy z Portugalią. Pierwszego seta wygraliśmy aż do 12, potem do 18 i do 20. Polacy są faworytami do zdobycia złotego medalu. Kolejny mecz w sobotę zagramy z Izraelem.
1: Reklama.
2: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
3: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G.

0: Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
1: Co? Gdzie? Kiedy?
3: Łukasz Bogdan, witajcie. Festiwal Łódź Wielu Kultur rozpocznie się już 17 września. Przez 4 dni zaplanowano wydarzenia pokazujące różne kultury, języki i doświadczenia.
4: Będą oczywiście koncerty, będą spotkania, warsztaty, rozmowy o kulturach, również festiwalowe miasteczko.
3: Zaprasza Małgorzata Moskwa-Wodnicka, wiceprezydent Łodzi. Festiwalowe miasteczko powstanie w Parku Ocalałych 19 i 20 września. Organizatorzy zaplanowali tam m.in. muzykę, taniec, jedzenie i spotkanie.
2: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
1: Magazyn muzyczny.
5: Kasia Grodzka, zapraszam. Bohaterką tego magazynu muzycznego Radia SK2 będzie Maryla Rodowicz. Aby zrozumieć Marylę Rodowicz, musimy cofnąć się do jej korzeni, które są splecione z dramatem historii i siłą inteligencji. Maryla, czyli Maria Antonina Rodowicz, urodziła się w 1945 roku w Zielonej Górze, ale jej historia to echo okresów wschodnich. Oboje rodzice, Janina i Wiktor Rodowiczowie, pochodzili z okolic Wilna. W ich domu, mimo powojennej rzeczywistości, unosił się duch przedwojennej kultury i wartości. I to jest kluczowe. Maryla wychowywała się z poczuciem dumy z tradycji, jednocześnie z koniecznością odnalezienia się w nowym świecie. Jej ojciec, Wiktor Rodowicz, farmaceuta i zapalony sportowiec, oszczepnik, zaszczepił w niej dyscyplinę i wolę walki. Matka, Janina z domu Krasucka, absolwentka prestiżowego gimnazjum sióstr Nazarytanek, dbała o wykształcenie i wrażliwość. Po przesiedleniu Rodowiczowie osiedlili się we Włocławku, gdzie Maryla spędziła dzieciństwo. To właśnie tam, w szarej rzeczywistości wczesnego PRL-u, jej energia szukała ujścia. Znalazła je oczywiście w sporcie. Maryla była utalentowaną lekkoatletką i być może tego właśnie o niej nie wiedzieliście. Uprawiała biegi, skoki, ale najmocniej zaangażowała się w slalom gigant. Była to wymagająca dyscyplina, która uczyła ryzyka, precyzji i szybkiego podejmowania decyzji pod presją czasu. Te cechy paradoksalnie ukształtowały ją na przyszłą gwiazdę estrady, która z łatwością manewrowała między gatunkami i wizerunkami. W 1965 roku to zacięcie doprowadziło ją do Warszawy i na studia na Akademii Wychowania Fizycznego. Ale jak to często bywa, wielki talent ma swoje własne plany. Maryla, choć nadal trenowała, w stołecznym środowisku odkryła coś mocniejszego niż metry i sekundy – muzykę i studencką bohemę. Warszawa lat 60. to tygiel kulturalny. Podczas gdy ta oficjalna kultura była kontrolowana, studenckie kluby tętniły życiem. Big beat, jazz i rodząca się poezja śpiewana tworzyły atmosferę swobody. Maryla z gitarą akustyczną szybko stała się częścią tego fermentu. Jej styl był odmienny od ówczesnych trendów big beatowych. Maryla inspirowała się amerykańskim folkiem i twórczością takich artystów jak Bob Dylan czy Joan Baez, wnosząc na polską scenę autentyczność i surowość. W 1965 roku została wokalistką w big beatowym zespole Szejtany, który działał w studenckim klubie Relax. Z formacją zdobyła pierwsze miejsce na warszawskim przeglądzie zespołów big beatowych w klubie Finka. Po 2 latach współpracy w 1967 roku odeszła z zespołu. I to był też kluczowy rok. Maryla wzięła udział w krakowskim festiwalu piosenkarzy studenckich. Wygrała go, prezentując unikalny styl. Połączenie zadziorności, poezji i folkowego brzmienia. To zwycięstwo było czymś więcej niż tylko nagrodą. To była oficjalna przepustka do profesjonalizmu i, co ważniejsze, moment narodzin jej scenicznej tożsamości. W krakowskim środowisku przylgnęła do niej łatka wariatka, która idealnie oddawała jej niepokorną naturę, a z czasem stała się jej marką. Po Krakowie Maryla przestała być anonimową studentką AWF-u, została zauważona przez profesjonalnych twórców. Kariera Maryli nie mogłaby eksplodować bez spotkania z dwiema bardzo ważnymi postaciami, kompozytorką Katarzyną Gartner i poetką Agnieszką Osiecką. Osiecka, już wtedy ugruntowana autorka, rozpoznała w Rodowicz idealną interpretatorkę dla swoich inteligentnych, pełnych gorzkiej ironii i liryzmu tekstów. To było partnerstwo, które zdefiniowało polską piosenkę na wiele dekad. Osiecka pisała dla Maryli teksty, które były jednocześnie poetyckie i uniwersalnie przystępne, dając jej głos, który rezonował z pokoleniem spragnionym autentyczności. Festiwale opolskie były dla Maryli Rodowicz tym, czym olimpiada dla sportowca, miejscem, gdzie udowadniała swoją klasę. W 1969 roku Maryla weszła na opolską scenę z utworem Mówiły Mu. Ten występ był manifestem nowego pokolenia. Piosenka nie była typowym socrealistycznym przebojem. Była świeża, folk-rockowa, z

Mocnym, charakterystycznym wokalem. Zdobycie pierwszej nagrody w kategorii piosenki estradowej uczyniło z Marylii sensację. Jej wizerunek daleki od konwencjonalnej, ładnej piosenkarki zaintrygował publiczność i krytyków.

następny rok, czyli 1970, to było już wejście po swoje. Maryla ze swoją aurą wolności i nonkonformizmu zaśpiewała Jadą wozy kolorowe.

Utwór natychmiast stał się hitem. Był to hymn do swobody i życia bez granic, co w szarej rzeczywistości PRL-u miało potężny, eskapistyczny wydźwięk. Zdobyła za ten utwór nagrodę TVP. W tym momencie Maryla Rodowicz stała się marką. Jej styl ubierania, jej sposób bycia, wszystko to było kopiowane. Seria triumfów domknęła się w 1971 roku, kiedy artystka odebrała główną nagrodę za Z Tobą w górach. Ten utwór, bardziej liryczny i melodyjny, pokazał jej wszechstronność wokalną.

wieku zaledwie 3 lat Rodowicz zdobyła w Opolu 3 najważniejsze nagrody, stając się niekwestionowaną królową festiwalu. Sukcesy festiwalowe musiały znaleźć ujście w wydawnictwie płytowym. Album Żyj mój świecie, wydane przez Polskie Nagrania w 1970 roku, były właśnie tym manifestem. Album ten był starannie skomponowaną mieszanką, która zaspokajała zarówno radiowych słuchaczy, jak i bardziej wymagającą publiczność. Była to płyta folkowo-popowa z elementami balladowymi, która czerpała z najlepszych wzorców. Najważniejszym utworem na płycie okazała się Ballada wagonowa. Piosenka o podróży, przemijaniu i ucieczce stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli jej twórczości. Ten utwór, osadzony w klimacie pociągu i niekończącej się drogi, rezonował z polską duszą.

Płyta zawierała również inne ważne kompozycje, takie jak Być z miastem sam na sam, czy A na czas wojny, które pokazywały głębszy, bardziej refleksyjny wymiar jej twórczości, często inspirowany poezją. Album Żyj mój świecie szybko osiągnął status złotej płyty, potwierdzając, że Maryla Rodowicz jest siłą, z którą trzeba się liczyć komercyjnie. W wieku zaledwie 25 lat była już jedną z najważniejszych postaci w polskiej muzyce rozrywkowej. Po tak udanym debiucie presja na utrzymanie poziomu była ogromna, a Maryla nie zawiodła. Kontynuacją jej artystycznej drogi był drugi album, Wyznanie, który ukazał się w 1972 roku. Choć mniej jednorodny niż debiut, zawierał kolejny festiwalowy hit, czyli Z Tobą w górach, a także utwory takie jak Jaworowy most. Płyta ta pokazała, że Rodowicz potrafi płynnie przechodzić od folkowych ballad do dynamiczniejszych form, umiejętnie dobierając kompozytorów i aranżerów. W tym czasie Maryla zrezygnowała ze studiów na AWF-ie. Sport musiał ustąpić miejsce estradzie, która stawała się jej życiem. Rozpoczęła się intensywna faza koncertowania. Maryla Rodowicz dzięki swojej świeżości była towarem eksportowym PRL-u. Już wtedy jeździła z koncertami po Europie Wschodniej. Chodzi tutaj o Czechosłowację, o Węgry, zdobywając popularność poza granicami naszego kraju. Te doświadczenia uczyły ją, jak dostosować się do różnych publiczności i stały się też zapowiedzią jej międzynarodowej kariery, która miała eksplodować wkrótce potem. Koniec etapu studenckiego i debiutanckiego w 1972 roku, zamknięty albumem Wyznanie, był dla Maryli jedynie rozbiegówką. Prawdziwa eksplozja popularności miała dopiero nadejść. Lata 70. to dla niej czas stabilnej, ale nieustannej pracy, która zdefiniowała jej artystyczne ja. Od folkowego barda do popowej supergwiazdy, która bezbłędnie wyczuwa trendy. Maryla, będąc już krajową gwiazdą, mogła sobie pozwolić na większą swobodę twórczą i współpracę z najlepszymi. A ten czas wymagał od niej dostarczenia czegoś, co przebije festiwalowe hity. I dostarczyła. Właśnie wtedy, w tych wczesnych latach 70., jej tandem z Agnieszką Osiecką oraz kompozytorami takimi jak Jacek Mikuła i Seweryn Krajewski osiągnął absolutną synergię. Nie ma polskiej muzyki bez tego utworu. 1974 rok był rokiem Małgosi. Choć Maryla miała już na koncie mnóstwo przebojów, to właśnie ten z muzyką Seweryna Krajewskiego i tekstem Osieckiej przeszedł do historii jako hymn pokoleń. Piosenka opowiadająca o dziewczynie, która popełniła błąd w miłości i którą wzięło życie, rezonowała z uniwersalnym poczuciem tęsknoty i straconych szans. Jej melodyjność i chwytliwość uczyniły z niej radiowe.

Małgośka była absolutnym szlagierem, który promował trzeci studyjny album artystki, po prostu zatytułowany Rok, wydany w 1974 roku. Album Rok był zbiorem bardzo dojrzałym, który pokazywał Marylę jako artystkę kompletną. Zawierał on zarówno liryczne ballady, jak i dynamiczne folkowe numery. Obok Małgośki znalazły się tam utwory takie jak Piosenka przeciw zasypianiu czy Urodzajny rok, które udowadniały, że Maryla potrafi odnaleźć się w narracji osieckiej o codzienności, ale podanej z literacką wirtuozerią. Po sukcesie folkowo-lirycznego Roku Maryla udowodniła, że nie boi się ryzyka i zmian w swoim wizerunku. Album Sing Sing z 1976 roku to był moment przełomowy. Artystka odeszła od typowego folku w kierunku bardziej zurbanizowanego, rockowego i kabaretowego też przy okazji brzmienia. Płyta była bardziej wyrafinowana aranżacyjnie i tekstowo. Tytułowy utwór Sing Sing był dynamiczny i opowiadał historię w stylu musicalowym. Hitem, który od razu trafił do mas, okazała się również piosenka Damą być. Ironiczna, inteligentna, jednocześnie niezwykle chwytliwa opowieść o marzeniach i pozorach. Płyta Sing Sing to była próba definicji Rodowicz na nowo, jako artystki świadomej swojej siły, która potrafi bawić się konwencjami. Jeśli Opole było jej boiskiem domowym, to Sopot był bramą do świata. Rok 1977 przyniósł Maryli jeden z największych triumfów międzynarodowych w karierze. Maryla wzięła udział w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Interwizji w Sopocie i po prostu zdemolowała konkurencję. Zdobyła nagrodę główną publiczności Interwizji za piosenki Kolorowe Jarmarki i Nie ma jak pompa. Kolorowe Jarmarki stały się symbolem jej uniwersalnego talentu. Piosenka z folkowym, nieco sentymentalnym zacięciem była niezwykle bliska estetyce wschodniego bloku i trafiła na listy przebojów w wielu krajach. Nie ma jak pompa była zaś dynamiczną, energetyczną piosenką, która idealnie sprawdzała się na scenie, pozwalając Maryli na pełne wykorzystanie swojej charyzmy.

Zwycięstwo w Sopocie ugruntowało jej pozycję jako supergwiazdy rozpoznawalnej od Władywostoku po Berlin. Koncertowała w niemal całej Europie, Australii, a także na scenach amerykańskich i kanadyjskich. Królowa nie zwalniała tempa. Rok 1978 to premiera kolejnego kultowego albumu Wsiąść do pociągu. Tytuł albumu, podobnie jak dawna Ballada wagonowa, nawiązywał do motywu podróży, wolności i ucieczki, który zawsze rezonował z jej publicznością.

Lata 70. to nie tylko muzyka. Mary Lardowicz stała się ikoną mody i wolności. Jej stroje sceniczne były często szyte przez nią samą lub inspirowane najnowszymi trendami zachodniego hippie i rocka, wnosząc kolor i odwagę do szarej rzeczywistości. Długie, kolorowe suknie, odważne fryzury, makijaże, każda jej kreacja była wydarzeniem i manifestem niezależności, co tylko potęgowało jej magnetyzm. W połowie lat 80. Maryla skręciła w stronę gatunku, który na polskiej scenie był wtedy dość egzotyczny, ale który ona pokochała. Chodzi oczywiście o muzykę country. W 86 roku wydała album Gejsza Nocy. To był rockowo-countrowy manifest pełen ostrych gitar i energetycznych, scenicznych numerów. Maryla poczuła ten amerykański rytm, co idealnie pasowało do jej temperamentu. Na płycie znalazły się takie dynamiczne utwory jak tytułowa Gejsza Nocy czy Szparka Sekretarka.

Piosenka o sekretarce, choć kontrowersyjna, była kwintesencją jej dowcipu i ironii. W tym samym czasie Marela regularnie występowała na Festiwalu Muzyki Country w Mrągowie, stając się jego nieoficjalną patronką. Ten okres przyniósł też utwory o wyjątkowej głębi, które stały się manifestem filozoficznym artystki. Absolutnym superhitem tej epoki jest oczywiście Niech żyje bal. Z muzyką Seweryna Krajewskiego i ze słowami Agnieszki Osieckiej to prawdziwy hymn o życiu. Piosenka z genialnym połączeniem melancholii i afirmacji życia mówi o akceptacji przemijania i czerpaniu radości z każdej chwili. Słowa Osieckiej są tu esencją jej stylu, poetyckie i zarazem uniwersalne.

Warto tu nadmienić, że powstawanie tego hymnu nie odbyło się bez, jakbyśmy to dzisiaj ujęli, bez dramy. Jak wspominała Maryla, pierwotny pomysł Osieckiej na refren, a konkretnie na kluczowe słowa, brzmiał: niech żyje cyrk. Maryla kategorycznie się z tym nie zgodziła, czując, że cyrk jest zbyt banalny i nie oddaje powagi tematu. Doszło do słynnej sprzeczki artystycznej, w której Rodowicz walczyła o to, aby refren był bardziej uniwersalny i dostojny. W końcu, po burzliwej dyskusji, Osiecka ustąpiła i zmieniła słowo na bal, co dało piosence ostateczny, majestatyczny kształt i tytuł. W jednym z wywiadów Agnieszka Osiecka miała stwierdzić później: niech żyje bal wydaje mi się jednym z najlepszych tekstów mojego życia. Jest najbardziej głęboki. Opowiada coś o moim stosunku do życia i śmierci, a także jest napisany z dużym temperamentem poetyckim. Upadek komunizmu i transformacja ustrojowa na początku lat 90. oznaczały dla polskiej muzyki rewolucję. Weszły zachodnie wytwórnie, zmienił się system dystrybucji i pojawiła się masowa konkurencja. Maryla zamiast osiąść na laurach podjęła rękawice. W 90 roku ukazał się album Absolutnie Nic. To była próba modernizacji brzmienia i dialog z nową, rockową i alternatywną publicznością. Na płycie pojawiły się gościnne występy uznanych artystów, m.in. gitarzysty Wojciecha Waglewskiego, w utworze To już było, i trębacza Tomasza Stańki w Gonią wilki za owcami.

To była artystyczna deklaracja. Maryla nie jest tylko reliktem PRL-u, jest żywą, poszukującą artystką, która potrafi zapraszać do współpracy twórców z różnych półek. W 1994 roku Maryla wydaje album Marysia Biesiadna. Ten projekt był szokiem dla wielu krytyków i fanów. Maryla, ikona wyrafinowanej poezji śpiewanej, nagrywa zbiór piosenek biesiadnych. Ale publiczność przyjęła to z otwartymi ramionami. Album osiągnął gigantyczny sukces komercyjny, udowadniający, że Maryla potrafi trafić do każdego Polaka. Od inteligenca po bywalca wesel.

Świetny ruch PR-owy i dowód na to, że jej marka jest tak silna, że może sobie pozwolić na absolutnie wszystko. Po tym biesiadnym eksperymencie w 1995 roku wraca do czystego popu z albumem Złota Maryla. Jest to kompilacja, ale też podsumowanie jej statusu.

tuż przed wejściem w nowe milenium. Maryla szukała nowego i nowoczesnego brzmienia i znalazła je na płycie Przed zakrętem, wydanej w 1998 roku. To był świadomy zwrot w stronę nowoczesnego pop-rocka i też nowej estetyki, którą publiczność uwielbiała. Album zyskał status złotej płyty dzięki takim hitom jak Łatwo palni. To było nowoczesne, dynamiczne, radiowe granie, które udowodniło młodemu pokoleniu, że Maryla Rodowicz jest wciąż aktualna.

początek lat 2000 przyniósł album Niebieska Maryla. Tytuł nawiązywał do jej słynnych niebieskich butów z lat 70., symbolizując nostalgiczny powrót do korzeni, ale z nowoczesnym sznytem. Kolejny album, Życie ładna rzecz, to rok 2002, ugruntował jej pozycję jako artystki świadomej swojego wieku i dorobku, ale też dalekiej od spoczywania na laurach. Pokazała, że jej głos i energia są nadal w szczytowej formie. W tym samym czasie Maryla regularnie pojawiała się na festiwalu w Opolu i Sopocie, gdzie była przyjmowana już nie tylko jako gwiazda, ale jako żywa historia polskiej muzyki. W 2010 roku Maryla świętowała swoje 50-lecie na scenie, wydając album 50. Był to hołd dla jej drogi artystycznej i dowód na to, że pół wieku na scenie nie oznacza zmęczenia materiału, a jedynie niesamowity dorobek. W 2017 roku Maryla powróciła z nowym, mocnym materiałem na albumie Ach Świecie. To była płyta, na której Maryla podjęła próbę dialogu ze współczesnym popem i rockiem, zaprosiła do współpracy młodych twórców oraz artystów rozpoznawalnych w nowych czasach. Tytułowy utwór Ach Świecie zaśpiewała w duecie z Robertem Gawlińskim, czyli liderem Wilków.

Od tego czasu Maryla skupiła się na dwóch rzeczach. Nieustannej trasie koncertowej, jej występy są huczne, pełne energii i stanowią przegląd jej gigantycznego dorobku. Jest obowiązkowym punktem każdego dużego festiwalu w Polsce, często domykając wydarzenia w Opolu czy Sopocie. Wiadomo, nie wyobrażamy sobie także Sylwestra bez Maryli Rodowicz. Z kolei zamiast koncentrować się na wydawaniu całych albumów, Maryla zaczęła wydawać pojedyncze single, które od razu miały rezonować w sieci i radiu. To pokazuje jej elastyczność w adaptacji do cyfrowego rynku muzycznego. A najmocniej ostatnimi czasy wybrzmiała jej praca przy rearanżacji swoich wielkich hitów. Maryla zdradziła w wywiadach kulisy tych sesji, a są one przezabawne. Okazuje się, że to młodzi artyści, tacy jak Mrozu, przy okazji wykonywania wspólnej wersji utworu Sing Sing, przejęli kontrolę artystyczną. Maryla, przyzwyczajona do swojej interpretacji, była czasem strofowana. Mrozu mnie strofował, a musiałam się podporządkować, opowiadała Maryla o pracy nad nagraniem w jednym z wywiadów. Mówił, że muszę śpiewać bardziej pod beat, rytmicznie i rzeczywiście musiałam się podporządkować, tak mówiła sama Maryla. A to nie jest tylko odcinanie kuponów, to prawdziwa artystyczna wymiana. Mrozu, wzięty producent i wokalista, jak wiemy, zajął się utworem Sing Sing, dodał do niego nowoczesne soulowo-popowe brzmienie, co było idealne, bo Sing Sing już w 76 roku był najbardziej rockowy i nowoczesny z jej ówczesnych hitów. Mrozu tylko podkręcił ten potencjał.

0: lista kolaboracji to prawdziwa lista przebojów młodego pokolenia. Maryla, współpracując z nimi, odświeżała swoje największe klasyki, wnosząc je do streamingu i też na TikTok. Ralf Kamiński wziął na warsztat Niech żyje bal. Ralf ze swoją teatralną estetyką i niezwykłym głosem był idealny do tak wielkiego kabaretowego hymnu. Wykorzystał pełnię dramatyzmu tekstu Osieckiej, czyniąc go jednocześnie swoim. Dawid Kwiatkowski został zaproszony do duetu. Ich wspólna praca spotkała się z ogromnym entuzjazmem fanów obu pokoleń, co tylko potwierdza, jak skuteczny jest ten zabieg łączenia publiczności. Chodzi oczywiście o wspólnie wykonany singiel Wielka Woda.
1: I tylko tadą nie ścieżką pokrować, gdzie śmieją się śmiechy w ciemności.
0: Oczywiście czekamy na kolejne współprace z kolejnymi młodymi artystami, które będzie kształtowało kolejne pokolenia słuchaczy. I tak Maryla Rodowicz wciąż tańczy, śpiewa pod bit i udowadnia, że niezależnie od epoki, to jej energia jest zawsze najmocniejszym elementem każdego nowego hitu. To był magazyn muzyczny Radia SK2. Kasia Grodzka, dzięki za uwagę.

0: Magazyn lokalny.
1: Łukasz Bogdan, zapraszam. Waży ponad 145 ton. Będzie transportowana nocą. W ciągu najbliższych dni dotrze do Łodzi ze Szczecina tarcza tnąca do drążania tunelu dużych prędkości. Grzegorz Mnich.
2: Będzie to szczególny transport i zarazem najważniejsza część tarczy niezbędna do drążania tunelu pod miastem, mówi Dagmara Zalewska, rzecznik prasowy budowy tunelu kolei dużych prędkości w Łodzi.
3: Spodziewamy się na dniach tak naprawdę środka tarczy tnącej, czyli tej takiej najważniejszej części, która będzie wykonywała drążenie tunelu KDP pod Łodzią. Czekamy na ten transport. To również wielkogabarytowy, duży ładunek o wadze ponad 145 ton. Również transport potrwa kilka nocy. Będzie przemierzał właśnie ze stoczni w Szczecinie, tutaj na plac budowy na ulicę Maratońską. Także oczekujemy na ten transport. To już będzie ostatnia część tarczy TBM do drążenia tunelu KDP w Łodzi. Część właśnie gromadzenia części do tarczy. Rozpocznie się montaż tarczy. Częściowo te zaplecze tarczy zostało już spuszczone do komory. Przed nami kolejne etapy opuszczania do komory startowej części tarczy. Montowanie ich w jedną całość, tak aby była właśnie przygotowana do rozpoczęcia drążenia już na początku 2027 roku. W pierwszym kwartale tego roku właśnie ma się rozpocząć drążenie tunelu.
2: Pierwsze elementy tarczy przed kilkoma dniami już dojechały do Łodzi.
3: W ubiegłym tygodniu ze stoczni w Szczecinie wyruszył ponadgabarytowy transport z głównym napędem tarczy TBM, tak zwanym sercem naszego TBM-u, który będzie drążył tunel kolei dużych prędkości pod Łodzią. Platforma do przewozu tego niezwykłego ładunku miała długość ponad 39 metrów, a sam ładunek, sam napęd, wagę 169 ton. Ładunek przemierzał ulicę Polski i dotarł na plac budowy w niedzielę w nocy. Teraz przed nami kolejny transport.
1: Tunel KDP w Łodzi to pierwszy odcinek sieci szybkich pociągów w Polsce. Pociąg z prędkością do 250 km na godzinę kursować będzie z Łodzi do Warszawy oraz do Wrocławia i Poznania. Ceny paliw mocno poszły w górę. Benzyna w Łódzkiem kosztuje już średnio prawie 8 zł za litr, a diesel zbliża się do 9 zł. Sprawdziliśmy, co na ten temat mówią kierowcy i czy w najbliższym czasie czekają nas kolejne podwyżki.
4: Widzę, że pani tankuje benzynę. Dużo, niedużo względem poprzednich dni?
5: Myślę, że dużo. Jest to duża różnica. Niestety wybieramy się nad morze w weekend, więc te plany, które robiliśmy wcześniej, jakieś kalkulacje, musimy przeliczyć na nowo, bo to jednak dłuższa trasa, więc na pewno jakieś 200-300 zł więcej musimy liczyć na dojazd, na powrót i na to, żeby coś po drodze może obejrzeć, gdzieś podjechać.
4: A obawia się pani, że w najbliższych dniach będzie jeszcze drożej?
5: Niestety obawiam się. Widzę, co się dzieje w tych dniach, powiedzmy w poprzednim tygodniu, więc boję się tego, że będzie faktycznie jeszcze gorzej.
6: Benzyna jest na takim poziomie niedopuszczalnym wręcz. Współczuję ludziom, którzy muszą jeździć na benzynie i na oleju napędowym.
4: Obawia się pan, że w najbliższym czasie będzie jeszcze drożej?
6: Myślę, że tak. Myślę, że cena paliwa, benzyny zwykłej dojdzie nawet do 10 zł.
7: Dużo, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że uczę się, pracuję na swoje wydatki, nie bardzo są to duże pieniądze w stosunku do miesiąca, i jest to trochę odczuwalne w moim budżecie.
4: Domyślam się, że często jeździsz, więc też często tankujesz. W porównaniu z ostatnimi dniami jest duża różnica cenowa?
7: I to bardzo.
4: A powiedz mi, jak myślisz, w najbliższych dniach będzie jeszcze drożej?
7: Szczerze, oby nie. Nie zdziwię się, bo już wszystko się działo, jeżeli chodzi o te ceny paliwa, więc nie zdziwię się, jeżeli tak będzie, ale mam nadzieję, że jednak nie.
8: Teraz przestałem patrzeć na tą różnicę, bo jaka cena, taka jest, Cena jest wysoka, i co, na razie się to chyba nie zmieni.
9: Wydaje mi się, że będzie drożej, do dychy dojdzie.
4: Jak pan ocenia te podwyżki, to już chyba całkiem dużo, prawda?
10: To jest ogólna przesada w tej Polsce, co się dzieje na chwilę obecną.
11: Obstawiam, że będzie drożej, bo to jest takie, są skoki przy poniedziałku, a przy piątku już jest o wiele drożej. Jakoś nie widać, żeby to szło wszystko coś na dół.
4: No i ta cena i tak już jest wystarczająco duża, prawda?
11: Bardzo bolesna, bardzo. Jak kiedyś za 200 zł to mi starczało na ileś kilometrów, to teraz to jest tak na tydzień czasu maksymalnie.
12: Dzisiaj jest szok cenowy po prostu.
4: A myśli pani, że w najbliższych dniach będzie jeszcze drożej?
12: Nikt nie zna odpowiedzi na to pytanie. W ogóle nie wiemy, co będzie. Patrząc na to, co się dzieje, to tak niestety raczej te prorokowania nie są zbyt optymistyczne.
13: Co w tej chwili wpływa na wysoką cenę paliw?
14: Paliwo w Polsce podrożało we wrześniu tego roku przede wszystkim dlatego, że z jednej strony utrzymuje się bardzo niestabilna

0: sytuacja w Zatoce Perskiej, a z drugiej strony zakończywszy program ceny paliw niżej, co łącznie spowodowało, że widzimy faktycznie wysokie ceny na stacjach benzynowych. Piotr Krajewski, ekonomista Uniwersytetu Łódzkiego.
1: Jakie są prognozy?
0: Jeśli chodzi o kształtowanie się cen paliw w przyszłości, to jeżeli nie dojdzie do wzmocnienia działań wojennych w Zatoce Perskiej, to ceny paliw nie powinny już rosnąć. Oczywiście są i tak wysokie, czyli jest to trudna sytuacja, ale raczej nie wzrosną. Jeżeli natomiast dojdzie do bardziej pokojowego rozwiązania konfliktu w Zatoce Perskiej, to jest szansa, że ukształtują się, ustabilizują się na trochę niższym poziomie, czy nawet jeżeli doszłoby do całkowitego zakończenia konfliktu i otwarcia szlaku wodnego wcześniej Ormus, to wtedy ceny paliw będą znacznie niższe niż we wrześniu. No ale z drugiej strony też nie możemy wykluczyć tego, że dojdzie do jeszcze bardziej napiętej sytuacji geopolitycznej, blokady cieśniny Ormus w większym stopniu niż obecnie. No i wtedy niestety może się okazać, że ceny przekroczą nawet barierę 9 zł. Jest to w obecnych czasach bardzo dużych turbulencji niestety możliwe. Żeby jednak tak się stało, musiałoby dojść do faktycznie zaostrzenia konfliktu. Natomiast z drugiej strony, jeżeli ceny miałyby spadać, to wynikałoby to przede wszystkim z negocjacji pokojowych, które by przebiegały sprawnie, korzystnie i konflikt w Zatoce Perskiej by uległ wygaszeniu. Jeśli jednak tak się nie stanie i te ceny paliw 8 zł albo i więcej będą się utrzymywały, to niestety paliwa mają to do siebie, że nie dotykają tylko kierowców tankujących na stacjach benzynowych, ale również wpływają na całą gospodarkę, bo pamiętajmy, że wyższe ceny transportu, no to również wyższe ceny produktów, które są transportowane, szczególnie jeżeli na przykład nie kupujemy owoców, warzyw od lokalnych producentów, tylko na przykład owoce egzotyczne z innej części świata, czy samochody z innej części świata, wtedy ceny paliw transportu mają duże znaczenie, ale nie tylko mówimy tu o transporcie, ale również na przykład o branży chemicznej, przecież różnego rodzaju produkty z plastiku, no to są produkty w znacznym stopniu wytworzone przy wykorzystaniu ropy naftowej i jeżeli cena ropy jest wyższa, to również różnego rodzaju produkty, które w sobie jakoś przetworzoną ropę mają, są po prostu droższe. Ale miejmy nadzieję, że takiej sytuacji nie będzie. Takiej sytuacji, którą nazywamy stagflacją, bo z jednej strony wysoka cena ropy powoduje, że ceny są wysokie, czyli mamy inflację, a z drugiej strony mamy stagnację, czyli gospodarka rozwija się wolniej, bo musimy niestety importować. Nie produkujemy dużo ropy naftowej, tylko ją importujemy. Czyli to połączenie dwóch negatywnych zjawisk, wtedy mamy stagnację gospodarczą i inflację, czyli tak zwaną stagflację, ale to tylko w tej sytuacji, gdyby ropa była naprawdę droga przez dłuższy czas. Jeżeli natomiast to zjawisko zacznie ustępować, sytuacja zacznie się unormować, a mam nadzieję, że tak się w przyszłości stanie, no to tego negatywnego zjawiska mieć nie będziemy. Gospodarka będzie się rozwijała w normalnym tempie, inflacja również będzie pod kontrolą.
2: A o szczegóły pytał Daniel Tykliński. Kontrola sprzedaży energetyków małoletnim, łamanie przepisów na przejazdach kolejowych czy używanie dmuchaw do liści. Od połowy września Straż Miejska zyska nowe uprawnienia i możliwość karania mandatami. O nowe obowiązki Grzegorz Mnich pytał wicekomendanta Łódzkiej Straży Miejskiej Marka
3: Marusika. Więcej pracy, więcej uprawnień i to już od połowy września.
4: Aktualizacja rozporządzenia ministra w sprawie mandatów, za które strażnicy mogą nałożyć w postępowaniu mandatowym karę, rozszerza o nowe uprawnienia możliwości działań funkcjonariuszy Straży Miejskiej.
3: Będziecie sprawdzać chociażby przejazdy kolejowe.
4: Jednym z nowych uprawnień, które pojawia się w katalogu kontrolnym Straży Miejskiej Gminnych w Polsce, jest to, że strażnicy do tej pory mogli tylko co do pieszych, którzy przemieszczali się przez torowisko przy zamkniętych zaporach, podejmować czynności. Dzisiaj ten katalog został rozszerzony o osoby poruszające się na hulajnogach elektrycznych, o rowerzystów, o motorowerzystów.
3: Czyli przechodzenie przy czerwonym świetle, przy opuszczonym szlabanie.
4: W kwestii pieszych dotyczy to tylko opuszczonego szlabanu i zamkniętych rogatek, natomiast w przypadku osób poruszających się na urząd urządzeniach transportu osobistego, hulajnogach elektrycznych, rowerzystach i motorowerzystach, a także kierowcach pojazdów. To uprawnienie dotyczy również, kiedy kierowca danego pojazdu wjeżdża podczas opuszczania się rogatek bądź ich jeszcze nie podniesienia do końca i zgaśnięcia czerwonego światła.
3: Jak to w praktyce będzie wyglądać? Czy Straż Miejska będzie zwracać uwagę szczególnie na te przejazdy? Będzie tam więcej patroli? Czy przy okazji, jeżeli będziecie przechodzić?
4: Na terenie Łodzi mamy kilka takich miejsc, w którym rogatki funkcjonują, są przejazdy kolejowe i zazwyczaj, jeżeli jesteśmy świadkami takiego zdarzenia, takiego wydarzenia, oczywiście reagujemy. Na ten moment nie planujemy specjalnych, celowanych kontroli. Będziemy to robić w ramach służby patrolowej.
3: Też kontrola sprzedaży energetyków dla nieletniej młodzieży.
4: Do tej pory strażnicy mogli prowadzić czynności związane chociażby w kwestii w odniesieniu do sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim i przekazywać takie sprawy policji. Natomiast sprzedaż napojów energetycznych, które zawierają kofeinę i taurynę osobom, które nie ukończyły 18 roku życia, nie jest przestępstwem, jest wykroczeniem i tutaj strażnicy otrzymali uprawnienia do nakładania grzywien w tym zakresie. Sprzedawcom, osobom, które dopuściły do takiej sprzedaży. Jeżeli chodzi o placówki sprzedające tego rodzaju napoje, czyli mówimy tutaj o sklepach spożywczych, na sprzedaż takich napojów nie jest potrzebna odrębna koncesja, zatem też będzie to w ramach służby patrolowej, szczególnie w okolicach placówek oświatowych, w miejscach, w których do takiej sprzedaży może dochodzić. Oczywiście też, jeśli strażnicy ujawnią w czasie jakiejś kontroli, w jakiegoś spotkania z taką młodzieżą, która nie ukończyła 18 roku życia, takie napoje energetyczne, również zostanie wszczęte postępowanie w sprawie o wykroczenie i będziemy starali się dowiedzieć, kto taki napój takiej osobie sprzedał.
3: Kolejny element to
4: urządzenia do sprzątania ulic. Mówimy tutaj o popularnych dmuchawach do liści. Strażnicy zyskali nowe uprawnienie, jest to w ramach programu ochrony czystego powietrza i tutaj takie uprawnienie strażnicy będą mogli wykorzystać w sytuacjach, kiedy sejmik danego województwa, w naszym przypadku województwa łódzkiego, uchwalił taki zakaz. W naszym województwie, w naszej uchwale taki zakaz obowiązuje od momentu ogłoszenia trzeciego poziomu zagrożenia czystości powietrza. Wówczas istnieje taki zakaz korzystania z dmuchaw i wtedy będziemy mogli to nasze uprawnienie wykorzystać.
3: Tych obowiązków jest więcej. Czy będzie więcej strażników?
4: Jest więcej obowiązków, jest więcej uprawnień, natomiast będziemy to realizować dostępnymi na ten moment siłami i środkami i w tym zakresie, w którym będzie to możliwe.
3: Może będziecie choć dozbrojeni, uposażeni bardziej?
4: Na szczęście są to wykroczenia nie wymagające dodatkowego dozbrojenia, uzbrojenia. Natomiast tutaj w tych czynnościach kontrolnych ten zakres uprawnień, który posiadamy, co do zasady jest wystarczający, aczkolwiek trzeba powiedzieć, że nadal nie będziemy mogli nałożyć mandatu na kierowcę, który przejedzie przez nieopuszczające się rogatki, bądź takie, które jeszcze nie zostały podniesione, bo nie możemy takiego pojazdu zatrzymać w ruchu.
3: Kolejny element, o którym nie wspomnieliśmy, to fotografowanie obiektów istotnych strategicznie. Tam też Straż Miejska ma zwrócić uwagę na osoby, które te obiekty fotografują.
4: Jakiś czas temu zostało wprowadzone ograniczenie dotyczące fotografowania obiektów, które są zajęte przez jednostki wojskowe bądź służby specjalne. Takie obiekty, zarządzające takim obiektem, dowódca jednostki bądź danej służby ma prawo zabronić fotografowania takiego obiektu i wystawić zakazy. Jeżeli ktoś taki zakaz złamie i będzie to jednostka wojskowa bądź jednostka, w której przebywają służby specjalne, strażnicy wówczas po ujawnieniu takiego zdarzenia będą mogli zastosować postępowanie mandatowe.
3: Czyli wynika z tego, że strażnicy tak naprawdę powinni być wszędzie.
4: Strażnicy są wszędzie, ale nie są w stanie ujawnić każdego wykroczenia. Także mam nadzieję, że te uprawnienia pozwolą skuteczniej realizować te zdarzenia, które są dla ludzi dokuczliwe, a ich świadkami są naocznymi właśnie strażnicy miejscy.
3: Czy to oznacza, że będzie więcej patroli Straży Miejskiej? Nie gdzieś na rynkach, w miejscach handlowych, parkach, gdzie spotykaliśmy dotychczas patrole, tylko będą właśnie podążać za nowymi zadaniami?
4: Jestem przekonany, że jakby cel naszych działań na pewno się nie zmieni, czyli będziemy wszędzie tam, gdzie do tej pory byliśmy, natomiast spektrum naszych reakcji zdecydowanie się rozszerzy. Do tej pory nie mogliśmy chociażby reagować w niektórych przypadkach dotyczących sprzedaży napojów energetycznych osobom niepełnoletnim. Nie mogliśmy reagować na naruszenia przepisów ruchu drogowego przez hulajnogistów czy rowerzystów na przejazdach kolejowych, a byliśmy tego świadkami. W tej sytuacji, kiedy będziemy tego świadkami, możemy skutecznie podjąć czynności kontrolne i ukarać sprawcę mandatem karnym. W większości tych wykroczeń w postępowaniu mandatowym strażnicy mogą nałożyć grzywnę do 500 zł. Taki jest standard. Natomiast w przypadku wykroczenia polegającego na niezastosowaniu się do sygnalizacji czerwonej i opuszczonych czy podnoszonych rogatek na przejeździe kolejowym, tutaj mandat karny taryfikator wyznaczył na kwotę 2000 zł. Kolejną kompetencją są uprawnienia dotyczące standardów obowiązków ochrony osób małoletnich. I tutaj, jeżeli strażnicy kontrolujący chociażby placówki oświatowe bądź inne miejsca, w których sprawuje się opiekę nad małoletnimi, i jeżeli strażnicy stwierdzą, że takie standardy obowiązkowe zgodnie z ustawą nie zostały wprowadzone, wówczas też możemy rozpocząć postępowanie wyjaśniające i w ekstremalnych sytuacjach możemy zastosować też postępowanie mandatowe.
2: Straż Miejska będzie też mogła karać mandatem osoby utrudniające interwencję. Nie będzie już potrzeby wzywania wówczas policji. Nie chcą żyć w sąsiedztwie ogromnej chlewni. Spora część mieszkańców Gomolina koło Piotrkowa Trybunalskiego w Łódzkiem sprzeciwia się budowie takiego obiektu.
1: Ludzie protestują przeciwko budowie chlewni. Wieczorek Marek, ja jestem sołtysem we wsi Gomolin. Dużej chlewni na 1996 sztuk dokładnie.
5: Dlaczego nie chcecie chlewni tutaj?
1: No, zależy na tym, żeby nie było takiego odoru. Ludzie się tego boją, no po prostu. No, zwołane jest dzisiaj zebranie, wójt zwołał, żeby się tak jeszcze doradzić z mieszkańcami. No i jakoś protestować dalej.
5: Obawiacie się tego nieprzyjemnego zapachu? Czego jeszcze?
1: No, zapachu, no, transportu dużego, wywozu gnojowicy częste, no to...
5: A w jakiej odległości od na przykład budynków mieszkalnych ta chlewnia miałaby powstać?
1: No, powiedzmy 200 metrów. Około, tak mówię, około.
6: Zorganizowaliśmy spotkanie. Chcielibyśmy usłyszeć też mieszkańców. Łaszek Judyta, jestem sołtysem Woźnik. Petycja już była zbierana wcześniej.
5: A ile zebraliście podpisów?
6: Ponad 50. Ja jako sołtys jestem osobą bezstronną tutaj. Według statusu mnie obowiązuje, więc...
5: No, mieszkańcy boją się nieprzyjemnych zapachów i myślę, że pod takimi słowami pani się podpisze.
6: Czy się podpiszę? No, z jednej strony tak, ale mówię, jestem osobą bezstronną, więc ten zapach... jest, mieszkańcy się boją głównie zapachu, boją się okno otworzyć, czy pranie wywieszą, to już to pranie jest znowu do prania.
5: Boi się pan tego, że ta chlewnia jednak będzie?
7: Znaczy, wie pan, ja też jestem, jak to się mówi, w tym takim wieku, że przeżyłem różne, że tak powiem, zapachy. No, najgorsza jest młodzież, dzieciaki, wnuczki, szkoły i tak dalej.
5: Ale mieszkańcy boją się o taki komfort, że on się pogorszy.
7: Widzi pan po ilości mieszkańców. No nie wiem, na razie zobaczymy stanowisko wójta.
8: Jest to na etapie procedowania decyzji środowiskowej. Wójt gminy Wola Krzysztoporska, Roman Drozdek. Jesteśmy w tej chwili na etapie, dzisiaj się kończy udział społeczeństwa w tym postępowaniu. Ustawodawca zagwarantował taki udział społeczeństwu w przypadku procedowania oceny na środowisko. I procedura trwa, oczywiście z punktu widzenia procedury w Urzędzie Gminy. Już mamy pierwsze odpowiedzi od instytucji, które uzgadniają całe to procedowanie. No już w tej chwili są złożone pewne zastrzeżenia ze strony Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Inspektoratu Sanepidu. W kwestii właśnie raportu, no bo raport można powiedzieć na etapie składania wniosku, on jest takim raportem formalnym, nieuzgodnionym z instytucjami, no przede wszystkim z RDOŚ-em, i w związku z tym w trakcie tego procedowania będzie uszczegóławiany, żeby wszystkie wątki zostały dokładnie przeanalizowane i ostatecznie raport i uzgodnienie RDOŚ-u musi wskazać, że to przedsięwzięcie mieści się w zakresie oddziaływania na środowisko w różnych normach wynikających z rozporządzeń ministerialnych. Oczywiście, tak jak wielokrotnie powtarzam, bo pani redaktor wie, w tej chwili tych postępowań w gminie akurat jest bardzo dużo, bez względu na rozstrzygnięcie mogą spać spokojnie, bo jeżeli chlewnia powstanie, no to ona nie może z siebie wydobywać jakichś negatywnych oddziaływań, no a jeżeli nie powstanie, no to rozumiem, że tym bardziej większa radość dla mieszkańców, którzy w tej chwili sprzeciwiają się temu przedsięwzięciu, bo trzeba pamiętać, że mamy tu do czynienia z dwoma stronami, czyli strony związane z prowadzeniem, gospodarowaniem gruntów przeznaczonych pod rolnictwo, w ślad za tym oczywiście różnego rodzaju przedsięwzięcia, no i mieszkańcy sąsiedztwa, którzy z różnych powodów się albo zgadzają, albo nie zgadzają.
5: Jeśli chodzi o chlewnię w Gomolinie, ta inwestycja jest dalej niż bliżej, tak?
8: No tak, jeżeli mam porównywać lokalizację tej inwestycji, tego zamiaru budowy chlewni z miejscowością Glina, no to można powiedzieć, że są dwie różne lokalizacje. Mogę powiedzieć, że no ta lokalizacja miejscowości Gomolin jest bardziej odległa od zabudowań i to oddziaływanie na pewno będzie mniejsze.
5: A jak ważne ważny jest głos samych mieszkańców, którzy wyraźnie są na nie.
8: Bardzo ważny, każdy głos jest bardzo ważny, tylko my przy postępowaniu wydania tej decyzji będziemy brać pod uwagę uwagi, zastrzeżenia konstruktywne. To nie jest na zasadzie, że nie zgadzamy się, nie bo nie i na podstawie tego decyzja nie będzie wydana. Musi to być poparte konkretnym argumentem, który ma wpływ na oddziaływanie na otoczenie.
5: Czyli to, że będzie nieprzyjemnie pachnieć, to jest za słaby argument.
8: Panie redaktorze, no pan stwierdził, no to teraz pytanie, gdzie są dowody na takie stwierdzenie. Właśnie to postępowanie ma wykazać, że każda uwaga, każde zastrzeżenie jest udowodnione. Jest tak zwany konflikt odorowy, jak pan redaktor wie, nie ma normy, która to reguluje, która to ocenia, czy ten nieprzyjemny zapach się wydobywa, czy się nie wydobywa i pytanie, jak daleko oddziaływuje.
9: Jestem też rolnikiem, producentem i nie wyobrażam sobie, no mam ziemię na wsi, mieszkam i gdzie mam to stawiać? No niech pani powie, do Piotrkowa mam jechać, kupić działkę i w Piotrkowie mam stawiać? Ja to powiem coś takiego, przecież możemy postawić dużo mniejsze obory na świnie i będą bardziej uciążliwsze niż te większe. Bo większe to nie oszukujmy się, jest bardzo duży nacisk na dobrostan, tak? A mniejsze postawimy, w dużo gorszych warunkach będą świnie, będzie bardziej śmierdziało. Krótko zwięźle na temat.
10: Teren wiejski, więc normalna produkcja trzody chlewnej. Szczerze mówiąc, teraz to już mamy takie wymagania jako rolnicy, że to nie jest aż tak uciążliwa produkcja i ona musi się odbywać na terenach wiejskich. Żaden rolnik w mieście nie wybuduje chlewni. Skala i ilość jest wymuszona przez rynek i przez opłacalność. I za to chcemy się rozwijać i chcemy, żeby coraz większe były te produkcje, no bo po prostu wymusza to na nas rynek. Ktoś się albo rozwija i utrzymuje z tego, albo upada. No tak jak powiedziałem, to jest wymuszone przez rynek. Z mniejszą ilością rolników łatwiej znegocjować i po prostu mają zostać najwięksi, szczerze mówiąc. I albo się będziemy rozwijać, albo padniemy.
2: A w Gomulinie był nasz reporter Rafał Różycki. Festiwal Łódź Wielu Kultur wraca we wrześniu z czterodniowym programem. Od 17 do 20 września w Łodzi będą koncerty, spektakle, wystawy, spotkania i wydarzenia plenerowe. Tegoroczna edycja szczególnie dużo miejsca poświęca kulturze głuchych oraz współczesnym kryzysom i różnym sposobom budowania wspólnot.
11: To będzie wyjątkowa edycja, mówi Małgorzata Moskwa-Wodnicka, wiceprezydent Łodzi.
12: Zapraszamy serdecznie mieszkańców już od 17 do 20 września. Oczywiście większość wydarzeń w Centrum Dialogu, ale również mamy wydarzenia powiązane z naszymi instytucjami kultury, Centralne Muzeum Włókiennictwa, gdzie odbędzie się wystawa. Będą oczywiście koncerty, będą spotkania, warsztaty, rozmowy o kulturach. Również festiwalowe miasteczko, ja trzymam kciuki, żeby w parku ocalał przez te dwa weekendowe dni, a to będzie 19 i 20 września, pełna pogoda, nie padał deszcz, żeby to sprzyjało właśnie spotkaniom i rozmowom przy muzyce, przy tańcu, żeby mieszkańcy mogli przede wszystkim ze sobą się integrować. Ale to, co jest też niezwykle ważne, w tym roku festiwalowym głównym przesłaniem jest kultura głuchych, bo obchodzimy też 27 września Międzynarodowy Dzień Głuchych. Dlatego się bardzo cieszę, że wszystko będzie tłumaczone właśnie na język migowy, który jest językiem kultury, językiem sztuki.
11: W ramach festiwalu będzie można także zobaczyć wystawę Na krawędzi chaosu, o której opowie Małgorzata Ludwisiak.
13: Postaramy się opowiedzieć głosami artystek, artystów, kolektywów artystycznych, których mamy 18 na tej wystawie, pochodzących z różnych części świata, z różnych też kultur i przynoszących ze sobą różne doświadczenia własne na tą wystawę. Doświadczenia właśnie relacji z rozpadem albo przeczucia, że on za chwilę nastąpi. Chcemy, żeby ta wystawa z jednej strony zanurzyła nas w doświadczeniu tych różnych osób i różnych głosów, które też staje się powoli naszym przeczuciem i naszym doświadczeniem, ale żeby też pokazywała drogę wyjścia, bo wspomniana krawędź chaosu czyli to pojęcie, które pochodzi z teorii złożoności, ale jest z powodzeniem stosowane też dla opisania systemów biologicznych, systemów ludzkich, społecznych. Ono też pokazuje, że w momencie, kiedy system dociera do krawędzi chaosu, mamy tendencję do tego, zarówno my ludzie, jak i systemy biologiczne, nieludzkie, żeby adaptować się do tej krawędzi. I ta adaptacja polega przede wszystkim na tym, że na poziomie ludzkim są to praktyki wspólnototwórcze i małe wspólnoty, czasami działające wobec jakiejś nagłej potrzeby, kataklizmu klimatycznego na przykład, który też staje się naszą codziennością również w Europie, czy wojen, migracji, czy innych zapaści systemów ekonomicznych, czy emocjonalnych na poziomie emocji społecznych, że małe wspólnoty, mikrorelacje, czy inaczej pomyślone relacje, takie, których też możemy się uczyć z innych systemów wiedzy niż te, które znamy z naszego doświadczenia na co dzień, że to może być odpowiedź i te odpowiedzi, czy raczej pytania o to, jak te relacje, czy jak te wspólnotowości mogą wyglądać, również są tymi propozycjami artystek, artystów, kolektywów, które na tej wystawie zobaczymy. Wystawie, która będzie też wysycona programem towarzyszącym dyskusji, będzie performance specjalnie przygotowany przez artystki z Argentyny, a więc kraju na co dzień zanurzonego od dekad w permanentnym kryzysie, czy oprowadzań dla różnych grup z różnymi potrzebami. Bardzo serdecznie zapraszam.
2: O szczegóły pytał Daniel Tekliński. To będzie kulinarna podróż z Łodzi za ocean. W tym roku na festiwalu królować będzie kuchnia amerykańska. Przed nami 10. edycja Jemy w Łodzi Food Fest. Będzie można spróbować prawie 30 dań w oryginalnej odsłonie. Będą też amerykańskie desery lodowe i inne słodkości. Zaplanowano jedzeniowe quizy i konkursy z nagrodami. Będą też pikniki na zakończenie lata i wystawa starych amerykańskich samochodów. O Food Fest 26 pytała Ela Piotrowska.
14: Lato jeszcze, piękna pogoda, ale jesień idzie i nie ma na to rady. Trzeba ją sobie jakoś tak przychylnie nastawić.
15: My ją przywitamy amerykańską kuchnią. To jest 10. edycja Jemy w Łodzi Food Fest. Motyw przewodni kuchnia amerykańska, no i naprawdę dużo się tutaj będzie działo. Mamy prawie 30 dań inspirowanych kuchnią amerykańską. Niektórzy sięgnęli po klasykę. Będzie bardzo dużo żeber wołowych, które, co się okazuje, wcale na co dzień tak nie goszczą w naszych restauracjach.
14: No i znowu będziemy się obiadać.
15: Poza takimi klasykami podanymi w ciekawej formie znajdziemy też na przykład takie fuzje kuchni, czyli na przykład kuchnia włoska zaczerpnęła jakieś pomysły z kuchni amerykańskiej, czyli na przykład mamy danie z amerykańskimi klopsikami, mamy ramen z amerykańskim pasterami, mamy udon, czyli znowu azjatyckie danie, tym razem z kurczakiem buffalo.
14: Wyobraźnia kucharzy łódzkich nie zna granic.
15: Tak, i to jest fajne i ten festiwal, każdy zresztą festiwal, motywuje ich do tego, żeby coś fajnego wymyśleć, no bo nie oszukujmy się, nie na co dzień zjemy sernik z polany syropem klonowym, z plasterem bekonu.
14: A nas, smakoszy, taki festiwal motywuje do tego, żeby wyjść z domu, bo to jest okazja do tego, żeby się spotkać, posmakować, pogadać, po prostu pobyć razem.
15: Tak, i spróbować też rzeczy, których na co dzień nie znajdziemy w menu restauracji z różnych powodów. Czasami są to dania wymagające do przygotowania, czasami mają specjalnie ściągnięte z zagranicy składniki, na przykład tylko na ten festiwal, czy właśnie ich sposób przyrządzenia różni się od tego codziennego, więc rzeczywiście te dania będą dostępne tylko tu i teraz.
14: Zawsze festiwalowi towarzyszą wydarzenia.
15: Każdemu towarzyszy ich dużo, natomiast ponieważ to jest 10. edycja, więc postawiłyśmy na 10 dodatkowych wydarzeń kulinarnych. Będzie sporo amerykańskich słodkości w bardzo różnym wydaniu, natomiast bardzo jakościowym, ponieważ Kokard przygotuje całe amerykańskie desery, czyli od szarlotki poprzez brownie i lody.
14: Już widziałam, że próbują.
15: Tak, pośpieszyli się trochę, ale mamy ustalony termin. W drugim tygodniu festiwalu będą amerykańskie desery, będą amerykańskie lody, również desery lodowe. Będą też amerykańskie ciasteczka, czyli te wypasione ciastka, które w środku mają kawałki płynącej czekolady, które najlepiej smakują po podgrzaniu. Mamy targ kolacyjny w fuzji, czyli pierwsze premierowe wydarzenie tego typu, czyli łódzcy restauratorzy wystawią się w wyjątkowym, zabytkowym wnętrzu elektrowni Scheiblera.
14: Łodzianie to uwielbiają. uwielbiają i tutaj przychodzą tłumy.
15: Tu przychodzą tłumy. No, myślę, że odwiedzi nas kilka tysięcy ludzi. Przychodzimy z dzieciakami, przychodzimy z psiakami. Mało tego, jak amerykański temat, odezwało się do nas łódzkie stowarzyszenie, które przyjedzie amerykańskimi samochodami, więc będzie można je zobaczyć. To są super ludzie, którzy bardzo chętnie tą swoją pasją się dzielą, więc te łódzkie amkary będzie można zobaczyć, zrobić sobie zdjęcia, pewnie wsiąść też do środka. Mamy quiz amerykański, gdzie będą amerykańskie przekąski, ale możemy sprawdzić swoją wiedzę. Oczywiście ci, którzy wygrają, dostaną fajne nagrody. Mamy konkursy dla naszych uczestników, jak zawsze, więc naprawdę warto śledzić, obserwować, robić zdjęcia festiwalowe, to wszystko będziemy nagradzać.
14: I na koniec muszę zadać to pytanie. Wiadomo, że jak kuchnia amerykańska, no to ogromne porcje. Jak będzie po łódzku?
15: Na pewno będą duże, natomiast myślę, że nie będą takie, ponieważ te
14: porcje... Nie dalibyśmy rady.
15: Nie dalibyśmy rady, to nie jest nasza kultura jedzenia i wydaje mi się, że w Europie inaczej do tego podchodzimy. Nie jemy tyle, ale też nie marnujemy jedzenia. I to jest też istotne, prawda, żeby znaleźć w tym szaleństwie rozsądek, więc bardziej stawiamy na jakość, nie na ilość.
2: Szczegóły na Jemy w Łodzi.
16: Magazyn muzyczny.
17: Cześć wszystkim. Dzisiaj w naszym studiu Radia SK2 gościmy bardzo wyjątkową, kolorową artystkę, która szturmem wdziera się na polską scenę muzyczną. Jej piosenki wchodzą po prostu do głowy już po pierwszym refrenie. A energia, którą wnosi, no, przypomina letnie festiwale. Przed wami na razie powiem imię i zdradzę nazwisko, a jeżeli chodzi o twój nick artystyczny, sama o tym powiesz. Daria Zdolska, witaj w Radiu SK2.
18: Cześć, miło was wszystkich usłyszeć i spotkać tutaj.
17: To zacznijmy, Daria, od podstaw. Powiedz nam proszę, jak właściwie fonetycznie wymawia się twój artystyczny nick, czyli nazwę, bo pisze się Hermé przez dwa E na końcu z takim ptaszkiem nad jednym E, czyli coś chyba z francuskiego.
18: Troszeczkę z francuskiego, niestety to jest wina mojego byłego chłopaka, Francuza. Ja akurat byłam w momencie, kiedy postanowiłam wejść w tą muzykę i jak sobie tworzyłam swój nick, to ten akcent francuski został. No niestety już nie jesteśmy razem, więc do tej pory ze mną jest za każdym razem, ale co do wymowy mówi się to Hermé.
17: W takim razie poznajmy ciebie, gdzie się wychowałaś, skąd jesteś, jak wspominasz czasy swojego dzieciństwa. Chcemy poznać Hermé.
18: Pochodzę z Białej Podlaskiej, więc dosyć takiego małego miasta.
17: Ale jakże urokliwego.
18: Urokliwe. Mhm. Przy granicy białoruskiej.
17: Sympatyczni, przyjaźni, uczciwi, życzliwi ludzie tam mieszkają.
18: Tak, tak, tak. Mamy taki swój zaciąg, niektórzy mówią. Chociaż wydaje mi się, że już troszeczkę pomieszkałam dosyć długo poza Białą, więc już ten zaciąg mi odszedł. Ale jak dłużej pobędę czy u mojej rodziny, to zaczynam zaciągać tak typowo po Podlasku. Nie wiem, czy kojarzycie.
17: Tak, oczywiście.
18: Tak,
17: tak, tak o, tak o.
18: Tak, o, tak o. Dzień dobry, więc zdarza mi się czasami coś tak powiedzieć, ale uważam, że to jest bardzo urocze i takie nasze.
17: Jak ty wspominasz swoje dzieciństwo? Ty byłaś grzeczną uczennicą, czy może byłaś taką diablicą w szkole? O, zacznijmy od tych lat szkolnych.
18: Trudne pytania mi zadajesz, ale były różne momenty. Wydaje mi się, że tak do 13 roku życia byłam bardzo grzeczna, bardzo chciałam być takim idealnym dzieckiem.
17: Czerwone paski na świadectwie?
18: Czerwonego paska nie było, byłam raczej z tych zdolnych, ale leniwych.
17: Dobrze, czyli ta, która zawsze coś tam wymyślała.
18: Tak, tak, zawsze jakaś kreatywna dusza, zawsze śpiewałam, zawsze wszystkie jakieś występy w szkole to byłam ja, jakieś wszystkie zajęcia dodatkowe. Natomiast później już chyba dopadł mnie taki buntowniczy czas nastoletni, więc nie wiem, czy już byłam taka bardzo grzeczna, ale na szczęście z tego wyrosłam.
17: A z których przedmiotów byłaś kozakiem, a z których noga? Co było twoją piętą achillesową? Ale na razie chwalmy się.
18: Okej, dobra, zacznę chyba od tego najgorszego, czyli chyba to jest bardzo typowe u artystów, że matematyka to nie jest nasz...
17: Czyli jednak ścisłe. Fizyka, chemia, nie, matma, wszystko, nie, co jest związane z liczbami, pierwiastkami i innymi atomami.
18: Najgorzej, najgorzej. Bardzo lubię polski. O. Zazwyczaj przychodził mi dosyć łatwo, ponieważ od dziecka bardzo dużo czytałam, więc jak były jakieś wypracowania, czy później w liceum jakieś referaty, to potrafiłam bez przygotowania siąść i na szóstkę coś napisać. Sprawiało mi to dużo przyjemności, czy jakieś analizy wierszy. Kochałam.
17: A propos twojej nazwy, Hermé, czy jakiś język francuski tutaj również wchodzi w grę?
18: 6 lat uczyłam się, ale po tylu latach już troszeczkę zapomniałam, więc na razie mam bonjour, au revoir.
16: Tak, je suis toi, il est là, to są...
18: Wiem,
16: że c'est paski machi, że c'est soir. Takie najzwyklejsze, proste stwierdzenia, tylko francuskie, ale muzyka, którą tworzysz, moja droga, i za chwilę do niej przejdziemy, jest zupełnie inna. Ma klimat, trzeba powiedzieć, nie taki aż bardzo miłosny, choć znajdują się wątki, które łapią za serducho i przyspieszają nam bicie serca. Do tego przejdziemy już za chwilę, bo chcemy jeszcze, Szermę, poznać ciebie za twoich młodych lat. Jakiej muzyki ty słuchałaś w dzieciństwie? O, właśnie.
18: Ojej,
16: jako nastolatka.
18: Matko.
16: Kto był twoim idolem?
18: Jezu, nie wiem, czy was zaskoczę, ale jak byłam mała, była najbardziej znana Doda i ich troje. Po prostu kochałam. To były takie ikony. Pamiętam, gdzieś tam w gazetach były dodawane czasami takie płytki z ich troje albo z Dodą. Ja po prostu słuchałam tego namiętnie, śpiewałam. Moi rodzice już mieli mnie dosyć.
16: A to było na płytach czy na kasetach jeszcze?
18: To było na płytach. Jeszcze nie.
16: To były płyty.
18: To były takie pierwsze wspomnienia z muzyką, najmocniejsze. Później przechodziłam etapami muzycznie, czyli lata 70., 80., 90. Uczyłam się tej muzyki i odkrywałam ją po prostu dekadami. Zawsze każda dekada była dla mnie jakimś nowym zaskoczeniem.
16: Czy ty grasz, Szermę, na jakimś instrumencie?
18: Gram na gitarze troszeczkę, ale gram...
16: Akustyczna, elektryczna, basowa czy na wszystkich?
18: Akustycznie, okay. Akustycznie. Tak sobie gram, żeby po prostu stworzyć piosenki. Bardzo fajnie mi się tworzy piosenki przy gitarze, ale zazwyczaj wychodzą mi wtedy nie aż tak bardzo radiowe, bo to, na jakim instrumencie się tworzy daną piosenkę, troszeczkę wpływa na jej styl później, więc takie typowo popowe piosenki raczej nie wychodzą mi z gitary, tylko już gdzieś tam w studiu, ale lubię sobie pobrzdąkać czasami.
16: A kiedy muzyka w twoim życiu zaczęła dominować i pomyślałaś, że to już nie jest może hobby, ale jakiś sposób na życie?
18: Ojejku, wiesz co, to, że będę się zajmować muzyką, to już wiedziałam, jak byłam, miałam może 6 lat, jak śpiewałam gdzieś tam do telewizora i babcia powiedziała, ty to będziesz piosenkarką.
16: Od przedszkola do Opola.
18: To też. I jak babcia mi to powiedziała, tak mi zostało to w pamięci, że no nie mogłam tą drogą nie pójść, ale potrzebowałam tak do tej muzyki troszeczkę dorosnąć i dopiero oficjalnie dojrzałam do tego trochę, kim jestem, jak zadebiutowałam, coś tam sobie już tworzyłam od lat swojego. Do tej muzyki dojrzewałam po prostu latami.
16: A jaką muzykę tworzysz dzisiaj? Jak sama byś określiła swój styl?
18: Delikatnie eklektyczny, ale jednak ten pop góruje. Lubię się troszeczkę nią pobawić, lubię jakieś elektroniczne brzmienia.
16: No to teraz posłuchajmy twojego stylu, który tworzysz. Fragment twojego singla Adios. Nie mówimy wam adios, bo już za chwilę wracamy do naszej rozmowy z Szermę w Radiu SK2.

0: Bombowa dziewczyna, trzeba przyznać. Kolorowa. Szermę, czyli lubisz, jak mówi się do ciebie Daria, czy wolisz, jak każdy mówi do ciebie Szermę? Jak
1: tak,
0: mówią do ciebie znajomi?
1: I tak, i tak. Raczej moi znajomi mówią do mnie Daria, bo znają mnie jako Darię, ale zdarza się, że mówią do mnie właśnie Szermę, ale jest to dla mnie bardzo, bardzo miłe, jak ludzie mówią do mnie Szermę, bo wtedy się czuję taką pełną artystką i czuję, że to jest taka moja wisienka na torcie, że to, na co pracuję, to jest też takie docenione i zauważone.
0: No, trzeba przyznać, że brzmi to, Szermę, jak dobre perfumy w niezłej drogerii.
1: A może kiedyś jakaś marka się z tego utworzy?
0: Chyba tak, coś czuję. Przed chwilą usłyszeliśmy fragmenty twojego singla Adios. Pamiętasz? To jest twój jeden z pierwszych singli, jak nie pierwszy.
1: Pierwszy. To jest.
0: Ale
1: właśnie...
0: od razu zdradza ten wakacyjny vibe, tę wolność, którą masz w sobie.
1: Tak, tak. Tak naprawdę ten singiel był stworzony właśnie następnego dnia po tym, jak zerwałam z moim chłopakiem, Francuzem. Jak weszłam do studia, to już wiedziałam, o czym ta piosenka będzie. Więc gdybyśmy nie zerwali ze sobą, to prawdopodobnie byłaby to piosenka o miłości, ale ze względu na to, że się rozeszliśmy, to już to było pokazane trochę środkowy palec, po prostu jakby idę w swoją stronę, więc miał mocnego powera, tak mi się wydaje, ten singiel.
0: Jestem kobietą, która ma twardą skórę, a pęknięte serce zawsze potrafię zszyć, i to dźwiękami właśnie w tej piosence Adios. No dobrze, to zapytam jeszcze a propos tego wakacyjnego rytmu i stylu. Gdzie ty lubisz spędzać wakacje?
1: Ojejku, kocham spędzać wakacje w Hiszpanii.
0: Okej, czyli zagranica.
1: Kocham.
0: Słońce, plaża, palmy.
1: Tak, tak.
0: Gorący piasek.
1: Hiszpanie mają do siebie taki luz, no i to jedzonko śródziemnomorskie, jakby uwielbiam.
0: Czyli jesteś kobietą z hiszpańskim temperamentem, podróżniczka, czy bardziej taka domatorka?
1: To jest zdecydowanie podróżniczka. W domu za długo nie usiedzę, chyba że jestem chora, a jak mogę, to cały czas gdzieś bym pędziła i coś robiła.
0: To jak teraz mogłabyś się teleportować i wybrać jedno miejsce na świecie, gdzie mogłabyś się przenieść, to gdzie by to było?
1: Południe Hiszpanii.
0: A jednak.
1: Albo jakieś studio, ale właśnie w nim jestem, więc jakbym mogła, to bym pracowała albo odpoczywała w Hiszpanii.
0: Jak wygląda twój idealny dzień?
1: O, to musiałabym się na pewno bardzo dobrze wyspać, zjeść dobre śniadanko, na spokojnie, później może jakaś muzyczka, spotkać się ze znajomymi, stworzyć coś kreatywnego, żeby ten dzień nie był taki nudny. I chyba to, na pewno na spokojnie.
0: Powiesz na randki?
1: Na randki. Ja wiem, że mam piosenkę o randkach.
0: No bo to twój kolejny singiel.
1: Jest.
0: Jeden z fanów napisał pod klipem, bo na streamingach możemy zobaczyć przecież teledysk również na YouTubie do twoich randek. Gdybym był kapitanem Titanica, to bym kazał grać. Nutka, bomba. No chyba to mówi wszystko. Opowiedz nam coś więcej o kulisach powstania randek. Skąd był pomysł na ten tekst? Wiemy, że Adios to było do twojego byłego, po którym masz nig artystyczny Szermę, a randki to była właśnie tęsknota jednak za tą miłością, za tym szaleństwem, za tym buzowaniem hormonów.
1: Ja mam wrażenie, teraz tak sobie pomyślałam, że mam nadzieję, że nie będę jakąś kolejną Taylor Swift, że za każdy mój etap miłosny będzie opisany kolejną piosenką, bo teraz się nad tym zastanawiam, to troszeczkę tak jest, ale faktycznie te piosenki opisują dane momenty jakieś miłosne w moim życiu. Przechodziłam przez bardzo różne etapy, właśnie od zrywania, potem że robię co chcę, potem były jeszcze przy tobie, gdzie szukam w tej piosence właśnie tej miłości.
0: Przy mnie?
1: Więc przy tobie.
0: Tak.
1: Może.
0: To kolejny singiel, o którym za chwilę porozmawiamy oczywiście. Na razie randki.
1: Na razie randki. Jeżeli chodzi o randki, to faktycznie to był etap po Adios, kiedy czułam taki duży seks appeal w sobie, czułam się wolna i ta piosenka jest takim manifestem moim jako kobiety. Cóż.
0: Jaką najdziwniejszą randkę przeżyłaś?
1: O Boże, nie wiem, czy miałam aż taką najdziwniejszą. Na szczęście wszystkie były w porządku.
0: Dobrze się zakończyły.
1: Na szczęście dobrze się zakończyły, więc odpukać.
0: Okej. A jaka twoja jest wymarzona randka? Jakbyś chciała spędzić ten wieczór z drugą połówką, co by ona musiała zrobić, żeby cię pozytywnie zaskoczyć, abyś poczuła motyle w brzuchu?
1: Ojejku, na pewno być po prostu sobą, bo jeżeli ktoś
0: uda... Ale jakaś kolacja, wiesz, Biała Podlaska, bo stamtąd jesteś, może gdzieś na łonie natury przy zachodzącym słońcu i spadających gwiazdach,
1: może być
0: coś bardziej szalonego.
1: Może być wszędzie, o ile będziemy razem mieli fajny vibe i będziemy się dobrze bawić, to nieważne, gdzie będziemy, będzie super.

0: takie. Szermę w Radiu SK2. Przed chwilą usłyszeliśmy fragment kawałka Randki. To oczywiście singiel Szermę, a kolejny, no to Przy Tobie. Tytuł brzmi bardzo intymnie. Przy Tobie, czyli przy kim?
1: Przy Tobie jest trochę wyobrażoną osobą, której wtedy szukałam, którą chciałabym w tamtym momencie życia mieć. Czyli się tak zakochać i być po prostu na zabój, że nieważne co się stanie, będziemy zawsze ze sobą. I troszeczkę już mi się znudziło to singlowanie i sobie zamarzyłam o takiej pięknej miłości. Ta piosenka właśnie o tym opowiada.
0: Co ktoś musi zrobić, żeby zdobyć Szermę twoje zaufanie?
1: Być dobrym człowiekiem, nie kłamać i być po prostu szczery. To jest najważniejsze.
0: Bo ty jesteś osobą, która chyba łatwo otwiera się na innych, prawda?
1: Tak, ja mam w ogóle serce na dłoni, więc...
0: I uśmiech od ucha do ucha.
1: Tak, czasami coś za szybko powiem. No jestem takim małym chaosem, ale to chyba też dobrze.
0: Przy tobie, czyli przy przyjacielach, o nich też za chwilę porozmawiamy. Zdradza się największe tajemnice. Ja tutaj patrzę na ciebie, widziałem twojego Instagrama i tam masz na ręce sporo tatuaży.
1: A to mam są tatuaże, nawet
0: czy nie? Dzisiaj, bo chodzisz w takiej pięknej, cudownej rękawiczce. Czy to jest jakiś znak, symbol?
1: Wiesz co, zazwyczaj robię sobie albo tatuaże na ręce henną, albo zakładam rękawiczkę. Dzisiaj tatuaże mi po prostu średnio wyszły, więc założyłam rękawiczkę.
0: A ty sama sobie robisz na dłoni te tatuaże?
1: Sama. Więc tak, lubię sobie powariować tymi tatuażami, każdego dnia sobie zrobić inne. Więc albo rękawiczka, albo tatuaż.
0: W takim razie już jedną tajemnicę o tobie poznaliśmy. Mam nadzieję, że kolejne znowu nam przed sobą odsłonisz. Powiedz nam jeszcze, co inspiruje cię do tworzenia piosenek? Proces powstawania muzyki oraz tekstów.
1: To bardzo różnie. Zazwyczaj najpierw muszę usłyszeć jakąś piękną melodię, która mnie zainspiruje. Później jak piszę tekst, szczerze mówiąc, to może być dosyć nietypowe, ale często nie wiem sama, o czym będzie ta piosenka, jeżeli piszę tak na co dzień. Dopiero później, jak wylewają się ze mnie pewne emocje, jak w jakimś amoku po prostu coś piszę i dopiero później jak to czytam, to jest to troszeczkę moją terapią, bo dopiero z tego, co napisałam w tym amoku, jestem w stanie wyczytać, okej, dobra Daria, tutaj coś nie gra, tu czujesz to. Różne mam momenty, jeżeli chodzi o pisania.
0: Budzisz się czasami w nocy i mówisz, ach, to będzie dobre, łapiesz za długopis, za kartkę i zapisujesz albo za telefon lub jakaś melodia ci, nie wiem, przed snem albo wstajesz rano i podczas śniadania wpada do ucha i bierzesz dyktafon, nagrywasz od razu?
1: Zdecydowanie, potrafi mi się tak zdarzyć. Kiedyś wyszłam z kina, usłyszałam jakąś melodię w głowie, po prostu musiałam wyjść z kina, żeby nagrać na dyktafon jakiegoś lupa, którym się w głowie zakręcił. Bardzo często mi się tak zdarza, a na moim dyktafonie jest chyba, nie wiem, parę tysięcy po prostu tych nagranych krótkich wiadomości.

0: Obiecała i przyszła, bo jej obietnice nigdy nie są puste. Szermę dzisiaj w studiu Radia SK2. Witam cię ponownie.
1: Cześć.
0: Empty Promises to są kolejne puste obietnice, ale nie w twoim oczywiście, to w twoim wykonaniu, ale jakie fajne, bo to jest twój singiel, Szermę. Czy jesteś osobą, która zawsze dotrzymuje słowa?
1: Ojejku, chciałabym być taka idealna. ale chyba parę razy w życiu zdarzyło mi się nawalić.
0: Puste obietnice to jest numer, który opowiada o tym, że ktoś coś nawalił?
1: Tak, to jest nadal o tym byłym chłopaku, o tym Francuzie. Boże, ja...
0: Ależ ty się go uczepiła.
1: Ja wiem, że się go uczepiłam.
0: Czyli, że on ma teraz czerwone uszy cały czas.
1: Ale słuchajcie, dzięki niemu mam już parę fajnych hitów, więc...
0: No. Tylko, żeby nikt ciebie nie zawiódł, bo ty łatwo wybaczasz, jeżeli ktoś ciebie zawiedzie. Czy to jest długi proces i Szermę potrafi strzelić focha?
1: Nie, bardzo wybaczam, bardzo ufam ludziom, ale mam coś takiego, że jeżeli już ktoś sobie nagrabi, to już drzwi są zamknięte, koniec, kropka, do widzenia. Nie ma już do mnie dostępu.
0: Mm-hmm.
1: Ale to trzeba sobie naprawdę bardzo mocno nagrabić.
0: Czyli dajemy obietnicę tylko wtedy komuś, kiedy jesteśmy pewni.
1: Mm-hmm.
0: Wolisz mieć wielu znajomych czy kilku sprawdzonych przyjaciół?
1: Zdecydowanie kilku sprawdzonych przyjaciół. Mam kilku takich, na których zawsze mogę polegać. Bardzo mnie też wspierają w mojej drodze artystycznej, moja rodzina, więc zdecydowanie mniejsze grono. Wydaje mi się, że tak chyba też powinno być.
0: Mm-hmm. A lubisz spędzać też czasy w takim wąskim gronie? Czy bardziej w jakimś pubie, w jakimś klubie i chodzić na koncerty ze znajomymi taką ogromną, dużą paczką?
1: Jezu, ja ogólnie uwielbiam, jak dużo się dzieje, ale lubię sobie tak też siąść ze znajomymi kameralnie i po prostu porozmawiać. Dla mnie najlepszą imprezą jest, jak możemy sobie siąść, nie wiem, gdzieś przy winku, puścić jakąś fajną muzyczkę, czy na winylu, czy nawet w domu, czy w jakiejś kawiarence, ale żeby była możliwość, żeby sobie po prostu porozmawiać. To jest dla mnie najlepszy sposób na spędzanie czasu.
0: Ale święta też lubisz spędzać, prawda? Rodzinnie.
1: No tak, ja jestem mega rodzinna. Nie wyobrażam sobie spędzać gdzieś świąt na końcu świata sama. O. Boże, umarłabym.
0: Ja pamiętam, jak byłem młody, święta spędzało się tak, że pierwszy i drugi dzień, no to tak w domku z rodzinką, ale tam drugiego czy trzeciego dnia to
1: już się wychodziło.
0: Jakieś dyskoteki zawsze były organizowane i wtedy się już wieczorem wychodziło ze znajomymi. Bo ileż można siedzieć cały czas przy stole i jeść te wszystkie pyszności, jajka, bigosy, karpie i co tam jeszcze jest, barszcze i te łóżka.
1: Chociaż u mnie zazwyczaj te święta były bardzo rodzinne, więc zazwyczaj siedzieliśmy wszyscy razem, więc mamy bardzo dużą rodzinę, więc się gdzieś tam trzymamy, ale to zdarzało się w sumie gdzieś tam wyskoczyć ze znajomymi.
0: Szermę, to w takim razie, tak jak powiedziałem, puste obietnice, ty zawsze takich nigdy nie składasz. Między innymi ten utwór jest tego przykładem. Posłuchajmy zresztą fragmentu Puste obietnice i Szermę.

0: Radio SK2, niezmiennie cały czas ta sama uśmiechnięta, energiczna i od której dobre fluidy biją, Szermę, witam cię ponownie.
1: Cześć.
0: Dzisiaj chyba jesteś wyspana, ty dobrze chyba śpisz, prawda?
1: Tak, bardzo dobrze śpię, ale jak mówimy o tej piosence, to...
0: No bo teraz chcemy powiedzieć o piosence Gdy nie mogę zasnąć, o twoim kolejnym singlu. To co wtedy robisz, gdy nie możesz zasnąć?
1: Ale jednak, gdy nie mogę zasnąć, to zwyczaj jadę sobie autkiem, gdzieś bardzo daleko, sama, bez celu, puszczam fajną muzyczkę. To jest taka piosenka, która wpadła mi do głowy podczas jednych z takich moich nocnych wojaży.
0: O, to gdzie wtedy jechałaś?
1: Nie mam pojęcia, przed siebie.
0: Dobra, skoro motoryzacja, to pamiętasz swój pierwszy samochód?
1: Ojej, mój pierwszy samochód to było autko mojego taty, Honda chyba, albo Mercedes.
0: A twój samochód marzeń?
1: Mój samochód marzeń, o Jezu, jakiś muscle car taki amerykański, albo jakaś G-klasa. Kocham w ogóle motoryzację, jakbym mogła, to musiała mieć taki garaż kilku samochodów. Jeden taki sportowy, jeden do offroadów, drugi jakiś taki, jakiś normalny, jakiś może golfik czy coś i jeszcze jeden wózek golfowy, którym chciałabym jeździć z moimi znajomymi wieczorem po moim podwórku.
0: Tu już zdradziłaś, no, że masz prawo jazdy. Za którym razem zdałaś prawko?
1: Za drugim.
0: A, to tak jak ja.
1: O, no to widzisz, piąteczka. Więc gratulujemy wszystkim, którzy mu się udało za pierwszym razem.
0: Jakim jesteś kierowcą?
1: Jestem szalonym kierowcą. Lubię sobie czasami gdzieś tam mocniej podjechać. Lubię czuć pod moją nogą jakąś tam moc autka. Lubię prędkość, lubię motoryzację, lubię Formułę 1, więc zawsze ten dźwięk silnika jest dla mnie kołysanką.
0: No, i on sprawia, że możesz wtedy zasnąć, ale wracając do twojego singla Gdy nie mogę zasnąć, masz jakieś nocne rytuały, herbatka, film, serial, muzyka, show?
1: No pewnie, proszę pana. Wieczorem to tak, wjeżdża od razu albo winyle, albo jazz, Billie Holiday, więc dla mnie wieczór to jest taki moment rytuału. Zawsze jakaś herbatka ziołowa, kocham, jakieś maseczki, spa, żeby pachniało, świeczuszki. Moi znajomi, jak do mnie wpadają wieczorem, to wchodzą po prostu jak do jakiejś innej krainy. Bo mam po prostu,
0: jak do salonu odnowy ducha.
1: Dokładnie, mam po prostu wszędzie kadzidła, świeczki, muzyczka, ja w tym szlafroku po prostu, jak jakaś, nie wiem, bogini grecka, więc jeszcze wysmarowana olejkami, więc tak, zdecydowanie wieczór to jest ten moment odpoczynku.
0: Ach, już jeden chaos takiego zapachu może sprawić odurzenie, zwłaszcza u młodego człowieka. Czy ty jesteś bardziej sobą, czy takim skowronkiem? Siedzisz tak po nocach?
1: Siedzę właśnie po nocach i jakbym mogła, to bym codziennie chodziła spać o godzinie 4 rano. Nie wiem, czy ktoś tak ma, ale dla mnie 4 rano to jest taki czas, kiedy jeszcze miasto się do końca nie obudziło, ale jeszcze tak śpi. To jest taki czas takiego wyciszenia, taka cisza przed burzą. Wtedy nie wiem dlaczego, mój umysł najlepiej odpoczywa i oglądać ten wschód słońca. Jest coś magicznego o tej 4 rano.
0: To może wtedy do głowy przychodzą ci najlepsze pomysły, jakaś muzyka albo teksty?
1: Akurat same głupoty mi wtedy przychodzą do głowy.
0: Głowa wtedy odpoczywa. A co najczęściej, ale najczęściej spędza ci sen z powiek?
1: Chyba moja kariera, żeby to wszystko fajnie potoczyć, żeby kolejną piosenkę fajną napisać. To są takie rzeczy, które mi wirują w głowie, tak.
0: To a propos tego, co spędza ci sen z powiek, posłuchajcie, jak Szermę w SK2 śpiewa o tym, gdy nie może zasnąć.
1: Zapraszam.

0: Wieczór me w Radiu SK2. To teraz będzie zupełnie inny, pobudzający numer, o którym za chwilę powiemy. Kocham Cię, piosenka, z której na pewno jesteś bardzo dumna, bardzo energetyczna. Tutaj muszę to powiedzieć, chyba trochę taka Dua Lipa jak Physical.
1: A, może, powiem Ci, że w ogóle bym na to nie wpadła, ale może coś w tym być. Jest bardzo energetyczna. Natomiast mogę powiedzieć taką ciekawostkę, że ja ją tak naprawdę ją odkurzyłam troszeczkę z szuflady.
0: To Dua Lipa zrobiła plagiat z Twojego numeru.
1: Zrobiła plagiat, tak. Musimy do niej napisać. No. Więc to jest stara piosenka, którą postanowiłam sobie odkurzyć. Niektórym się podoba bardziej, niektórym mniej, bo jest troszeczkę inna od moich poprzednich utworów. Jest częścią mojej historii, bo jest jedną z takich gdzieś tam pierwszych piosenek, gdzie już postanowiłam właśnie iść w tą muzykę. Ta piosenka opowiada o takiej potrzebie szukania siebie. Opowiada o takiej walce troszeczkę o siebie, że kocham cię, moje lustrzane odbicie w tafli pobitej. Nie rób mi tego. Ja do siebie mówię to. Nie rób mi tego. Mój stróżu i diable miłości kowadle. Ja mówię, mam swoją dobrą i złą stronę. Ta piosenka jest taką też moją walką o siebie.
0: Czyli przy jednym uchu aniołek, przy drugim diabełek i walczą o ciebie.
1: Tak, i też w zwrotkach opisuję, że dostaję listy trzy i ja czekam po prostu na tą dobrą wiadomość i każdy z tych listów, który do mnie przychodzi, jest po prostu beznadziejny. Ja po prostu czekam, kiedy będzie jakaś dobra informacja, kiedy w końcu coś dobrego się wydarzy. To jest znowu jakaś trudność, znowu coś było nie tak. Ta walka o siebie, więc ta piosenka jest chyba takim właśnie manifestem. Ale inny to był moment w moim życiu. Teraz jestem zdecydowanie bardziej szczęśliwa i na

0: Czerme dzisiaj w studiu Radia SK2. Witam cię ponownie.
1: Cześć.
0: To przy miłości może na chwilę się jeszcze zatrzymajmy. Czy łatwo mówisz kocham cię?
1: Chyba tak. Mhm.
0: A czy miłość można poznać w internecie?
1: Można. A nie masz znajomych, którzy poznali się przez Tindera chociażby?
0: No mam. Wiesz, są ze sobą, nawet się hajtnęli, są szczęśliwi.
1: Właśnie. Tak, więc zdecydowanie można przez internet. Poznawajcie się w jakikolwiek sposób.
0: I kochajcie się. A teraz a propos internetu i social mediów. Czy one są ważne, Szerme, w twoim życiu?
1: Ważne są, chociaż były trochę moją kulą u nogi, bo na początku, jak zaczynałam swoją karierę, to wydawało mi się, okej, dobra, wypuszczę sobie piosenkę jedną, drugą i to wystarczy. Okazało się, że trzeba w tych social mediach mocno działać. Uczyłam się wrzucać trolki, mówić do kamery, więc to nie jest takie łatwe, szczególnie, że jeżeli ktoś jest jakąś artystyczną duszą, to musi nagle zostać social media influencerem. Ale bardzo lubię wszelkie media, więc czuję się w nich jak ryba w wodzie.
0: Kogo tam obserwujesz na tym swoim Instagramie?
1: O Jezu, kogo obserwuję?
0: Moda, świat majsterkowania, tych, którzy lubią gotować.
1: Muzyka, zdecydowanie. Lubię też oglądać tam naukowe rzeczy, mam parę takich profili. Lubię też oglądać dziewczyny, które jakoś fajnie o siebie dbają, albo fajnie się ubierają i maga mnie to inspiruje i napawa taką dobrą energią. Wiesz, jakieś tam maseczki, fajne ciuchy. Ja wiem, że to jest takie oczywiste, ale kurczę, fajnie mi się na to patrzy i maga mnie to inspiruje.
0: Czy ty lubisz czytać portale plotkarskie?
1: Oj nie, w ogóle nie karmię się takimi rzeczami. Uważam, że co czytamy, czym się otaczamy, czy to jest muzyka, czy ludzie, to wpływa na to, jak się czujemy, więc bardzo, bardzo sobie filtruję to, co wpada do mojej głowy i to, co jest dookoła mnie.
0: A nie boisz się show biznesu?
1: Nie boję się.
0: Jesteś na niego gotowa?
1: Jestem gotowa, więc możecie mnie pożreć. I'm ready.
0: Jesteś tak samo gotowa jak na koncertach, bo przecież jak wchodzisz na scenę, nieraz mogliśmy zobaczyć przecież na twoim Instagramie, jak szalejesz na scenie, no prawdziwa tygrysica kocica.
1: Jest. No mam taki swój sexy vibing, więc łączę, uważam, że taki streetowy klimat z sexy energią, więc uważam, że to są takie moje dwie strony.
0: Czy ty pamiętasz, Szarle, swój pierwszy koncert?
1: Mój pierwszy koncert? O Boże, to na pewno jak byłam mała, ale jakoś...
0: W szkole pewnie, apelu szkolnym.
1: Tak, to na pewno to było to, ale jako Szerme, gdzie był mój pierwszy koncert? A, był, pamiętam, z Meduzą graliśmy gdzieś na Mazurach, więc to było bardzo fajne przeżycie. Też zaczęłam mieć taką właśnie współpracę z chłopakami z całej Lokal Skacze. Weszłam troszeczkę już na wyższy poziom koncertowania, więc fajnie.
0: Szerme, co musi się znajdować w twojej garderobie? Albo co robisz przed koncertem? Gimnastykujesz się?
1: Jezus, przed koncertem...
0: Jesz kanapki, pijesz wodę?
1: Na pewno nic nie jem przed koncertem. Nawadniam się. Czasami sobie wypiję jakieś piwko, jeżeli jest fajny vibe'ik na backstage'u, to sobie wszyscy chillujemy.
0: Zero procentowe,
1: oczywiście.
0: Chodzi tylko o smak.
1: Tak, chodzi tylko o smak. No na pewno rozgrzewka wokalna. Lubię sobie z ludźmi dookoła pogadać, wdrożyć się w ten cały koncertowy vibe, pochodzić dookoła, porozmawiać z ludźmi, którzy to tworzą, widzieć, gdzie co jest. To jest taka kolejność.
0: W Radiu SK2 Szerme, do której teraz będę miał krótkie pytania i mam nadzieję, że odpowiesz na nie szczerze.
1: Dobrze.
0: To uwaga, ulubione miasto.
1: Marbella w Hiszpanii.
0: Morze czy góry?
1: Morze.
0: Noc czy dzień?
1: Noc.
0: Najlepsza piosenka do tańczenia?
1: Living La Vida Loca.
0: Ulubione danie?
1: Pizza.
0: A TikTok czy Instagram?
1: Instagram.
0: Ulubiony moment dnia?
1: Noc, jak idę spać.
0: Pierwsza kaseta i CD, jaką miałaś?
1: Michał Wiśniewski.
0: Kaseta czy CD?
1: To było CD, chyba płyta.
0: A jakąś kasetę pamiętasz? W ogóle z dzieciństwa?
1: Pamiętam, ale to były pewnie jakieś takie bajki dla dzieci z przedszkolu.
0: Okej, czyli smurfne hity.
1: No na pewno coś w tym deseń.
0: Dobra, słowo, które najlepiej ciebie opisuje.
1: Chaos.
0: Bardzo ci dziękuję za to dzisiejsze spotkanie w Radiu SK2. Było naprawdę szczerze, lekko i

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: I po reklamie.

0: reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: I po reklamie.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś w malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez...